przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
10: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami kilka bardzo ważnych, ale również ciekawych spraw, które chciałbym poruszyć. Już za moment porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i o korytarzu życia.
11: No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnog jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów.
10: W tej godzinie spotkamy się też z osobą, która reprezentuje chyba najbardziej sympatyczny zawód w Polsce.
12: Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze.
10: I już wiadomo, o jaki zawód chodzi. To oczywiście żart, ale poważne i bardzo ciekawe sprawy związane z pracą kominiarza jeszcze w tej godzinie w naszym magazynie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
10: A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie nie tylko na drogach, ale też niestety na chodnikach. Wszystko się zaraz wyjaśni. Podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, jest naszym pierwszym gościem w magazynie.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
10: Korytarz życia. To jest temat, który wypływa co roku dość szeroko. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
11: Z moich obserwacji jako kierującego, który no, często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym, czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. Natomiast wiemy, że ten korytarz życia jest korytarzem, który tak naprawdę w momencie, kiedy byłby zagrożony przez jeden lub zespół pojazdów, no przełożyłby na szale być może czyjeś życie i zdrowie, dlatego tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest tworzony.
10: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim? Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
11: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no, miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami, jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać te sytuacje, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami, jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze, na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy, które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni Państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl.
10: O korytarzach życia, ale też o hulajnogach elektrycznych mówił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
10: Czy zapraszałem już dzisiaj do lasu? Chyba jeszcze nie, ale tam się teraz wybierzemy. Na grzyby. Ewa Simonowicz-Woźniewicz jest rzeczniczką nadleśnictwa RESCO, starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. No to co, na grzyby.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
10: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
9: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
10: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
9: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
10: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
9: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć,
10: bardzo proszę,
9: to mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO.

0: po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
1: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową. Tak też sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
0: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
1: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
0: Na grzyby nas zapraszała, ale też do wzięcia udziału w konkursie Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik Nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Podam jeszcze adres strony internetowej, gdzie jest mnóstwo szczegółów na temat konkursu Ale Grzyb i zdjęcia też są: www.resco-szczecin-lasy.gov.pl.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
0: A teraz przypomnijmy sobie niektóre tylko wydarzenia ważne i ciekawe, które w mijającym tygodniu miały miejsce na Pomorzu Zachodnim.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
0: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
3: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
0: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
0: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Zmiany na torach kolejowych zachodniego Pomorza. Od 14 września wznowione zostają prace między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak informuje spółka PKP, ruch pociągów na tym jednotorowym odcinku będzie wstrzymany do 12 grudnia. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
5: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
0: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I, montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg jest już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Kolczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 km.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na

0: Morzu Zachodnim.
1: To oczywiście jeszcze nie koniec naszego magazynu, właściwie dopiero go rozpoczęliśmy. Zapraszam do słuchania.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wzbudzają sympatię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni. Kominiarze. O nich będziemy teraz rozmawiać, a raczej o jednym z nich. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się kominiarz, ale też jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie. Zapraszam.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Regularne wizyty kominiarza to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku i to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane, ale też przepisów przeciwpożarowych. Zacznijmy od odpowiedzi na najprostsze pytanie. Co to jest przegląd kominiarski i na czym on polega?
2: Przegląd kominiarski jest to w przepisach nazwane okresową kontrolą przewodów kominowych. Jest to określenie, czy przewody kominowe i urządzenia, które są do tych przewodów kominowych podłączone, nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W ramach polskiego prawa budowlanego wyróżniamy okresową kontrolę budynków, obiektów w sumie, które są wielkopowierzchniowe, czyli posiadają powyżej 1000 m kwadratowych powierzchni dachu bądź 2000 m kwadratowych zabudowy i je musimy przeglądać dwa razy w roku, do końca maja i do końca listopada, oraz pozostałe obiekty, które posiadają przewody kominowe, w nich robimy przeglądy, robimy tą okresową kontrolę przynajmniej raz w roku. Dodatkowo poza czynnościami przeglądowymi, czyli sprawdzeniem drożności, sprawdzeniem stanu technicznego, istnieje jeszcze konieczność czyszczenia przewodów kominowych. Tu już wchodzą w życie przepisy przeciwpożarowe i one narzucają na nas w okresie użytkowania przynajmniej raz na 3 miesiące czyszczenie przewodów dymowych, czyli przewodów, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe, czyszczenie przewodów spalinowych, czyli tam, gdzie mamy podłączone kotły gazowe, kotły olejowe, tu w tym momencie raz na 6 miesięcy, co pół roku, i czyszczenie przewodów wentylacyjnych raz w roku. Wyjątkami są jeszcze pomieszczenia, gdzie jest zbiorowe żywienie, one mają odrębne przepisy, ale to jest dodatek, aniżeli reguła i tutaj bardziej bym się raczej skupiał na tych rzeczach w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych, no bo to jest to nasz temat naszej rozmowy.
1: Słuchają nas słuchacze ze Szczecina, z okolic Szczecina, z kilkunastu miejscowości Pomorza Zachodniego i pewnie odpowiedź na to pytanie jest dla nich bardzo ważna, jak zresztą też inne, ale chciałbym pana teraz zapytać o to, kiedy najlepiej zlecić kontrolę przewodu kominowego? Mam na myśli porę roku. Czy to jest istotne?
2: Przeglądy są istotne, nawet przepisy narzucają, kiedy ten przegląd powinien się odbyć, bo normy narzucają, że przegląd powinien się odbyć wiosenną porą. Niestety jest to niemożliwe, żeby wszystkich zadowolić i dogodzić w danym terminie, tak? Przeglądy generalnie wykonywane są cały rok. Myślę, że najwięcej uzyskamy w momencie, kiedy jest chłodniej na dworze, cieplej w mieszkaniu, bo wtedy przewody grawitacyjne działają, no wynika to z spraw fizyki, ale zarówno wiosna, jesień czy zima pod względem skuteczności działania przewodów grawitacyjnych jest dobrym okresem do wykonywania kontroli. O tyle w porze letniej na stromych dachach jest po prostu bezpiecznie dla nas, jako dla osób, które wykonują kontrolę. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, narzucają przy stromiznach dachowych oraz przy dachach pokrytych łamliwym bądź tłukącym poszyciem komunikację dachową. Wszelkiej maści stopnie, ławy montowane w poszyciu dachu, które umożliwiają bezpieczne wyjście czy z drabiny zewnętrznej, czy z okna wyłazowego i poruszanie się do instalacji kominowych, celem wykonania przeglądu, celem wykonania czynności konserwacyjnych.
1: Na Pomorzu Zachodnim sporo jest mieszkań, domów, które są ogrzewane gazem, czy też przy pomocy pompy ciepła. Ja chciałem pana zapytać, czy wizyta kominiarza w takich przypadkach, kiedy dom, mieszkanie jest ogrzewane gazem, czy pompą ciepła, jest również obowiązkowe?
2: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy. I o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych, również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
1: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Ja wiem, że kominiarz to jest osoba obdarzona wielką sympatią społeczeństwa, ale chciałem pana zapytać, czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
2: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Obecnie największym batem jest fakt, że tych czynności zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego wymagają ubezpieczyciele. Jeżeli w budynku czy na lokalu ciąży wierzytelność bankowa, bądź po prostu mamy swój lokal własnościowy, nasz własny i mamy go ubezpieczonego, no to w tym momencie ubezpieczyciel wymaga, bo karą dla nas jest niewypłacenie odszkodowania w momencie potrzeby, no bo nie dopełniliśmy ogólnych warunków ubezpieczenia i to jest moim zdaniem taki najczęstszy z przypadków. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
1: Różne są dachy, jak wiadomo, budynków. No, u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma tak ostrych, spadzistych dachów, jak chociażby w górach, ale też bywają. Ale nie tylko o takie dachy mi teraz chodzi. Czy kominiarz może odmówić wejścia na dach, pomijając sprawę, o której pan już wspomniał, czyli infrastrukturę komunikacyjną, jeśli jej nie ma, ale z jakichś innych powodów?
2: Oczywiście, że możemy odmówić wyjścia na dach, tylko że w trosce o własne bezpieczeństwo tutaj BHP również nas obowiązuje. Również musimy patrzeć, że jeżeli widzimy dachy w agonalnych stanach, gdzie no, mimo zainstalowanej komunikacji dachowej bądź ten stan komunikacji dachowej już na pierwszy rzut oka nasz pokazuje, że ona nie jest dla nas bezpieczna, mamy prawo odmówić takiej kontroli. W kontaktach z nadzorem budowlanym usłyszeliśmy, że nie widzą oni problemów, którym skorzystać można z jakichś zewnętrznych urządzeń typu podnośnik koszowy, żeby dostać się do komina, żeby wykonać usługę czy przegląd, no ale też takie wynajęcie takiego podnośnika bardzo mocno podraża cenę całego przeglądu, więc w przypadku jednorazowego, incydentalnego wynajęcia awaryjnego, no to wchodzi w grę, ale jakby ktoś miał co roku wołać podnośnik, to po pierwszym czy drugim wynajmie zwraca mu się już koszt takiego dojścia. Co do samej odmowy, zdarzają się przypadki, gdzie przychodzimy, widzimy nieprawidłowości, które są błędami, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, tylko że no, osoba, właściciel, lokator, widząc młodego kontrolującego, od razu już wymawia mnóstwo epitetów pod kątem, że proszę pana, to jest dłużej, działa na dłużej, aniżeli pan na tym świecie żyje, to tu w tym momencie tego typu kontrole zaczynają się już troszeczkę niebezpiecznie zbliżać do elementów, gdzie występuje to zagrożenie zdrowia i życia. W prawie budowlanym jest jeszcze kolejny artykuł, że jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu i życiu, osoba kontrolująca ma obowiązek powiadomić właściwy organ nadzoru. To jest przypadek, z którego korzystamy przede wszystkim w ostateczności, kiedy jest brak chęci współpracy czy z zarządcą, czy z właścicielem budynku. Od 2023 roku nastąpiła nowelizacja i zmiana w sposobie wykonywania przeglądów. Jedyną opcją legalną na chwilę i ważną przez przepisy prawa honorowaną jest wystawienie protokołu okresowej kontroli za pomocą systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, potocznie zwany CEB-em. Tylko i wyłącznie protokół, który do tego systemu został wpisany i za jego pomocą został wystawiony, jest prawnie honorowany i legalny. Wszelkiej maści dokumenty papierowe wystawiane dotychczas nie mają mocy prawnej i jeżeli ktoś zaprosił kominiarza, który wykonał przegląd u niego i zostawił mu tylko formę papierową takiego dokumentu bez wpisu do tego systemu, no po prostu musi się liczyć z tym, że taki przegląd jest nieważny. To tak jakbyśmy pojechali na stację diagnostyczną, diagnosta by nam przybił do dowodu rejestracyjnego pieczątkę, ale nie wprowadził do CEPiK-u tego przeglądu, no bo ten przegląd jest po prostu nieważny.
1: A czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia, trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
2: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
1: Kominiarze oprócz tego, że fantastycznie wyglądają i niewątpliwie wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców, to jednak przede wszystkim dbają o to, żebyśmy w naszych mieszkaniach czuli się bezpiecznie, ale my też musimy coś od siebie dać. To coś przez duże C i jeszcze z podkreślnikiem, bo przecież obowiązują nas pewne zasady, obowiązują nas terminy i rodzaj wykonywanej przez kominiarza usługi. A o tym wszystkim, ale też o różnego rodzaju ciekawostkach, ciekawostkach związanych z pracą kominiarza opowiadał nam Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wyobrażenie kominiarza jako osoby, która ma linę na plecach i wybiera sadzę, jest chyba mocno nieaktualne. Kominiarze wykonują zawód zaufania publicznego, tak jak strażacy czy policjanci. O szczegółach pracy kominiarza, ale też o obowiązkach najemców, właścicieli mieszkań czy domów w województwie zachodniopomorskim rozmawiam z Danielem Okruchem, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
2: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone, poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać. Kolejnym grzechem jest ucieczka od przewodu kominowego, ucieczka od kominów murowanych na rzecz kominów systemowych, tylko że są to systemy, które nie do końca w mojej opinii zostały stworzone z myślą o dobrej wymianie powietrza, tylko bardziej o modzie. Myślę tutaj przede wszystkim o wszelkiej maści grzybkach dachówkowych. Niestety to wynika z mody, bo na protokołach sprawozdawczych, czy takich, nazwijmy to, kończących budowę przed oddaniem budynku do użytku, bo i takimi rzeczami również się zajmujemy, słyszę, że proszę pana, komin brzydko wygląda. A tutaj proszę bardzo, elegancka dachóweczka, nie rzuca się w oczy, nie jest jakimś dodatkowym szpeceniem dachu. Nie jest to takie duże, powietrze będzie wymieniać. No mówię, no wie pani co, czytam pan, no trochę racji państwo macie, tak? Ale efekt będzie taki, że to jest z ceramiki, to się wygrzeje, to złapie temperaturę latem bardzo wysoką, nie będzie funkcjonować, zimą przemarznie, zacznie się wykraplać. Poza tym no, wysokości wylotu nie są zgodne z polską normą, no i zaczynają się problemy, bo pan projektant zaprojektował, pan wykonawca wykonał, a pan kominiarz mówi, że to jest źle zrobione, ja za to zapłaciłem pieniądze i kto mi teraz pomoże to naprawić. Tematy kominiarskie są tak rozległymi tematami, że można o nich naprawdę dużo i długo mówić.
1: Czy zawód kominiarza dzisiaj jest zagrożony? Jak pan uważa, czy młodzi ludzie na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach, czy oni się garną do tego zawodu, czy raczej z tym jest problem?
2: Znaczy, ja nie jestem człowiekiem starszej daty. Posiadam kolegów, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z kominiarstwem. Nie jest to może jakoś bardzo mocno rozdmuchane. Praca kominiarza jest bardziej zawodem rodzinnym. Wielopokoleniowe rodziny kominiarzy. Sam jestem trzecim pokoleniem, które tutaj na szczecińskim rynku od lat 50. po dachach tutaj tych naszych szczecińskich przemierza. I uważam, że ani sztuczna inteligencja nie zastąpi zdrowego rozsądku. Wszelkie akcje organizowane czy przez Straż Pożarną, czy przez nasze środowisko kominiarskie, czy przez media nagłaśniane, szczególnie teraz w okresie takim przededniu, kiedy zaczniemy użytkować te nasze przewody kominowe na nowo w związku z nowym sezonem grzewczym, nie zastąpią nam zdrowego rozsądku i myślenia. Jeżeli przewody kominowe zaczynają działać wadliwie, jesteśmy mieszkańcami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, posiadamy swojego zarządcę, zgłośmy, powiedzmy, że jest coś, co nam nie odpowiada, że tu wieje zimnym powietrzem albo przedostają się do nas zapachy od sąsiadów. Jeżeli posiadamy jakiekolwiek urządzenie, czy stare, czy nowe, czy to jest na gaz, czy na opał, czy chociażby to jest pompa ciepła, ale nie funkcjonuje ono w sposób prawidłowy, wydaje z siebie dźwięki, które nie są dźwiękami nam znanymi, zaprośmy fachowca z danej branży, żeby się wypowiedział, zobaczył, sprawdził, zweryfikował, czy nasze bezpieczeństwo jest pełne, czy nie mamy jakiegoś większego kłopotu. Straż Pożarna bardzo mocno promuje czujniki tlenku węgla. W przypadku, w którym mieszkamy w budynkach, gdzie jest proces spalania gazu w postaci ogrzewania, czy ciepłej wody, czy ogrzewania mieszkania, to faktycznie taki czujnik tlenku węgla jest dla nas pożądany. My jako środowisko kominiarze nie negujemy czujek, oczywiście zalecamy je, żeby korzystać, żeby montować czujniki dymu, jak i również tlenku węgla, ale to jest tylko element składowa całego systemu. Czujka owszem, ale jako element składowy, nie zastępujący kontroli kominiarskich. W przypadku budynków, gdzie są same wentylacje, mamy ciepłą wodę miejską, ogrzewanie miejskie, no tutaj już zatrucie tlenkiem węgla, no to nie ma, to coś musiałoby ten tlenek wyemitować najpierw, żeby on byłby dla nas niebezpieczny. Jako kominiarz, jako członek Krajowej Izby Kominiarzy pojawiam się w przedszkolach u najmłodszych. Prowadzimy bardzo fajne takie spotkania z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, obywatelami tutaj w regionie. Przekazujemy im nasze informacje. W większości przypadków te akcje dotychczas były skierowane, żeby w młodych ludziach zaszczepić te informacje, że to, co palimy w piecach, to spalamy, to my to później oddychamy, nie robi nam się z tym lepiej, tylko żyje nam się gorzej, że nie dbamy o środowisko, nie dbamy o naszą planetę. Jak docieramy do tych najmłodszych, to widać, że później w domach też się ciekawe dyskusje wywołują. Jedna z pani nauczycielek powiedziała, że po takiej naszej wizycie przyszedł jeden z tatusiów na następny dzień. Powiedział, że to jest nie do pomyślenia, że po takiej wizycie pana kominiarza po gadance dziecko wieczorem mu się położyło w kotłowni i powiedziało, że ono mu nie da spalić tego, co tam leżało, bo pan kominiarz powiedział, że to jest niebezpieczne. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie budowanie świadomości wśród najmłodszych jest pewną misją. Uważam, że trzeba na nią znaleźć czas i tutaj próbować pokazać, w jaki sposób możemy sobie sami w sumie pomóc, zbudując informacje, zbudując bazę danych i wiadomości od najmłodszych lat, rzutujemy na to, co będziemy mieli w przyszłości.
1: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, pomyślałem sobie, nie zapytam o to, teraz mi strasznie korci. Wie pan, o co chcę zapytać?
2: Pan próbuje.
1: Ja wiem i podpisuję się pod tym, że kominiarz to osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że jest sympatyczna, uśmiechnięta i fantastycznie wygląda, ale dlatego, że dba o nasze bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważne. Połączenie tych dwóch składników daje pełny obraz. Ja chcę pana zapytać, czy w dalszym ciągu na ulicy, jak pan przechadza się po ulicach szczecińskich, czy mieszkańcy, czy przechodnie zaczepiają pana, no, w tym dobrym znaczeniu i pytają różne rzeczy, o guzikach nie wspomnę.
2: Jest to cały czas kultywowane, fakt, że to większość ludzi jednak starszej daty ma większy na to nacisk. Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie, bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze. Nie wiem, skąd to się wzięło, może chodziło o to, że kominiarze gdzieś tam przychodzili, mieli worki ze sobą, jeździli rowerem, mieli drabinę, różne rzeczy. Ja też zawsze powtarzam, że mnie mama kiedyś kominiarzem straszyła, tylko używała troszeczkę innego sformułowania. Mówiła, czekaj, tata z roboty wróci. Więc tutaj to szczęście, bo zobaczyłem kominiarza, owszem, fakt, bardzo dużo moich kolegów z branży nie za bardzo z tradycją jest za pan brat. Zamienili mundury 13-guzikowe z pasem na polary, cylindry zamienili na czapki, więc poza napisem na plecach kominiarz ciężko rozpoznać, czy to jest policjant, czy to jest kominiarz, bo to tutaj nas tak bardzo często mylono, szczególnie tak właśnie ubranych bardziej cywilnie. Ja się staram w okresie zimowym, opuszczając swój zakład pracy, wychodzić zawsze w mundurze, wychodzić ubrany w cylinder. Zauważyłem, że bardzo dużo drzwi ten strój otwiera, w odróżnieniu od opisanego przeze mnie wcześniej. Jest sympatyczniej. Też osoby, które widzą kogoś w cylindrze, tak jakoś bardziej podnoszą to, co mówię. Odnoszę wrażenie, że to dużo bardziej trafia, to, co mam do przekazania. Skąd się w ogóle wzięło powiedzenie, że kominiarz przynosi szczęście? To bardzo mocno nawiązuje do tego, co pan wcześniej powiedział. W XIV, XV, XVI wieku, kiedy już pojawiały się budynki mieszkalne, nie było tak jak dzisiaj w Szczecinie zakładów kominiarskich, tylko były grupy wędrowne, które się trudniły czyszczeniem przewodów kominowych. I chodzili od miasta do miasta, czyścili kominy i stąd to szczęście było brane pod uwagę, że po prostu jak przyszli kominiarze do miasta, to będziemy mieli szczęście, bo nie będzie pożaru. I to tak ewoluowało przez lata, gdzie na ten moment już w każdym mieście generalnie większym jest kilkudziesięciu kominiarzy. Zrzeszamy się, doszkalamy, żeby poszerzać swoje wiedzę, swoje kompetencje, żeby być na straży właśnie tego bezpieczeństwa, żeby każdy z lokatorów, każdy z mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, ale w momencie, w którym puszczamy kominiarza, najlepiej, żeby to też była osoba, która po pierwsze jest miejscowa, nie jakaś przyjezdna, bo również są firmy, które trudnią się turystyką kominiarską i z województwa wielkopolskiego objeżdżają tydzień po tygodniu różne regiony naszego województwa, świadcząc usługi mniej lub bardziej rzetelnie w promocyjnych pieniądzach. No, tak jak w każdej branży, czasami się zdarzały oszustwa na kominiarza wśród starszych ludzi, no bo tak jak zawód zaufania, wpuszczają nas ludzie do domów. To jest ciężki moment dla nas, że jesteśmy posądzani o jakieś rzeczy, gdzie strój kominiarza, mundur kominiarza nie jest w żaden sposób zastrzeżony, można go sobie nabyć, uszyć, załatwić, wydrukować sobie w drukarni po kilkanaście groszy jakąś laurkę tytułem kalendarza na rok następny, wybrać się z handlem obnośnym dookoła po spółdzielni i jest gotowy patent na zarabianie. My jako kominiarze nigdy nie chodzimy po domach, tych kalendarzy nie sprzedajemy.
1: Jakie życzenia, takie najmilsze sercu, przyjmuje kominiarz?
2: Zawsze powtarzam, że trzeba być zdrowym i się uśmiechać. Resztę jakoś sobie załatwimy.
1: Tego życzę, panie Danielu. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo konkretna, ale też bardzo sympatyczna i to było słychać, że rozmawiam z człowiekiem z pasją.
2: Dziękuję bardzo. Miło usłyszeć.
1: Warto pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Przypomnijmy, że trzeba pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Kontrola komina dla wielu osób wydaje się zwykłą formalnością, a w rzeczywistości to jeden z najważniejszych obowiązków związanych z utrzymaniem domu. Aktualny protokół potwierdza sprawność instalacji i może mieć decydujące znaczenie, jeśli, oby nie oczywiście, ale jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. O tym wszystkim, ale też o ciekawostkach związanych z pracą kominiarza mówił nam gość w audycji, Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
4: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się, może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty, to większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, po tym oczywiście etap klejenia modeli, a potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać, po prostu bardziej większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Kresja-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
3: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
4: Czyli stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
3: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
4: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat, i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
3: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
4: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem no, na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych R2R, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się samoloty z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu R2R w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób. No, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, raczej no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych lotów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele, wiele, wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdinie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może. Kiedy ta wystawa jest, oczywiście to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
3: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
4: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie no, nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
3: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
4: No to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć, więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć, jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez siły powietrzne, wiadomo, że oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasienia, są to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
3: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
4: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje, tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być i człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo no, przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby no, skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału, choć no, nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
3: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
4: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie no, na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać i emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023. Jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku. Więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
3: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
4: Z samolotem, no są takie samoloty, które, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po pokazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to bym chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
3: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
4: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
1: Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie Zatrzymane w locie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tą wystawę można zwiedzać do 27 września.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: A teraz o nadstawienie ucha proszę wszystkie panie. Nina Kaczmarek jest założycielką szczecińskiego klubu kobiet. Kobietowo opowie o pewnym ważnym wydarzeniu.
0: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
5: Nasze najbliższe spotkanie jest 18 września teraz. Nazywa się Kobiece Inspiracje pod tytułem Babskie Sprawy i tam mamy spotkanie z naszą przewodniczką szczecińską, Małgosią Dudą, i ona opowie o Sedonia i Sedina, o dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cute, która będzie ze swoją mamą i jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ i będzie Sylwia Matcza, która opowie o kobiecej stronie biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety i tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieje dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo. I tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą, bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem, o, well done, powinnam robić to dalej.
1: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
6: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
1: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Mon.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
14: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami prawie godzina spotkań z ciekawymi gośćmi i z bardzo ważnymi i ciekawymi tematami. Już za moment sprawdzimy, czy wakacje były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Wybierzemy się również na grzyby.
15: Najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
14: Więcej dobrych rad, jeśli chodzi o grzybobranie, już za moment. Zajrzymy również w tej godzinie do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
16: Psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować.
14: I wtedy jest kłopot. Więcej o takich sytuacjach, o podobnych sytuacjach, ale też mnóstwo dobrych rad jeszcze w tej godzinie.
13: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
14: Zaczynamy od wakacji, które już minęły. Sprawdźmy, czy były bezpieczne nie tylko na drogach województwa zachodniopomorskiego. Podkomisarz Piotr Jaworski jest rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie i to jest nasz pierwszy gość w magazynie.
13: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
14: Wakacje za nami, niektórzy jeszcze o nich pamiętają, niektórzy no, dość szybko zapomnieli. A ja chciałbym pana zapytać o to, czy zachodniopomorska policja miała dużo roboty w te wakacje.
17: Jak w każde wakacje, panie redaktorze, zachodniopomorscy policjanci bardzo intensywnie pracują, mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo osób, nie tylko tych, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego, ale przede wszystkim osoby, które spędzają okres wakacyjny, czyli końcówkę czerwca, lipiec i sierpień, a także początek września na terenie Pomorza Zachodniego, od praktycznie Darłowa do Świnoujścia. Mówię tutaj w szczególności o pasmo nadmorskie, ale też na drogach szybkiego ruchu prowadzących na przykład na południe kraju, czy też na wschód idąc ze Szczecina. No i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że od 27 czerwca do 31 sierpnia na drogach województwa zachodniopomorskiego zachodniopomorscy policjanci prowadzili intensywne działania mające na celu właśnie dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Jeśli chodzi o dane, które zebraliśmy, o tą czystą taką statystykę zdarzeń, to w okresie wakacyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 167 wypadków drogowych, w których niestety śmierć poniosło 17 osób, a 195 osób zostało rannych. Jeśli porównamy do roku ubiegłego, do analogicznego okresu wakacyjnego w roku 2025, to wówczas było mniej wypadków o 12 tego typu zdarzeń, a osób rannych o 14 mniej. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała taka sama. No i tutaj chcielibyśmy praktycznie rozpoczynając każdy tego typu okres wakacyjny, chcielibyśmy uniknąć jakichkolwiek zdarzeń właśnie ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast no, tutaj w większości przypadków to od nas kierujących zależy to, czy takie zdarzenie w ogóle w ruchu drogowym będzie miało miejsce, a też jaki będzie miało skutek. Podczas kontroli drogowych, wracając do danych statystycznych, zachodniopomorscy funkcjonariusze ujawnili 18 282 przekroczenia dozwolonej prędkości, gdzie rok wcześniej było ich 17 405, czyli o 877 mniej. W tym roku odnotowano również 304 przypadki przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę, popularnie przez nas nazywane wykroczenie 50+. I tych zdarzeń było 137 w obszarze zabudowanym i 167 poza obszarem zabudowanym. Natomiast w 2025 roku takich przypadków było 205. No i tutaj, szanowni państwo, widzimy wzrost o 877 tego typu przekroczeń. Mimo tego, że policjanci są na drogach, praktycznie w wielu miejscach nie tylko prowadzimy stacjonarne kontrole prędkości, ale też kontrole prędkości w nieoznakowanych radiowozach z wideoradarem, to niestety musimy powiedzieć, że tutaj no, w okresie wakacyjnym ta łańska fantazja gdzieś puszcza kierującym wodze, no i decydują się na o wiele szybszy przejazd poza terenem zabudowanym i przekroczenie tej prędkości o 50 km na godzinę, co skutkuje oczywiście konsekwencjami w postaci pozbycia się prawa jazdy przez tych kierujących. To prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta w przypadku, kiedy ta prędkość zostaje przekroczona.
14: A jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o kierowców na podwójnym gazie?
17: Jeśli chodzi o trzeźwość, to w okresie wakacyjnym 2026 roku policjanci ujawnili na terenie Pomorza Zachodniego 955 przypadków kierowania pojazdem po alkoholu lub też pod wpływem środków działających podobnie do tej substancji. W 2025 roku odnotowano 721 takich przypadków, czyli o 234 mniej. Dodatkowo, jeśli chodzi o same kolizje, czyli zdarzenia w ruchu drogowym, które nie skutkowały poważnymi na przykład obrażeniami, to na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło do 3238 takich zdarzeń. Oczywiście skupiliśmy się tutaj w większości na ruchu drogowym, natomiast trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że wakacje to nie tylko wzmożony ruch na drogach, ale też ogromne wydarzenia, które odbywały się na terenie naszego regionu. Zachodniopomorscy policjanci również we wsparciu z policjantami z innych garnizonów dbali o bezpieczeństwo uczestników, między innymi podczas dużego festiwalu Poland Rock, który odbył się w Czaplinku, podczas Sunrise Festival w Kołobrzegu, czy ogromnej imprezy sportowej Tour de Pologne. Tutaj zabezpieczaliśmy przejazd kolarzy praktycznie przez wszystkie powiaty od wschodu do zachodu i prowadzące w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego na południe w ramach tej imprezy. W okresie wakacyjnym w województwie zachodniopomorskim także dbaliśmy o bezpieczeństwo, stosowaliśmy profilaktykę w okolicach akwenów naszego regionu. Odnotowaliśmy niestety 17 utonięć, ale jest to również tutaj niezbyt dobra informacja. 5 utonięć więcej niż w okresie analogicznym w roku 2025.
14: Przypomnę, gościem w naszym magazynie jest podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
5: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
14: Zupełnie niedawno zaczął się nowy rok szkolny 2026-2027. Z pewnością, jak co roku, zachodniopomorska policja przygotowała się do tego momentu, ale nie tylko do 1 września, ale też te kolejne dni, zdaje się, będą dla was intensywne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieciaków.
17: No przede wszystkim wrzesień to jest akcja Bezpieczna droga do szkoły. Tutaj policjanci już ją zainaugurowali w stolicy Pomorza Zachodniego. Podczas pierwszego dnia szkoły, 1 września, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, wręczali odblaski dzieciom, które rozpoczynały rok szkolny, po to, żeby zaakcentować ważność tego małego, drobnego gadżetu, który kosztuje czasami kilkadziesiąt groszy, maksymalnie kilka złotych, a może uratować czyjeś zdrowie i życie. My jako policjanci cały czas apelujemy, szanowni państwo, bez względu na to, czy poruszamy się w terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym, ten odblask powinien być obowiązkowy. Obowiązkowym wyposażeniem, czy to naszego plecaka, czy opaska na nadgarstku, czy też na kostce nogi. To jest drobna rzecz, ale niezwykle istotna, która może przyczynić się do tego, że damy szansę nie tylko samym sobie, że zostaniemy przez kierującego zauważeni, ale damy też szansę kierującemu pojazdem dostrzeżenia, szybszego dostrzeżenia pieszego na drodze i odpowiedniej, adekwatnej reakcji przez tego kierującego.
14: Bardzo fajną sprawą są te opaski, przyznam szczerze, te odblaskowe, bo ja poruszam się głównie w mieście, sporo chodzę, na plecaku swoim też mam taką opaskę, na wszelki wypadek. Gdyby któryś z kierowców nie zauważył mnie, to jednak ta opaska zrobi swoje. Nie załatwi sprawy oczywiście, ale jednak pomoże. Ja bym chciał ostatnie pytanie zadać dotyczące szkoły. To będzie

0: dzisiejszej młodzieży potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej, multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikatorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
1: Gościem w naszym magazynie był podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie, które były przede wszystkim ważne, ale również ciekawe.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
3: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
1: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
5: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
1: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Grzybobranie. O tym będziemy teraz mówić. To rytuał, który dla wielu z nas oznacza chwilę ciszy w lesie, szelest liści pod nogami i ten wyjątkowy dreszcz emocji, gdy pod ściółką uda się dostrzec brązowy kapelusz. Dla innych to wspólne wyprawy z rodziną, kosze pełne zbiorów i zapach suszonych prawdziwków unoszący się w kuchni.

0: Jesienne wypady w poszukiwaniu darów lasów potrafią zrelaksować i to porządnie. O grzybobraniu, o zbieraniu grzybów w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, o tym, jakie grzyby zbierać i wszelkie inne ciekawostki, zdradzi nam Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO. Pani Ewa jest starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że w Polsce przez cały rok można zbierać grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda pozwala, że warunki pogodowe są sprzyjające. Myślę również o zimie, do tego dojdziemy. Ale najpierw chciałbym zapytać panią, na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
2: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
0: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
2: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego pod takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wiklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
0: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała i do tego właśnie chciałbym nawiązać. Zagubienia się w lesie. Często słyszymy, czy też czytamy o tym, że ktoś podczas grzybobrania zgubił się, stracił orientację, szukała go policja, straż leśna, szukała go straż pożarna, wszyscy możliwe osoby, które mogłyby w tym kierunku pomóc. Czy często zdarzają się w waszych lasach takie właśnie zagubienia, takie poszukiwania grzybiarzy?
2: Nieczęsto, natomiast zdarzają się, to prawda. Często są starsze osoby, które jakby podchodzą do sprawy grzybobrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć w ciemno. Nie skupiają się na drodze, tylko ściśle skupiają się na zbieraniu grzybów, a potem nagle podnoszą głowę i tracą orientację, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście, ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których napisane są numery i po tych numerach można odnaleźć się w danym miejscu. Oczywiście jak ktoś nie wie, może trochę za daleko idę, nie umie czytać tych numerów, to też będzie to dla niego problem. Natomiast no, najlepszym rozwiązaniem jest wtedy posiadanie tego telefonu, bo można zadzwonić do najbliższego nadleśnictwa, można zadzwonić do znajomego i ten numer zczytać. Wówczas osoba, która orientuje się troszeczkę w mapach leśnych, wejdzie na przykład na taką stronę internetową Mobilny Bank Danych o Lasach, czy też Bank Danych o Lasach. Tam są mapy leśne właśnie z tymi numerami. Jeśli wiemy, przy jakiej miejscowości weszliśmy do lasu, jesteśmy w stanie się po tych numerach odnaleźć. Ktoś może to odczytać. Wtedy służby na pewno nas odnajdą.
0: A więc telefon przede wszystkim i to naładowany telefon, to bardzo ważna sprawa. A czego nie wolno, pani rzecznik, robić podczas grzybobrania, jeśli chodzi o o las, o runo leśne, o środowisko leśne?
2: Generalnie las jest żywym organizmem. To jest miejsce, które się zmienia. Jest to środowisko przyrodnicze. My do niego wchodzimy jako goście. Poruszamy się drogami leśnymi. Jeśli chodzimy po całym lesie szukać grzybów, to musimy uważać na rośliny, na te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
0: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów, nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
2: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym lub na miejscu postoju pojazdów przygotowanym specjalnie do tego celu i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
0: Na pewno nie wolno rozpalać ogniska w lesie, prawda? Podczas grzybobrania to jest raczej rzadkość albo w ogóle chyba niespotykane, ale powiedzmy jeszcze o tym też.
2: Tak, nie rozpalamy ognia w lesie. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Być może, że w okresie jesiennym to zagrożenie pożarowe nie jest aż tak duże jak w okresie letnim czy wiosennym, ale mimo wszystko rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu jest zabronione. Nie wyrzucamy także niedopałków papierosów, bo to jest najczęstsza zmora i przyczyna powstawania pożarów w lesie, czyli działalność człowieka.
0: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
2: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak więc, czy zbieranie grzybów jedną ręką, trzymanie koszyka i jeszcze trzymanie psa na smyczy będzie tym, czego byśmy oczekiwali. Może na czas grzybobrania zostawmy po prostu naszego pupila w domu.
0: Najbezpieczniej, oczywiście. Zaczynając nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłem o zbieraniu grzybów przez cały rok, również w zimie. I być może wyda się to komuś, poza oczywiście wytrawnymi grzybiarzami, dziwne, to jednak nie ma w tym przesady, pod warunkiem chyba, że zima nie jest zbyt sroga. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy w zimie można zbierać grzyby? Czy rosną grzyby w lasach Pomorza Zachodniego?
2: Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ osobiście nigdy nie próbowałam zbierać grzybów zimą ze względu na warunki pogodowe czy też terenowe. Aczkolwiek wiem, że istnieją takie grzyby jak boczniaki, które właśnie w chłodnych temperaturach porastają pnie drzew i tego typu grzyby jesteśmy w stanie spotkać o tej porze roku, no i nie zebrać.
0: Nie wybierała się pani nigdy na grzyby? Nie zbierała pani grzybów? Podobno to jest bardzo relaksujące zajęcie.
2: Zimą nie, natomiast jesienią jak najbardziej. Oczywiście, że to jest bardzo relaksujące zajęcie. Wszystkim gorąco polecamy kontakt z naturą właśnie poprzez grzybobranie. W Można pooddychać świeżym powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
0: Ja chciałem zapytać jeszcze o grzyby rurkowe. Przeczytałem, że to są grzyby, które są najbezpieczniejsze, ponieważ jeśli ktoś nie ma pewności, czy to jest grzyb jadalny, czy też trujący, no to ryzyko zatrucia jest mniejsze. Jak to wygląda?
2: To prawda. W teorii najłatwiej, najprościej jest zbierać grzyby, które mają tak zwaną gąbkę pod kapeluszem, czyli grzyby kapeluszowe z hymenoforem pod spodem, tak profesjonalnie. Mhm. Natomiast wśród tych gatunków, czy też rodzajów grzybów, niestety można natknąć się na grzyby, które są co najmniej niejadalne. Dlatego tutaj byłabym mimo wszystko ostrożna i najlepiej byłoby zaopatrzyć się w atlas do grzybów. Jest teraz bardzo dużo różnych publikacji, które bardzo fajnie porównują grzyby jadalne do niejadalnych, te podobne do siebie bardzo, właśnie również te z rurkami pod kapeluszem.
0: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
2: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. Ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
0: No poproszę teraz o kilka dobrych rad dla grzybiarzy, tych doświadczonych, ale też tych, którzy chcieliby wybrać się na grzyby pierwszy raz.
2: Radziłabym wszystkim grzybiarzom, żeby mimo wszystko nie wybierać się samemu do lasu, żeby zawsze być z kimś, bo to zawsze raźniej i można się wesprzeć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie popadać w rutynę, żeby być czujnym i zbierać grzyby tylko takie, których jesteśmy pewni. Nawet jeśli sprawdzamy w atlasie, a mamy cień wątpliwości, pozostawić dany egzemplarz w lesie, nic jakby to nie zmieni w naszych zasobach, a będziemy na pewno bezpieczniejsi i spokojniejsi, że się nie zatrujemy. Jeśli chodzi na przykład o kleszcze, to jest temat też, który dotyka całego roku i przed tymi kleszczami warto się zabezpieczać nawet podczas jesieni, podczas grzybobrania, czyli odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, zakryte obuwie, najlepiej kalosze, no i jakiś preparat odstraszający komary i kleszcze.
0: O zbieraniu grzybów w naszych lasach, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie opowiadała Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Z tego co widzę już teraz na parkingach przy lasach, widać samochody, widać też ludzi, którzy wychodzą z lasu z koszykami. Jak jest w środku, jeszcze nie wiem. Nie wybrałem się jeszcze na grzybobranie. No ale cóż, wszystko przede mną, wszystko przed nami, bo jeśli ktoś nie lubi zbierać grzybów, albo się boi zbierać, bo i tak przecież bywa, no to las zawsze jest fantastycznym miejscem na relaks.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Będziemy teraz rozmawiać o pracy ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale porozmawiamy też o tym, czy my, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, potrafimy udzielić pierwszej pomocy. Jak powinniśmy się zachować w wielu sytuacjach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zawodowca, czyli ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W naszej audycji gościem jest dr Karolina Gil.
1: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
0: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od trudnych sytuacji, z którymi spotykają się ekipy wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Z którymi spotykają się albo i nie. No to zaraz się okaże. Zanim dotknę sedna, to chciałbym zapytać o nieuzasadnione wezwania karetek pogotowia. Słyszałem, że to jest plaga. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim?
3: Niestety, muszę się z tym zgodzić. Ludzie bardzo często nie do końca wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a w jakich przypadkach można się udać samodzielnie, na przykład na SOR, izbę przyjęć, bądź po prostu do lekarza pierwszego kontaktu lub do nocnej świątecznej opieki lekarskiej.
0: Czy jest dużo takich wezwań, czy umiarkowanie?
3: Wydaje mi się, że tak. Że te karetki bardzo często robią wizyty, z którymi pacjent mógłby się udać do lekarza pierwszego kontaktu.
0: Jak temu przeciwdziałać? Co zrobić? Uświadamiać, edukować?
3: Wydaje mi się, że największą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja. To przede wszystkim przekazywanie społeczeństwu, do jakich stanów należałoby wezwać zespół ratownictwa medycznego, bo to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma taki widzimisię, żeby wezwać karetkę, tylko raczej wynika albo z niewiedzy, albo z braku możliwości dostania się do lekarza.
0: Do specjalisty, no właśnie. Pani doktor, starsi ludzie narzekają, że młodzież siedzi z nosem w telefonach komórkowych. No niestety czasem dzieje się to dosłownie, stąd też mamy wiele wypadków, na przykład na przejściach dla pieszych. Czy takie sytuacje też zdarzają się na Pomorzu Zachodnim? Pani wyjeżdżała do takich sytuacji? Do potrąceń właśnie związanych z takim zagapieniem się w telefon?
3: Może nie bardzo często, ale zdarzają się wyjazdy do osób potrąconych na przejściu. Tak jak pan słusznie zauważył, niestety osoby, które wchodzą na przejście dla pieszych, nie rozglądają się. Oczywiście kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, ale jednak pieszy, wchodząc na jezdnię, też powinien się rozejrzeć, no bo tak naprawdę, jeżeli samochód w nas uderzy, no to tak na dobrą sprawę, to nam się stanie większa krzywda niż temu samochodowi.
0: Widziałem kiedyś taki bardzo wstrząsający filmik wyprodukowany na zlecenie bodajże policji w Szwajcarii, który jest tak wstrząsający i dotyka właśnie takiego przejścia dla pieszych. Młody człowiek ze słuchawkami, zatopiony w telefonie, wpada na przejście dla pieszych. Co się dalej dzieje, można się domyślić. Jest to tak bardzo dokładnie i brutalnie wręcz pokazane, że przyznam szczerze, na mnie zadziałało. Chociaż nie siedzę z nosem w telefonie, ale jednak do wyobraźni przemówiło i często na przejściu dla pieszych przypomina mi się ten fragment. Czy to też jest metoda, jak pani sądzi?
3: Wydaje mi się, że jest to dużo lepszy sposób, bo tak naprawdę my możemy mówić do ludzi i oni bardzo często jednym uchem wpuszczą, drugim wypuszczą, ale takie obrazowe przedstawienie sytuacji, jak może wyglądać zderzenie samochodu z pieszym i co nam może grozić, wydaje mi się dużo lepszym sposobem na to, żeby gdzieś tam społeczeństwo zaczęło zwracać na to uwagę.
0: Proszę sobie wyobrazić wezwanie do pacjenta, do mieszkania. Wchodzi ekipa wyjazdowa, ubrana oczywiście w pomarańczowe swoje uniformy. No i okazuje się, że drzwi otwiera ktoś z rodziny, a w środku biegają dwa duże psy luzem. No i teraz jak zadziałać, jak zareagować, skoro państwo przyjeżdżacie, żeby pomóc, no ale najpierw musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. Te psy są agresywne, widzą obce osoby w jaskrawych kolorach, które zbliżają się. Czy takie sytuacje też się zdarzają u was na Pomorzu Zachodnim?
3: Bo takie sytuacje się zdarzają. Jak przyjeżdżamy, bardzo często ludzie mówią, że te psy są niegroźne, że one nic nie zrobią. Tylko, że jeżeli przyjeżdżamy do kogoś, do mieszkania, psy faktycznie mogą być niegroźne, ale w momencie, kiedy one widzą, że na przykład coś robimy przy właścicielu, to wtedy mogą różnie zareagować. Poza tym, no ja też sama mam dwa psy, więc wchodząc do takiego mieszkania, pies może tak naprawdę na mnie wyczuć zapach moich psów i też różnie się zachować. Więc jeżeli widzimy, że psy są albo podchodząc do drzwi jakieś miski z jedzeniem, z wodą dla zwierząt, to też na samym początku prosimy, żeby psy zostały zamknięte i dopiero wtedy wchodzimy na wizytę. Dopóki pies nie będzie zamknięty w pomieszczeniu innym, to na taką wizytę nie wejdziemy.
0: To jest chyba jedyna słuszna droga, no bo najważniejsze to zdrowy, żywy ratownik. Trzeba najpierw o siebie zadbać, żeby móc uratować kogoś.
3: Tak. Zarówno w udzielaniu pierwszej pomocy, jak i medycznych czynności ratunkowych, czyli tych czynności udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, najważniejsze na miejscu zdarzenia jest bezpieczeństwo własne. A więc dopóki nie będzie bezpiecznie, to tak naprawdę nie powinniśmy tej pomocy udzielać.
0: Pani doktor, chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę przenieśli na drogi województwa zachodniopomorskiego. Pani jeździ w zespole wyjazdowym również. Chciałbym, żeby pani powiedziała z pani punktu widzenia, z obserwacji, jak wyglądają korytarze życia na drogach Pomorza Zachodniego. Mamy przecież sporo kluczowych tras, ale też tych nieco mniejszych, ale wezwania dotyczą nie tylko miejsc, którymi dojeżdżacie dużymi autostradami czy jakimiś drogami szybkiego ruchu. Ważne, żeby te drogi, jakiekolwiek by nie były, były przejezdne. Chciałbym, żeby pani powiedziała, czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują korytarz życia?
3: Wydaje mi się, że jest już dużo, dużo lepiej niż było kilka lat temu, że kierowcy są coraz bardziej uświadomieni, coraz bardziej wyedukowani i te korytarze życia tworzą. Także tutaj myślę, że nie mamy co narzekać.
0: Zostańmy jeszcze w klimacie kierowców. Chciałbym, żebyśmy się teraz przenieśli na osiedla. Nie tylko szczecińskie, mamy ich w województwie zachodniopomorskim, przecież w różnych miastach sporo, a ja chciałbym się skupić na szlabanach. Są takie osiedla, które mają zainstalowane szlabany albo kierowcy parkujący swoje samochody, mówiąc tak bardzo oględnie, gdzie się da, no tym samym utrudniają przejazd karetce pogotowia. Czy takie sytuacje również są niepokojące na Pomorzu Zachodnim?
3: Niestety tak. Najpierw chciałabym się odnieść do tych szlabanów. Widnieje na nich taka naklejka, że otwierają się na SOS, tylko bardzo często zanim one się otworzą, to chwilę trwa, więc ten cenny czas
0: upływa,
3: ucieka.
0: Tak.
3: Jeżeli chodzi o wstawianie samochodów w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych, to tutaj też ten czas, zanim albo przejedziemy, albo dostaniemy się do pacjenta, bo okaże się, że na przykład nie możemy bliżej podjechać bloku, też uciekają cenne minuty. Moim zdaniem zawsze powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że ta karetka jedzie do czyjejś rodziny. Może dzięki temu ludzie gdzieś tam zapamiętają, żeby się w odpowiedni sposób zachowywać.
0: No tak, bo przecież można sobie wyobrazić, że ta karetka pogotowia będzie pędziła być może za chwilę do mnie, do domu, albo straż pożarna przecież również w takiej sytuacji. Wystarczy sobie, tak jak pani doktor powiedziała, wyobrazić taką nieszczęśliwą sytuację.
3: No, zgadza się, bo jeżeli coś nas nie dotyczy, nie zawsze o tym myślimy, a jeżeli dana sytuacja ma dotyczyć nas czy naszych bliskich, to jednak to myślenie się zmienia i to diametralnie.
0: Była swego czasu bardzo głośna akcja w całej Polsce. Ona też trwa w różnych miejscach. Są też takie sytuacje, kiedy na moje pytanie o kopertę życia w lodówce, niektórzy ludzie zdziwieni mówią, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć, czy koperty życia w lodówce na Pomorzu Zachodnim to jest norma, czy to jest coś, co trzeba rozwijać?
3: Ja się z tym nie spotkałam. Wiem, że takie coś istnieje, ale ja osobiście się z tym nie spotkałam. Musimy pamiętać, że my jako pracownicy ochrony zdrowia nie możemy przeszukiwać mieszkań pacjentów, nie możemy grzebać po lodówkach, żeby coś znaleźć, jakąś dokumentację. Dokumentacja powinna być pozostawiona, no najlepiej w miejscu widocznym, żebyśmy mogli bez problemu się z nią zapoznać, a nie żebyśmy musieli jej szukać.
0: Groźna temperatura, teraz o tym chciałbym chwilę porozmawiać i nie mam na myśli wyłącznie upałów, choć to przychodzi nam przede wszystkim na myśl, ale również wychłodzenie organizmu, bo przecież takie sytuacje mamy przez cały rok, albo jest wyjątkowo gorąco, słyszymy ostrzeżenia i namawiania do nawadniania, do unikania otwartych przestrzeni, nasłonecznionych. To samo dotyczy okresów zimowych, kiedy pojawia się zima ostra, mroźna, śnieżna, z dużymi przymrozkami, zwłaszcza nad ranem. Proszę powiedzieć, jak zapobiegać? To są proste sprawy, ale ja bym chciał, żeby pani doktor przypomniała to.
3: Przede wszystkim powinniśmy się stosować do tego, co nam mówią, nie wiem, w wiadomościach, w radio, żeby faktycznie, czy jeżeli chodzi o wysokie temperatury, czy o niskie, w miarę możliwości nie wychodzić z mieszkania. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to tutaj kluczowe jest nawadnianie, staranie się, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wychodzić na słońce, nosić oczywiście nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o niskie temperatury, to odpowiedni ubiór i też to tak naprawdę dbanie o siebie i ten komfort taki termiczny.
0: Chciałbym zapytać o najczęstsze powody wyjazdów karetek pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i w ogóle na Pomorzu Zachodnim w ostatnich kilku latach. Czy to jest uzależnione od pory roku, a może od czegoś innego?
3: Bardzo często jeździmy i do wypadków komunikacyjnych, do urazów, do omdleń. Wydaje mi się, że poniekąd jest to troszkę związane z porą roku. Jeżeli chodzi o omdlenia, no to tutaj temperatura ma kluczowe znaczenie. Jeżeli chodzi zaś o urazy, no tutaj jednak ten sezon zimowy, gdzie bardzo często jest ślisko, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie i nieszczęście gotowe.
0: Wspomnieliśmy kilka razy, padło takie słowo edukacja. Zauważyłem, że jesteście bardzo aktywni jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w mediach społecznościowych i fajnie, bo dużo się dzieje, dużo kolorowych obrazków, dużo informacji. Chciałbym zapytać, jak ludzie są tym zainteresowani? Co dają takie wydarzenia?
3: Wydaje mi się, że zainteresowanie społeczeństwa jest coraz większe, że ludzie wiedzą o tym, że się coś wydarzyć, mogą być świadkami jakiegoś zdarzenia i że tak naprawdę od nich będzie zależało to, czy dana osoba przeżyje, czy nie. Więc to, ta świadomość ludzi jest coraz większa i zauważyłam, że są zainteresowani i dorośli, ale również dzieci.
0: Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 8 września przypada Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. No to świetna okazja, żeby podziękować ratownikom medycznym nie tylko w Szczecinie, nie tylko w województwie zachodniopomorskim za ich codzienną gotowość do ratowania ludzkiego życia. A ja myślę, że nie trzeba czekać specjalnie na ten jeden konkretny dzień, żeby podziękować, ale też wesprzeć i zrozumieć pracę ratownika medycznego, a przede wszystkim nie przeszkadzać im w pracy. To są zawodowcy, to są profesjonaliści, którzy pracują z pasją, z powołania, wiedzą co robią, wiedzą co i jak mają zrobić. My po prostu pozwólmy im działać, między innymi chociażby tworząc korytarze życia na naszych zachodniopomorskich drogach, żeby ułatwić przejazd karetki pogotowia. Profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest bardzo bogaty. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo porad, bardzo ciekawych i praktycznych, przydatnych informacji, również dotyczących oczywiście AED, jak stosować, kiedy używać, gdzie szukać AED. Między innymi właśnie takie informacje znajdziemy na profilu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Oczywiście stacja ma też swoją stronę internetową www.39.szczecin.pl.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Dziś jesteśmy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jesteśmy wirtualnie oczywiście, łączymy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym właśnie w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiać o przekazywaniu wiedzy, o szkoleniach, o pogadankach, między innymi z dziećmi.
1: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
0: Czy dzieci podczas spotkań z wami, przy okazji różnego rodzaju eventów, spotkań, zaskakują pytaniami albo swoją dojrzałością?
3: Czy zaskakują pytaniami? No dzieci, wydaje mi się, że te swoje pytania mają takie bardzo szczere i to, co je ciekawi, to nie mają problemu, żeby o to zapytać. teraz nie przychodzi mi na myśl żadne takie pytanie, no ale dzieci mają to do siebie, że one wszystko mówią z rozbrajającą szczerością. Dzieci są taką specyficzną bardzo grupą, ale też bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną i no, skupiającą się na tym, co mają do zrobienia.
0: I ważne też jest to, kto i w jaki sposób pokazuje, prezentuje. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ratownik medyczny pokazywał działanie AED dzieciom i w ogóle pierwszą pomoc, wokół niego siedziało może 20-30 dzieci. Wszystkie były bardzo pochłonięte tym, co widzą, co słyszą. Były bardzo tym zainteresowane i przyznam się szczerze, że ten widok mnie poraził wręcz, tak pozytywnie oczywiście.
3: Tak, to dużo zależy jednak od przekazu i od tego, w jaki sposób te dzieci staramy się zaangażować, no bo jednak dla dziecka taki suchy wykład, żeby powiedzieć krok po kroku, co należy zrobić, no to bardzo często nie trafi. Dziecku jednak trzeba pokazać, wytłumaczyć. Jeżeli chodzi zaś o użycie AED, ja zawsze dzieciom mówię, że to jest właśnie bajecznie proste, że wystarczy nacisnąć guzik i on wszystko powie. Jak dzieci same włączą to AED i usłyszą, jak coś do nich mówi, no to tym bardziej są zaangażowane, bo bardzo często jest tak, że pierwszy raz takie urządzenie widzą.
0: Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat pamięci, czy też obawy. Spotkałem się z takimi głosami, jak ja to wszystko zapamiętam, co trzeba zrobić w trudnej sytuacji. Spotkałem nawet taką osobę, która u siebie w biurze na tablicy ma powieszoną grafikę, jak postępować przy pierwszej pomocy i co to jest pozycja boczna ustalona. To też jest przykład na to, że ludzie się interesują tymi sprawami.
3: Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o zastanawianie się, czy wszystko zrobimy dobrze, tak naprawdę to, o czym powinniśmy pamiętać, to jest sprawdzenie własnego bezpieczeństwa i numer alarmowy. Jeżeli zadzwonimy na 999 bądź 112, to osoba, która odbierze, ona nas poinstruuje krok po kroku, co należy zrobić, więc tak naprawdę nie powinniśmy się obawiać, że czegoś zapomnimy, że coś pominiemy, bo ta osoba, która będzie z nami rozmawiała, wyjaśni nam, przypomni, co należy zrobić w danej sytuacji.
0: Dobrze jest włączyć tryb głośno mówiący i położyć sobie ten telefon obok poszkodowanego, który zasłabł, bo wtedy mamy ręce wolne, prawda, pani doktor?
3: Zgadza się. Jeżeli chodzi właśnie o to wzwanie pomocy, o dzwonienie, to też wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, czyli tak najważniejsza książka, która mówi nam o tym, co należy robić w sytuacji, kiedy widzimy kogoś, kto leży, to tam też zwracana jest uwaga na to, żeby jednak włączyć ten tryb głośno mówiący, bo tak jak pan zresztą słusznie zauważył, dzięki temu mamy wolne ręce i chociażby możemy sprawdzić po udrożeniu dróg oddechowych, czy dana osoba oddycha.
0: Tak, wszystko usłyszymy od koordynatora z 112 czy z 999. Natomiast myślę sobie, że dobrze byłoby, oczywiście nie w tej chwili i nie wszyscy naraz, ale dobrze byłoby, gdybyśmy się wszyscy jako społeczeństwo, nie tylko w województwie zachodniopomorskim w ogóle, zainteresowali chociażby tym, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową, czyli już te takie typowo techniczne szczegóły, o których usłyszymy przez telefon od koordynatora, natomiast jak ułożyć dłonie, z jakim naciskiem przeprowadzać pierwszą pomoc, resuscytację, to myślę, że to nie jest chyba dużo dla kogoś, kto chciałby jednak mieć spokojną głowę, że w razie sytuacji trudnej sobie poradzi. Jak pani sądzi, pani doktor?
3: Wydaje mi się, że na pewno osoba, która odbierze ten telefon, która będzie z nami rozmawiała, poinstruuje nas, co mamy robić. Jeżeli chodzi o to ułożenie rąk czy uciskanie klatki piersiowej, to tutaj naprawdę nie ma dużej filozofii, bo ręce musimy ułożyć na środku klatki piersiowej i uciskać na prostych ramionach. I bardzo często będzie tak, że dyspozytor medyczny czy operator numeru 112 będzie nam liczył, z jaką częstotliwością uciskać. No raczej to już będzie dyspozytor medyczny, bo jeżeli dzwonimy na 112, operator zbiera te podstawowe informacje i tak łączy z dyspozytorem, czyli osobą, która ma to wykształcenie medyczne, więc to raczej dyspozytor będzie nas instruował, co on należy zrobić.
0: Czyli na pewno nie będziemy sami w tym wszystkim.
3: Nie, dyspozytor z nami będzie do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Więc dlatego ważne jest to, żeby nie rozłączyć się nigdy jako pierwszym. Przekazać to, co ma się do przekazania. Jeżeli dyspozytor uzna, że dowiedział się już wszystkiego, to on zakończy pierwsze połączenie, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj dyspozytor raczej na pewno będzie z nami do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
0: Bardzo ważna uwaga, to podkreślmy, nie rozłączamy się pierwsi, czekamy, aż zrobi to operator, osoba z medycznym doświadczeniem. Ja bym chciał, żeby pani doktor teraz, słucha nas wiele osób z zachodniopomorskiego, żeby pani doktor teraz powiedziała, dlaczego nie powinniśmy się absolutnie bać AED i jak się zachowywać, żeby to AED użyć.
3: Przede wszystkim nie należy się bać, to jest dziecinnie proste. On nam powie krok po kroku, co mamy zrobić. Przed użyciem w ogóle AED, zanim podejdziemy do osoby, która leży, sprawdzamy własne bezpieczeństwo. Jeżeli jest bezpiecznie, podchodzimy, sprawdzamy przytomność. Jak jest nieprzytomny, dzwonimy na numer 999 bądź 112. Włączamy tryb głośnomówiący, sprawdzamy oddech. Jeżeli nie oddycha, bądź ten oddech jest nieprawidłowy, wtedy przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej. I jeżeli jest możliwość użycia AED, jedna osoba uciska klatkę piersiową, druga idzie pod AED, włącza je i po włączeniu to urządzenie nam po kolei mówi, co dokładnie mamy zrobić. Ważne jest to, żeby nie zapomnieć o tym, że AED nie zwalnia nas z uciśnięć klatki piersiowej. To nie jest tak, że to urządzenie zastąpi to uciśnięcia. Ono jest bardzo ważne, zgadza się, ale tak samo ważne są uciśnięcia klatki piersiowej.
0: Ale to też usłyszymy z tego urządzenia, prawda?
3: Tak, tak. Ono nam powie na samym początku, żeby nakleić elektrody w miejscach, gdzie jest wyznaczone. Na elektrodach będzie rysunek, w którym miejscu trzeba je nakleić. Jeżeli będziemy mieli w danym momencie nie dotykać pacjenta, to nam też o tym powie. Jeżeli defibrylacja będzie zalecana, to usłyszymy. Jeżeli nie będzie zalecana, to też to urządzenie nam powie. Także no tutaj nie ma większej filozofii i po wykonaniu defibrylacji bądź w sytuacji, kiedy nie będzie zalecana defibrylacja, powie nam o tym, żeby z powrotem tą klatkę piersiową uciskać i po 2 minutach znowu będzie analiza rytmu serca. I tak co 2 minuty. Także to urządzenie samo będzie odliczało czas i samo będzie analizowało ten rytm serca.
0: Podkreślmy to obalenie mitu, które polega na tym, że boję się użyć AED, bo mogę zrobić krzywdę temu człowiekowi. Krzywdę chyba zrobimy wtedy, jeżeli nie użyjemy.
3: Dokładnie. Jeżeli na samym początku sprawdziliśmy przytomność, ktoś jest nieprzytomny i nie oddycha, no to tutaj większej krzywdy komuś nie możemy zrobić, możemy mu tylko pomóc. Użycie AED, jeżeli występuje rytm do defibrylacji, tak naprawdę zwiększa szanse na przeżycie danej osoby, więc no, warto jest zaznajomić się z tym, gdzie takie AED są w pobliżu naszego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania, żeby w razie czego wiedzieć, gdzie tego AED szukać.
0: Puentą naszej rozmowy, pani doktor, niech będzie moje ostatnie pytanie. Już kiedyś je zadałem, bo już rozmawialiśmy przecież. Zadałem pani trudne, chociaż na pozór bardzo proste pytanie i do dzisiaj pamiętam odpowiedź. Mam ją z tyłu głowy. Pani doktor, jak czuje się człowiek, który uratuje komuś życie? Jakie to jest uczucie? No to, pani to zrobiła wiele razy.
3: To jest uczucie nie do opisania.
0: Właśnie to są te słowa, które zostały w mojej głowie.
3: No bo to aż mam ciarki teraz, ale naprawdę, jeżeli raz się komuś uratuje życie, to zostaje naprawdę z tyłu głowy i ta świadomość tego, że kogoś uratowaliśmy, to jest coś, co napędza i wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego uczucia niż świadomość tego, że kogoś się uratowało i dzięki nam ktoś może żyć. Bo tak naprawdę to, co ja też zawsze powtarzam na szkoleniach, to tak najistotniejszymi osobami w tym całym systemie to są tak naprawdę świadkowie zdarzenia, bo możemy mieć najlepsze szpitale, najlepiej wyposażone, najnowocześniejsze karetki, najlepszych medyków, ale to i tak nie będzie potrzebne, jeżeli osoba, która jest świadkiem zdarzenia, jeżeli ona nie zadzwoni i nie udzieli tej pomocy, bo karetki nie jeżdżą po mieście i nie szukają pacjentów. My dostajemy wezwanie w momencie, kiedy ktoś zadzwoni, więc tak naprawdę kluczową rolę odgrywają tutaj świadkowie zdarzenia, którzy informują o danej sytuacji.
0: No tak, bo przecież nawet jeżeli zauważymy na przystanku autobusowym śpiącego człowieka, być może bezdomnego, nie wiemy tego, a jest minus 15 stopni i widzimy to z okna autobusu i zadzwonimy na 112, to prawdopodobnie uratujemy mu życie, również w taki sposób.
3: Co do wykonywania telefonów, jadąc autobusem albo samochodem, albo będąc w mieszkaniu i widząc coś z okna, oczywiście, jeżeli wezwiemy, to zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu jest ważne, ale jeżeli na przykład u danej osoby wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj jest bardzo ważny czas. I dobrze by było zatrzymać się, poświęcić tą chwilę, bo tak jak mówię, jeżeli się okaże, że jest nagłe zatrzymanie krążenia, to najważniejszych jest tak naprawdę to pierwsze 5 minut, więc żeby już tutaj zacząć działać i tej osobie pomóc.
0: I znowu się czegoś nauczyłem, pani doktor, bo o tym nie pomyślałem, a to przecież jest takie, nie powiedziałbym może proste, ale tak oczywiste. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja myślę, że nasi słuchacze na Pomorzu Zachodnim, niektórzy przynajmniej, też się nad tym zastanowią. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, pani doktor.
3: Dziękuję ślicznie.
0: Tak, każde spotkanie z dr Karoliną Gil jest nie tylko bardzo pouczające i bardzo przydatne nam wszystkim, ale również, jak słyszeliśmy, bardzo sympatyczne. Dr Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów medycznych jest przecież bardzo dużo. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch miejscach. Jedno to profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, gdzie można pooglądać wiele, wiele zdjęć z różnych akcji, z różnych sytuacji dotyczących właśnie ratowników medycznych, ekip wyjazdowych. Jest też strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta strona to www.39.szczecin.pl. 39.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.39.szczecin.pl.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Ostatnio sporo mówimy o rybołówstwie w naszym regionie, a związane jest to z targami rybnymi, które przez cały sezon odbywały się w różnych miejscowościach. Dziś i jutro ostatnia odsłona tego cyklu w Świnoujściu. Tymczasem w niedzielę w Dziwnowie niezwykły jubileusz. Wydarzenie poświęcone historii rybołówstwa morskiego i spółdzielni pracy Bellona. W programie m.in. wystawa fotografii, wspomnienia, projekcja filmu i poczęstunek. Więcej o wydarzeniu Bellona, spotkanie z historią po 80 latach w rozmowie z Łukaszem Dziochem, burmistrzem Dziwnowa. Ula Myszkinis, zapraszam.
13: Nie możesz tego przegapić.
14: Zapraszamy do Dziwnowa, bo to w tą najbliższą niedzielę, 13 września, część projektu realizowane przez Stowarzyszenie Nasz Dziwnów. Projektu, który polega na odkopywaniu, poszanowaniu tradycji, krzewieniu, że tak powiem, dobrej historii. A jednym z tych punktów to jest właśnie 80-lecie powołania spółdzielni przetwórstwa rybołówstwa Bellona w Dziwnowie. Akurat wypada 16 września jakby założenie tej spółdzielni. Jest to taka szansa, aby pokazać gminę Dziwnów od strony właśnie rybołówstwa, tej tradycji, która tutaj dość mocno się u nas zakorzeniła. I w ramach tego spotkania, na których zapraszam oczywiście wszystkich, nie tylko tych, którzy tam pracowali, ale tych, którzy by chcieli się dowiedzieć o historii, będzie między innymi pokazane wywiady z osobami, które jeszcze pamiętają, pracowały w tej przetwórni. Będą pokazane też zdjęcia z tego okresu, tak aby właśnie pokazać tradycję zasiedlania tych ziem przez właśnie ludzi, którzy zajmowali się później taką trudną sztuką, czyli rybołówstwem. Bellona akurat spółdzielnia jest o tyle ciekawa, że powstała, co prawda na mocy jakiegoś dekretu pewnie, ale była tak naprawdę, zrzeszała z całego regionu i bezpośrednio dawała w takim szczytowym okresie pracę aż ponad 250 osób. Więc to był bardzo duży zakład pracowniczy. Zrzeszała też bardzo dużo rybaków, bo nie tylko z gminy Dziwnów, ale i z gmin ościennych. Była to bardzo dużym zakładem produkcyjnym. No i chcieliśmy tak przybliżyć troszeczkę tą tą historię, która właśnie jest jakby częścią naszej tradycji gminy Dziwnów, bo dotykała tak naprawdę wszystkich praktycznie mieszkańców, którzy w jakiś sposób tutaj się na początku osiedlali. To jest jakby tylko oczywiście część projektu, bo projekt zawiera dodatkowo jeszcze wywiady z innymi osobami, tak zwanymi pionierami. No, zbieramy te wywiady, aby tak ocalić je od zapomnienia. Z niektórymi osobami już nie zrobimy wywiadu, niestety, więc staramy się wybiec troszeczkę przed nieubłagalnym upływem czasu i pozbierać te dane, tak aby je można właśnie przedstawić naszym młodszym mieszkańcom naszej gminy, żeby pokazać, jak wyglądały, jak trudne były to czasy tak naprawdę początku gminy Dziwnów. No i żeby też przybliżyć tak naprawdę taką fajną historię, jak prawie że jak żywa lekcja historii, bo to będą nagrania. Później w ramach tego projektu finalnie powstanie też album, który będzie też zawierał takie właśnie skróconą historię gminy Dziwnów w oparciu właśnie o te pierwsze początki od 1946 roku. Pozostaną u nas w archiwach, tak aby można było jeszcze z tych wywiadów później można zasięgnąć informacji, która nie zawsze krąży, jest spisana nasza lokalna historia.
12: Pięknie mówił pan o lokalnej historii, ale historię tworzymy też dziś, jutro. W Dziwnowie powstały piękne nowe bulwary. Czy są już oba zupełnie wykończone?
14: Powiedziałbym, że oba są niemalże całkiem gotowe. Szlifujemy ostatnie elementy, aczkolwiek w żaden sposób to nie przeszkadza mieszkańcom i turystom w pełni korzystać z tych dwóch bulwarów, bo tak jak patrzę i jestem po południu, czasami przechodzę, to żadnej

0: dbać o zdrowie apelował burmistrz Dziwnowa Łukasz Cioch. Ja przypomnę, że Bellona, spotkanie z historią po 80 latach, to wydarzenie, które odbędzie się w hali w Porcie Rybackim w Dziwnowie w niedzielę o 14. Wstępy wolny. Wcześniej, bo w sobotę, inne ciekawe wydarzenie, tym razem w Świnoujściu. W kawiarni i galerii El Papa Cafe Hemingway wydarzenie. Kolejna już wystawa poświęcona Elzie Hildegardzie von Freytag-Loringhoffen. Zapytałam właścicielkę El Papy, Elżbietę Jańczak, jak w tym roku będzie wyglądać wydarzenie.
1: Nie możesz tego przegapić.
2: Proszę Państwa, jeżeli największa skandalistka wszechczasów, urodzona w Świnoujściu, Elza von Freytag-Loringhoffen, pojawi się po raz szósty w kawiarni, to znaczy, że będzie to wielkie wydarzenie. W tej wystawie bierze udział 13 wspaniałych artystów, nie tylko z wyspy, są również z zagranicy. Zagra wspaniały zespół Sarcastic Monks, ale teraz o Elzie. Elza baronessa von Freytag-Loringhoffen urodziła się w Świnoujściu w 1874 roku. Była niezwykłą kobietą, bardzo kontrowersyjną. Jak sama nazwa mówi, dadaistka, więc nie bała się kreacji, awangardy. Od dziecka była niezwykłą osobowością, paliła papierosy, potrafiła być bardzo wybuchowa, nadwrażliwa, ale jednocześnie już w wieku 13 lat pisała swoje wiersze, które zachwycały później. Kształciła się w Niemczech, uczyła się malarstwa, poezji, dorabiała małymi rolami w teatrze. No i oczywiście była zanurzona w artystycznym świecie berlińskiej bohemy. Była niezwykła, jeśli chodzi o zachowanie, jak również o ubiór w Nowym Jorku, gdzie pokazywała siebie w stroju niezwykłym, bo w tamtych czasach żadna kobieta by sobie nie pozwoliła zamiast bluzki, biustonosza nosić puszki od konserw. Więc wywoływała niezwykłe zainteresowanie, potrafiła ogolić sobie głowę, pomalować ją na czerwień, owijała się arkuszem z czarnej krepy. Absolutnie czuła się w tym wszystkim wspaniale. Nasi artyści, którzy celebrują Elzę, przybliżają, wykonują tak niezwykłe prace, które są w tej chwili objęte tajemnicą, także bardzo Państwa zapraszam do odwiedzenia El Papy. I jeszcze powiem taką historię, jak nas kiedyś goście pytali, czy bywał Hemingway w Świnoujściu, jako że był przyjacielem Elzy, mówiliśmy być może, bo przecież dwoje przyjaciół mogli przyjechać do Świnoujścia, oczywiście teoria. Natomiast od 4 lat, jeśli nas pytają goście, czy bywał Hemingway, to z radością odpowiadamy tak, był w Świnoujściu i odwiedził naszą kawiarnię, co jest prawdą, bo Hemingway odwiedził Świnoujście i naszą kawiarnię 4 lata temu, ale był to John Hemingway. Nasza wystawa zachwyca, zadziwia i gorszy, tak jak Elza. Bardzo

0: To jest Adamczyk, Baranowska, Grimm, Kołowiecki, Anetka Kruk, January Kor, wspaniały nasz artysta, który jest w ogóle pomysłodawcą tych wydarzeń w El Papie. Miller, Sudoł, Asia Wawrzynkiewicz, Pon Moc, Marian Zwierzyński, wspaniały artysta, jeden z najwspanialszych w Świnoujściu i nie tylko, bo w świecie jego obrazy fruwają na wszystkich kontynentach. Także jeżeli tylko będziecie albo po prostu specjalnie przyjedźcie do nas w sobotę, myślę, że będziecie zachwyceni, zaskoczeni i szczęśliwi.
1: A co ciekawego jeszcze będzie działo się w El Papa Cafe Hemingway jesienią?
0: W październiku, prawdopodobnie 14 października, odbędzie się u nas wystawa marynistyczna, myślę, że najstarszego wspaniałego malarza Jerzego Pawełczyka. Będą to marynistyczne obrazy sprzed wielu lat. Prace Jerzego zachwycają, jeśli chodzi o kunsz artystyczny, ale też o przekazywanie widoków marynistycznych. Tam woda, jak obserwujemy wodę, tu czujemy tą bryzę, jak moczy nam nogi, jak słońce świeci nad morzem, to czujemy jego promienie. Jest to wspaniały artysta i nasza wystawa w październiku będzie na pewno przewspaniała. Będzie w grudniu jeszcze niezwykła wystawa, o której tylko mogę w tej chwili powiedzieć, że udział będzie brało 20 artystów z Polski i nie tylko. Jeszcze na razie jest to tajemnicą, kto. Przybywajcie w grudniu, przybywajcie teraz, jesteście blisko, czy w Świnoujściu, czy w Wolinie, to serdecznie zapraszam, bo to niezwykłe miejsce, miejsce sztuki i kultury.
1: A ja z mikrofonem zawędrowałam w to miejsce, do kawiarni i galerii El Papa Cafe Hemingway w Świnoujściu, a dobrym duchem galerii jest Elżbieta Jańczak.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Zajrzyjmy jeszcze do Kamienia Pomorskiego, gdzie rozpoczęły się zachodniopomorskie dni dziedzictwa. Od piątku w Muzeum Ziemi Kamieńskiej można oglądać Światy utracone, Światy ocalone, malarstwo Dariusza Milińskiego. Na jego obrazach znajdziemy świat fantastycznych postaci, symboliki i odniesień do pamięci oraz przemijania. W środę z kolei o godzinie 17:00 wykład Odzyskane skarby, złoty typariusz biskupa Mikołaja Boka von Schippenbeila. Spotkanie poprowadzi dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka, a bohaterem będzie jeden z najcenniejszych średniowiecznych zabytków odnalezionych na Pomorzu Zachodnim. Kolejne wydarzenie w ramach Dni Dziedzictwa to zwiedzanie dworku von Kleista. W sobotę 19 września o godzinie 12:00 Błażej Bubnowicz oprowadzi uczestników po zabytkowym obiekcie, opowie o ratowaniu dworku, jego konserwacji i współczesnej funkcji. 23 września z kolei wody pamiętają ratowanie dziedzictwa z Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego i lokalnych rzek. To spotkanie, na którym Grzegorz Kurka opowie o wydobyciu wraku XIX-wiecznego żaglowca, który można obecnie oglądać na Kamieńskiej Marinie. Cykl zakończy 14 października wykład Dziedzictwo w zagrożeniu, kto chroni zabytki podczas wojen i katastrof.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Studenci jeszcze mają wolne, ale wielkimi krokami zbliża się też ich inauguracja roku. Młodzi mieszkańcy Wolina, Dziwnowa, Świnoujścia, Międzyzdrojów czy Kamienia Pomorskiego często wybierają Politechnikę Morską w Szczecinie. Z oczywistych względów. Mieszkamy nad morzem. Jak wyglądał tegoroczny nabór i co wkrótce zmieni się na Politechnice, o tym z Anną Malec, rzeczniczką uczelni, rozmawiała Małgosia Mura.
2: To warto wiedzieć.
3: Jak wyglądał tegoroczny nabór? Było podobno rekordowo.
4: Zarejestrowało się o 36% więcej kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, także to jest naprawdę bardzo dla nas korzystny wynik. To oznacza, że około 2660 mniej więcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Bardzo się cieszymy, bo Politechnika Morska

0: To ma bardzo ciekawą ofertę, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularne wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
1: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
0: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym kandydaci mogą robić, studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz, to też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
1: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
0: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery z powodzeniem rozwijają, które koordynują na przykład współpracę z największymi armatorami w Polsce i na świecie, zostają nominowani do tytułu menadżera roku województwa zachodniopomorskiego. Mamy takie przypadki. To są osoby, które właśnie są absolwentami naszej uczelni i pozostają na lądzie, służą gospodarce morskiej, ale to też chciałam podkreślić, że nie tylko gospodarce morskiej, bo są osoby, które na przykład skończyły informatykę i dziś z powodzeniem rozwijają się w tej dziedzinie, tworząc na przykład gry komputerowe, współpracując z największymi twórcami gier komputerowych na świecie. Też mamy przykład takiego absolwenta, który właśnie w tym kierunku poszedł, w ogóle swoją pracę. Pisał też właśnie, tworząc swoją grę komputerową i tak bronił swojej pracy i dzisiaj jest osobą, która dla innych tworzy właśnie gry komputerowe, także różne ciekawe rzeczy można robić po Politechnice Morskiej. To są studia techniczne, które wymagają i sprawności intelektualnej, i sprawności fizycznej także, na kierunkach pływających zwłaszcza, dlatego wszyscy, którzy kończą Politechnikę Morską, to są osoby, z których możemy być naprawdę szczerze dumni. No ale tutaj też często podkreślamy kariery takie kobiece, bo to jest ciągle jeszcze zaskakujące dla niektórych osób, że kobiety mogą robić kariery na morzu, ale faktycznie mamy dużo takich przykładów. Na przykład mamy wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest elektroautomatykiem na statku, potrafi naprawiać dźwigi na przykład. To jest imponujące, kiedy usłyszałam od niej właśnie, czym się zajmuje, że na przykład właśnie musi naprawić dźwig ogromny, no to też byłam pod wrażeniem. Absolwentka mechatroniki właśnie na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą logistyczną, transportową na lądzie, ale to nie tylko kobiety, to oczywiście też mężczyźni, którzy robią świetne kariery. Na przykład mamy wśród naszych absolwentów pana, bo już nie chłopaka, to jest już mężczyzna, który pracuje od wielu lat na morzu, a który zajmuje się budową największych platform na Morzu Północnym. Będzie dowodził już niedługo, będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który będzie dowodził taką platformą. Także to jest ogromne wyróżnienie. On pracuje akurat dla firmy niemieckiej, ale jest naszym absolwentem, także też często podkreśla właśnie swój związek z Politechniką. Mamy też, niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Z powodzeniem właśnie też realizuje swoją karierę w takim sektorze. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9000 pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie. Także no, świetna też kariera. Bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził. To też często w ogóle podkreślają absolwenci, którzy zdecydowali się na karierę pływającą, że to jest nie tylko taka rzeczywistość, która daje im po prostu bardzo dobry dochód, bo to są też dobre pieniądze, ale też właśnie możliwość zwiedzenia świata, poznania wielu ciekawych ludzi.
1: Przeważają mężczyźni czy kobiety u was na uczelni?
0: Cały czas przeważają mężczyźni, ale kobiety też są i też są i na kierunkach pływających, i na kierunkach lądowych, chociaż właśnie kobiet więcej jest na tych kierunkach lądowych, ale też świetnie sobie radzą na morzu, także tutaj po prostu mamy też bardzo, bardzo fajne studentki. Natomiast tak, mężczyzn jest cały czas więcej.
1: A skąd w ogóle trafiają do was studenci z całej Polski, bardziej z naszego województwa, czy nawet ze świata?
0: O, i ze świata też, tak. To prawda, mamy studentów też z całego świata, z różnych krajów świata, którzy studiują w języku angielskim, bo też kierunki w języku angielskim proponujemy. Natomiast jeżeli chodzi o studentów polskojęzycznych, to zdecydowanie z całej Polski. Mamy studentów i z naszego województwa, i studentów z Podkarpacia, z Lubelskiego, ze Świętokrzyskiego, z różnych tych miejsc, do których też jeździmy i odwiedzamy szkoły, opowiadając o naszej uczelni. Też pracujemy nad tym regularnie, żeby docierać do jak największej liczby kandydatów, którzy mogą być zainteresowani właśnie studiami na Politechnice Morskiej. I faktycznie ta praca też przynosi efekty, bo z roku na rok widzimy w rekrutacji, że jest sporo kandydatów z różnych zakątków Polski.
2: O tegorocznym naborze i przekroju studentów z Anną Malec, rzeczniczką Politechniki Morskiej, rozmawiała Małgosia Mura. Już za chwilę powrócimy do rozmowy. Tym razem dowiemy się, co nowego uczelnia szykuje już wkrótce.
3: Co jest grane w Wolinie?
1: Politechnika Morska ogłosiła przetarg na budowę nowego statku szkolno-badawczego. Co to będzie?
0: Tak, do 6 października trwa przetarg, a więc czekamy na zgłoszenia. To jest tak naprawdę no, jeden z najważniejszych, największych takich etapów inwestycyjnych Politechniki Morskiej, na które czekaliśmy od wielu lat. Statek naukowo-badawczy, który ma zastąpić nawigatora już wysłużonego. Będzie to statek naprawdę imponujący, bo będzie miał około 100 metrów długości. 86 osób będzie mógł pomieścić. Osiągnie zasięg aż 10 000 mil morskich i będzie mógł prowadzić rejsy, które będą trwały nawet 60 dni bez zawijania do portu. To są takie dane, które no, robią wrażenie, ale największe wrażenie robi to, że to będzie bardzo, bardzo nowoczesna jednostka, która będzie mogła prowadzić zaawansowane badania. To będzie statek, który będzie służył nie tylko studentom Politechniki Morskiej, ale całemu środowisku naukowemu polskiemu. Nie tylko naukowcom z Politechniki Morskiej, ale także naukowcom z innych jednostek badawczych. A więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra rzecz, która przysłuży się nie tylko właśnie uczelni, ale także środowisku naukowemu Polski.
1: Macie już pieniądze na ten statek?
0: Statek jest finansowany z programu wieloletniego Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Taka długa nazwa programu, ale tak, zabezpieczonych jest na realizację tej inwestycji 625 milionów złotych.
1: A proszę powiedzieć, co w tej chwili studenci Politechniki Morskiej mają do dyspozycji, jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia, no, morskie?
0: Teraz trwa w ogóle kandydatka. To też jest taka nazwa na szkolenia indywidualne techniki ratunkowe i pożarowe. To są te szkolenia, które teraz kandydaci przechodzą. To jest taka rzecz, którą organizujemy każdego roku regularnie dla studentów tak zwanych kierunków pływających. I to jest rzecz, która wygląda bardzo ciekawie też dla samych studentów, jak rozmawialiśmy z nimi w tym roku, bo byliśmy podpatrzeć, jak sobie radzą. No to widzieliśmy z jednej strony takie zaciekawienie, z drugiej strony taki respekt przed tym, co się właśnie wydarza, bo faktycznie gdybyśmy spojrzeli na to z zewnątrz takim okiem laika, to faktycznie wygląda to jak kadry z filmu akcji, a to są po prostu szkolenia dla przyszłych naszych studentów tych kierunków pływających. Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych i pożarowych. No to jest rzecz bardzo dla nich wymagająca też fizycznie, bo wskakują do basenu naszego przeciwpożarowego, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach, są w kombinezonach wymaganych do właśnie prowadzenia takich ćwiczeń. No ale dla nich to naprawdę jest rzecz, dzięki której mogą posmakować tego życia na morzu i życia studenckiego też, no bo poznają się, integrują, sprawdzają, z kim będą studiować, no ale przede wszystkim zdobywają naprawdę ogromną dawkę wiedzy i umiejętności.
1: A potem jak wygląda ta praktyka?
0: W zależności od kierunku. Studenci mają do dyspozycji oczywiście studia na uczelni technicznej, to jest z jednej strony teoria, a właśnie z drugiej strony praktyka, więc w zależności od kierunku, jaki wybiorą, no to odbywają albo praktyki na nawigatorze, mają też praktyki w symulatorach, które są na naszej uczelni dostępne właśnie dla tych kierunków. Niedawno otworzyliśmy Akademickie Centrum Symulatorów. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie i jedyne takie w Polsce centrum symulatorów. Podczas tych praktyk, podczas ćwiczeń w takim centrum, studenci odwzorowują jak najbardziej realne warunki na morzu, różne awaryjne sytuacje i w maszynowni, i na mostku, także no, bardzo imponująca rzecz dla nich. Oni też faktycznie czekają na te ćwiczenia w takim akademickim centrum symulatorów, bo dzięki temu naprawdę wchodzą przygotowani na statek. Po prostu wchodzą i dla nich statek już nie jest taką rzeczywistością, w której zastanawiają się, co gdzie jest i czego dotknąć, żeby niczego nie popsuć, tylko faktycznie na takich symulatorach, w bezpiecznych, uczelnianych warunkach. Ćwiczą bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane manewry, sytuacje awaryjne. Wiedzą już, jak się poruszać, czego używać i na statek wchodząc są już w miarę przygotowani. Także też myślę, że bardzo cenna dla nich rzecz.
1: Ci studenci nowi teraz, jak pani wspomniała, szkolą się z takich no, ekstremalnych rzeczy, ale też wiem, że będzie trening do inauguracji. Co to takiego?
0: Będą dni takie adaptacyjne, które są co roku dla studentów przygotowane. To jest taki czas, kiedy mogą poznać uczelnię, mogą poznać zasady funkcjonujące na uczelni. To są ważne dni obowiązkowe dla każdego studenta, ale właśnie będą też treningi przed inauguracją, bo myślę, że kto z państwa widział inaugurację roku akademickiego Politechniki Morskiej, ten wie, że jest to po prostu bardzo widowiskowy czas. To są właśnie te treningi, które przygotowują do tego, żeby to wszystko wyglądało imponująco i zachwycająco.
2: Z pewnością jak zwykle imponująca będzie inauguracja roku akademickiego Politechniki Morskiej. A z rzecznikiem uczelni Anną Malec rozmawiała Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W gminie Dziwnów niezwykle prężnie działa koło gospodyń wiejskich Fregata. Panie i panowie z koła w Międzywodziu biorą udział w przeróżnych projektach. Jesienią realizują aż 3. Więcej na ten temat Ewa Brzezińska-Trzebińska z KGW Fregata.
3: Blisko mieszkańców.
4: Dwa projekty, Aktywni i Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia oraz drugi projekt mamy Bezpiecznie Dziś, Bezpiecznie Jutro. To są tożsame takie dwa projekty, które koło gospodyń realizuje, tylko jeden z nich jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dziwnów i na terenie tylko i wyłącznie Dziwnowa. Natomiast Aktywni i Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia na terenie Międzywodzia. I mamy takie elementy wspólne, które będziemy realizować. Pierwszy to jest, który już został ogłoszony, to jest konkurs plastyczny dla klas 1-3, Straż Pożarna w oczach dziecka. My napisaliśmy dwa projekty, które mają na celu między innymi właśnie radzenie sobie w sytuacjach różnych zagrożeń, czyli będziemy uczyć naszych mieszkańców pierwszej pomocy, czyli resuscytacji, zabezpieczenia miejsca czy wzywania pomocy. Będziemy mieli również wyjazd na strzelnicę do Chynowa, gdzie będziemy właśnie uczyć się strzelać, będziemy uczyć się odbezpieczania broni. Mamy taki punkt projektu, więc myślę, że to w ogóle będzie bardzo atrakcyjne. 30 osób pojedzie na takie zajęcia i 30 osób będzie się uczyło strzelania, no, normalnie to tak jak żołnierze. Na tym to będzie polegało. Nigdy nie byłam na strzelnicy w Chynowie, więc byliśmy raz w Dziwnowie tylko, więc myślę, że to będzie strzelanie do celu, do tarczy. Więc to jest dla dorosłych. Dla dorosłych również mamy spotkanie z psychologiem, który ma nam powiedzieć, jak powinniśmy zachowywać się w momencie właśnie zagrożenia wojną, bo tutaj tak naprawdę chodzi o przygotowanie mieszkańców na wypadek wojny. Mamy takie czasy, jakie mamy, więc musimy się wszystkiego nauczyć, dowiedzieć. Jeszcze mamy jedne warsztaty. Będą to warsztaty właśnie tej pierwszej pomocy. Tutaj mamy mieć z goglami VR. Będziemy uczyć się resuscytacji na fantomach, będziemy uczyć się, jak to się wzywa pomoc, czyli to zabezpieczenie miejsca. To jest cały cykl jakby takiego wzywania pierwszej pomocy i tej resuscytacji. Każdy uczestnik warsztatów z pierwszej pomocy otrzyma od nas jeszcze apteczkę takiej pierwszej pomocy, którą będzie miał właśnie w domu na wypadek różnych zagrożeń. Być może jeszcze przyjdzie na to spotkanie do nas żołnierz, który pokaże nam, jak wygląda plecak ewakuacyjny, czyli co się w nim mieści, czyli co powinniśmy w ogóle mieć na podorędziu, czyli pod ręką, jak powinniśmy być zabezpieczeni. Będzie to na pewno bardzo ciekawy element. Dla dzieci i dla klas 1-3 oraz dla dzieci z przedszkola w Dziwnowie mamy już otwarty konkurs plastyczny Straż Pożarna w oczach dziecka, ponieważ dla dzieci to tak naprawdę pierwszą taką okazją do pierwszej pomocy są strażacy, czyli druhowie z ochotniczych straż pożarnych, bo są tatusiowie, bo są bracia, bo są wujkowie, dziadkowie, więc tutaj można powiedzieć, że ten pierwszy ich kontakt to jest właśnie w straży pożarnej. Jeszcze pójdziemy do straży pożarnej, każde dziecko pewnie wsiądzie w samochód, zobaczy je mundur, wyposażenie i ten konkurs trwa przez cały październik. Cały w ogóle projekt jeden i drugi, czyli pierwszy projekt Aktywni Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia, a drugi projekt Bezpieczni Dziś, Bezpieczni Jutro trwają przez 2 miesiące, wrzesień i październik. A kończy się to wszystko piknikiem podsumowującym ze strażakami. Będzie rozdanie nagród właśnie za konkurs plastyczny. Będą również działania z pierwszej pomocy, ale już nie może resuscytacja, ale na przykład jak się ktoś skaleczy, jak ktoś zwichnie nogę, jak tu zabezpieczyć bandażem, chustą, bo te apteczki, które dostaną nasi mieszkańcy, to mamy jeszcze 2 dodatkowe właśnie na użytek tego projektu, czyli na takie działania stricte już... na takie ćwiczenia terenowe. Dla dzieci również będą jeszcze strzelanie z łuku. No i oczywiście mamy piknik, czyli mamy kiełbaskę, mamy ognisko i po prostu oprawę muzyczną. Czyli takie będzie podsumowanie całego projektu. I to są projekty, które nasze koło realizuje razem z Stowarzyszeniem Nasz Dziwnów. Natomiast kolejny projekt jest to też dosyć ciekawy. Realizujemy projekt od września do listopada. Tytuł tego projektu jest to Zmieniamy świat małymi krokami, który polega na tym, aby wspierać, promować wolontariat. U nas w szkole w Dziwnowie działa również mały taki klubik wolontariacki i my chcemy jakby poszerzyć działalność tego wolontariatu. Przyjadą do nas pracownicy, koordynatorzy z Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia, którzy poprowadzą zajęcia z klasami ósmymi, ponieważ klasy ósme po prostu potrzebują tej świadomości, co mogą później robić w przyszłości, że to nie tylko pracą człowiek żyje, ale również działalnością społeczną, właśnie wolontariacką, czy ze starszymi, czy z dziećmi, w różnych okolicznościach, w różnych, przecież młodzież jeździ również do domów opieki społecznej, pomaga, czy starszym osobom, więc tutaj przyjadą, poopowiadają, jak to wygląda, część dzieci naszych, część młodzieży, można powiedzieć, idzie do szkoły do Świnoujścia, więc być może ktoś z nich tam się też znajdzie w Centrum Wolontariatu w Świnoujściu. Tutaj chcemy właśnie jakby poszerzyć również to, żeby nasi uczniowie starszych klas pomagali w nauce młodszym dzieciom, bo potrzeba jest w szkole, potrzeba w świetlicach środowiskowych i tutaj chcemy ukierunkować dzieci właśnie na pomoc w nauce. Na razie to można powiedzieć, na ten rok jest to pomoc w nauce. Kolejny element to jest również, przecież jeździmy również do schronisk dla bezdomnych zwierząt, więc tutaj przyjedzie do nas pani kierowniczka ze schroniska w Sosnowicach, która również przekaże informacje dzieciakom i młodzieży, jak to wygląda, jak wygląda praca w takim schronisku, bo tam również pracują wolontariusze. To, że jest pani kierownik, to, że jest dział kadr, ale większość takiej pracy fizycznej wykonują wolontariusze. Wiem, że też nasza młodzież, rodziny nawet całe z gminy Dziwnów jeżdżą, pomagają, biorą udział w różnych rajdach. Teraz jest rajd
5: na sześciu łapach.
4: Na sześciu łapach, więc pewnie wielu z naszych tutaj mieszkańców również tam będzie, bo widziałam kiedyś zdjęcia, jak to świetnie wygląda. Po tym spotkaniu z panią kierownik, po kilku, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach jedziemy do schroniska, bierzemy nasze dzieci, bierzemy naszą młodzież i jedziemy w teren i działamy, czyli pomagamy w sprzątaniu, pomagamy w boksach, pomagamy w wyprowadzaniu psów. Pojadą dzieci młodsze, pojadą dzieci starsze, pojadą członkowie koła gospodyń Fregata z Międzywodzia. Tu w międzyczasie zrobimy zbiórkę na rzecz schroniska, czyli karmę, być może koce. Nie wiem, pani kierownik powiedziała, że nam przekaże, co mamy zebrać, więc taką wielką akcję zorganizujemy i z tym wszystkim tam pojedziemy. Jeszcze jest jeden element, który jest w tym projekcie. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 na obsiakach. I wygrane prace zostaną umieszczone w kalendarzu na przyszły rok. Jest to będzie taka forma nagrody dla uczestników konkursu. Ale chyba najpiękniejszą niespodziankę szykuję, no to już zdradzę, ją miałam nie zdradzać, dla dzieci z klas 1-3 mamy w planie animaloterapię, ponieważ mamy też, jest dogoterapia, jest, różne są terapie, ale tutaj mamy terapię ze zwierzątkami. Przyjedzie do nas pani z pieskiem oraz króliczkami, która po prostu, te króliczki będą sobie chodziły, w każdej klasie będzie po pół godzinki. Właśnie to jest taki też element ciekawy, że zwierzątka można mieć w domu, ale pani popowiada, jak się opiekować, jak to wszystko właśnie działa. Więc myślę, że bardzo ciekawie zapowiada się jesień w Międzywodziu i w Dziwnowie. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursach, do udziału w przedsięwzięciach, w warsztatach pierwszej pomocy. Powiem tak, jeżeli chodzi o wyjazd do Chynowa na zajęcia terenowo-strzeleckie, mamy tylko i wyłącznie kilkadziesiąt miejsc, które już są zajęte, ponieważ no, tu pojadą osoby dorosłe, które już się zadeklarowały. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty pierwszej pomocy, o spotkanie z psychologiem, o pikniki, wszystko zapraszamy, wszystko jest otwarte, każdy może przyjść, każdy może spróbować swoich sił, swojej wiedzy, bo będą z nami przecież fachowcy. Trzeba się cały czas uczyć, dokształcać, trzeba cały czas być na bieżąco z każdą nowością. Może przyjdzie wojna, nie przyjdzie wojna, ale jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, to są wypadki, to są urazy, to i tak samo w szkole, czy na ulicy nawet ktoś upadnie, to trzeba wiedzieć, jak się zachować. To są naprawdę bardzo ciekawe propozycje dla nas i dla mieszkańców.
2: Rozumiem, że będziecie informować o poszczególnych wydarzeniach.
4: Ponieważ mam jeden wspólny plakat, który już jest udostępniony w internecie, proszę na naszym profilu facebookowym śledzić. Przed każdym wydarzeniem będę jeszcze opisywała konkrety, kto, co i jak i kiedy, będę przypominała, będę również pisała, kto nam to wszystko, kto nas uczy, kto nas zabezpiecza. Na pewno ochotnicze straże pożarne i z Dziwnowa, i z Międzywodzia będą brały w tym udział. Będzie Stowarzyszenie Pogranicznik.
2: Czyli bardzo wiele osób się zaangażuje.
4: Tak, bo każdy projekt to nie tylko dwie, trzy osoby. To jest masa i to są też wolontariusze. To właśnie tak jak mówiłam o projekcie o wolontariackim, to my tak samo przecież członkowie koła gospodyń czy stowarzyszenia nie biorą żadnego wynagrodzenia. To są wolontariusze, którzy poświęcają swój czas na działania społeczne i my już jakby to znamy, ale chcemy w to wszystko teraz włączyć jeszcze dzieci, młodzież, rodziców, dziadków, żeby również brali we wszystkim udział, a później nam pomagali przy kolejnych projektach. Poprzez działanie. Najlepsza nauka to jest niestety, ale działanie, poprzez działanie.
5: A jeżeli na wasze warsztaty chciałby przyjechać mieszkaniec innej gminy, na przykład gminy Wolin Ościennej, to jest taka możliwość, czy to tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Dziwnów?
4: Powiem tak, no projekty, jak jeżeli piszemy, to piszemy dla mieszkańców Międzywodzia czy gminy Dziwnów, ale jeżeli będzie miejsce, ja również podam swój numer telefonu na Facebooku. Jeżeli będzie tylko miejsce, to jak najbardziej. Zapraszamy każdego, kto będzie chciał uczestniczyć w warsztatach czy pierwszej pomocy, czy spotkanie z psychologiem, tylko mamy już zamkniętą listę zajęć terenowo-strzeleckich.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: O jesiennych projektach, które na terenie gminy Dziwnów będzie realizować Koło Gospodyń Wiejskich Fregata, mówiła Ewa Trzebińska-Brzezińska. A jednym z tych projektów jest ten dotyczący wolontariatu. I przy wolontariacie pozostańmy. Szkolne koła wolontariatu mogą już starać się o mini-granty na realizację swoich inicjatyw poprzez konkurs Pomoże Inicjatywy. To nowy pomysł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej na ten temat Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu.
3: Co jest grane w Wolinie, blisko mieszkańców?
6: Chcemy, żeby młodzi ludzie mogli realizować swoje pomysły w praktyce. Dlatego wystartował nowy konkurs Pomoże Inicjatywy, który daje szkolnym kołom wolontariatu konkretne finansowe wsparcie i przestrzeń do działania. Do działania na rzecz klas, szkół, lokalnych społeczności. Zespoły wolontariuszy mogą ubiegać się o mini-granty w wysokości od 2 do 3 tysięcy złotych na realizację swoich inicjatyw. To praktyczna lekcja odpowiedzialności, współpracy i sprawczości dla naszej zachodniopomorskiej młodzieży. Jako Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyliśmy na realizację pomysłów kół wolontariatu łącznie 70 tysięcy złotych. Każde koło może zgłosić dowolną liczbę inicjatyw, ale dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najlepiej oceniony projekt. Młodzież może przeznaczyć środki na przykład na działania społeczne, edukacyjne, akcje ekologiczne, pomoc potrzebującym, ale to młodzi ludzie decydują, co jest ważne i potrzebne w ich najbliższym otoczeniu. Za przeprowadzenie tego konkursu odpowiada Stowarzyszenie Polites, które ma duże doświadczenie we wspieraniu wolontariatu i na co dzień działa razem ze szkolnymi kołami wolontariatu. Dlatego wszystkie informacje dotyczące tego konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Polites. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi z pomysłami.
2: A zapraszała Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W Gdańsku zakończyły się targi rybne i spożywcze Polfish. Gminę Wolin wspólnie z samorządem reprezentowało na targach Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków. Była to okazja do zaprezentowania potencjału lokalnej branży rybackiej, choć z tym bywa różnie, mówi prezes Jacek Kowalczyk. Zapraszam do wysłuchania dłuższej rozmowy z prezesem na temat rybactwa i rybołówstwa.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
7: Mówi się, że rybactwo na zachodnim Pomorzu już troszeczkę podupada. Czy zgodziłby się pan z tym stwierdzeniem?
8: No to już nawet nie muszę się zgadzać, to jest fakt. Rzeczywiście walczymy, żeby rybactwo jeszcze istniało i żeby może jeszcze nasze dzieci mogły też powiedzieć, że w Wolinie i w innych miejscowościach jest port rybacki i rybacy istnieją.
7: A ilu rybaków jeszcze jest w Wolinie? Jak wygląda takie codzienne życie portu?
8: W Wolinie na tą chwilę mamy 16 łodzi, czyli 16 właścicieli rybaków. Jeżeli jest ryba, a to jest podstawa i jest dobra pogoda, co teraz jest też ciężko, bo co chwilę wieje, no to wypływamy, jak teraz można powiedzieć, o godzinie 4-3 o tej porze wypływamy, łapiemy okonia na tą chwilę, węgorza, płyniemy, świt, słońce wstaje, wystawiamy sieci, musimy wyciągnąć te sieci za 2-3 godziny, wybrać, przywieźć do portu, zważyć, sprzedać. I taki codzienny dzień rybaka.
7: To założył stowarzyszenie i ilu w tej chwili macie członków?
8: Założycielem tutaj była nasza miejscowa pani Henryka Polusińska. Ja przejąłem tą funkcję po pani prezes. Członków cały czas od założenia jesteśmy największą organizacją w Polsce. Zrzeszaliśmy 130 rybaków, czyli już 130 łodzi mieliśmy pod sobą. Teraz ze względu na różne programy i właśnie problemy w rybołówstwie dużo ludzi odeszło, sprzedało, zezłomowało się i na tą chwilę mamy 73 czy 4 jednostki.
2: Realizujecie dużo projektów, z którego jest pan najbardziej dumny?
8: No taką chyba naszą wizytówką jest Wolin z rybą na talerzu, bo gdzie nie jestem, to ktoś Wolin kojarzy z tym projektem. To jest chyba nasza wizytówka. Zrobiliśmy mnóstwo fajnych eventów, imprez, spotkań w szkołach. No promowaliśmy tą rybę jak mogliśmy.
2: Pierwszy raz w 2026 roku odbyła się wodna pielgrzymka i właśnie tę wodną pielgrzymkę między innymi wy organizowaliście. Proszę nam o niej opowiedzieć i kto właściwie tak naprawdę wpadł na ten pomysł?
8: No, to jest taka, można powiedzieć, tak jak Wolin z rybą na talerzu, mówiąc, do nas taki projekt przewodny, także pielgrzymka może być tym drugim, albo za chwilę pierwszym. To był pomysł tutaj właśnie u mnie w porcie, w Wolinie. Mamy od przeszłego roku nowego księdza proboszcza Hieronima i tak się tu spotkaliśmy, poznawał ludzi w Wolinie i porozmawialiśmy o łodziach, coś tam weszliśmy na temat, że w Elblągu, na Zalewie Wiślanym, coś takiego się dzieje od lat, no to dlaczego mamy być gorsi. No i tak z niczego powstał pomysł, że może byśmy się przepłynęli w parę łodzi, a to w przeciągu miesiąca, dwóch bardzo ewoluowało i tych łodzi było bardzo dużo. Zamówiliśmy prom od Drag Queen i rzeczywiście zrobiło się takie bardzo poważne wydarzenie. W tym samym czasie utworzyliśmy nasz sztandar na 15-lecie naszego stowarzyszenia. Arcybiskup prowadził naszą pielgrzymkę, wiele fajnych osób i to się zaczyna robić tak, że mnóstwo pytań, mnóstwo zainteresowania i stwierdziliśmy z księdzem, z naszą panią burmistrz tutaj, która też pomagała bardzo z gminą i z przyległymi przystanią morską, muzeum, MPG-kiem. Przy organizacji pielgrzymki robi się teraz plan, że to będzie cykliczna impreza i dużo bardziej zacnie i chcemy, żeby to była pielgrzymka, która będzie odwiedzać różne porty tutaj w zasięgu oczywiście naszych łodzi i będziemy na pewno odwiedzać Stypnicę, Trzebież, Świnoujście, wszystko wokół naszego Zalewu Szczecińskiego, tak żeby to wciągnąć te wszystkie samorządy i naszą organizację. No i modlić się o lepsze połowy i o to, żeby to rybołówstwo przetrwało.
2: A co w sieciach znajduje się najczęściej? Jaka ryba jest łowiona?
8: Zalew Szczeciński, chociaż tak jak pani mówiłem, największa organizacja, Wolińskie Stowarzyszenie, my skupiamy rybaków z Morza Bałtyckiego, Zatoki Pomorskiej, z Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego. Ja poławiam na Zalewie Szczecińskim i tutaj na Zalewie Szczecińskim podstawową rybą jest na tą chwilę leszcz i okoń. Łapiemy też węgorza, dochodzi do tego płotka, ryba niechciana, bo bardzo tania i nie zawsze ktoś od nas ją odbiera, no ale też bywa. No i to są takie podstawowe ryby. Kiedyś jeszcze był sandacz, ale przepraszam, ale na tą chwilę przy różnych inwestycjach, które się dzieją na Zalewie Szczecińskim, to już jest ryba taka, że tak powiem, do zobaczenia i do zjedzenia samemu, bardzo, że małe połowy, nie jest już ekonomiczna.
2: Czy pan rybactwem zajmował się przez całe życie, czy to jest jakby druga odnoga pana pracy i pana zawodowego życia?
8: Nie, no jak poznałem żonę, to jej ojciec, mój teściu, był rybakiem, on rybakiem praktycznie był od urodzenia, można powiedzieć, bo spędzał, był rybakiem na Morzu Bałtyckim, teraz jest właśnie na Zalewie, w tej chwili ma 80 lat i zaraz po poznaniu, po ślubie często bywałem w weekendy, jak miałem wolny czas, pływałem i kiedyś sobie tak pomyślałem, fajnie by było, żeby Jacek, będziesz troszkę starszy, żebyś miał taką łódkę i był taki, to jest zawód inny, piękny, ciężki, ale codziennie jest co innego, codziennie możemy się spodziewać innej pogody i innego połowu w ogóle, no piękny zawód. No i tak sobie pomyślałem, że zaproponowałem teściowi, jakbyś słyszał, że ktoś będzie chciał sprzedać, ktoś odchodzi od zawodu. No i tak się kiedyś stało. Kolega mojego teścia zdecydował się sprzedać. 2 dni trwało załatwienie kredytu i od 15 lat jestem rybakiem.
7: Ale nie tylko takie hobby i praca zawodowa, można powiedzieć, bo pan także był prezesem naszej wolińskiej winety, a teraz jest pan prezesem honorowym. Czy nadal często bywa pan na boisku?
8: No tak, wszystkie mecze winety muszę być. To jest jakby kiedyś ktoś mi powiedział, że wineta Wolin to moje trzecie dziecko. No i tak chyba zostało. No jest to tam jakaś pasja. Pomagam rzeczywiście. Troszkę tam mieliśmy kryzys. Największe sukcesy właśnie winety Wolin to podczas, gdy byłem prezesem, graliśmy o baraże o drugą ligę z Odrą Opole, Wolin, ulice zablokowane. No na taką małą mieścinę jak Wolin to było wydarzenie historyczne. Nie wiem, czy to się kiedyś powtórzy. Teraz wiadomo, pieniądze w piłce nożnej są podstawowym jakby budulcem i wineta spadła do A klasy, ale mamy dalej fajnych młodych chłopaków, którymi razem pomagam im i myślę, że osiągniemy jeszcze, może nie już drugą czy trzecią ligę, ale na tej czwartej lidze myślę, że to jest poziom, gdzie wineta powinna grać dalej.
7: Teraz też dużo nakładów pracy, że tak powiem, kładzie się na to, aby najmłodszych uczyć, prawda? I tutaj w winecie też się to dzieje.
8: Tak, tak. W winecie mamy mnóstwo grup młodzieżowych, mamy fajną grupę trenerów. Tak jak mówię, wszystko rozbija się o pieniądze, ale tutaj gmina Wolin z naszą panią burmistrz też dba o sport i myślę, że jak to tak dalej pójdzie, to wszystko z powrotem ładnie ułożymy i o winecie będzie jeszcze nieraz głośno.
2: Na temat działalności Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków, a także pasji prezesa do sportu rozmawiałam w Wolińskim Porcie z Jackiem Kowalczykiem. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Zapraszam. Zostańcie z nami.
3: Co jest grane w Wolinie?
7: Wasze stowarzyszenie również włącza się w różne akcje związane z ochroną środowiska. Proszę nam powiedzieć o tej części działalności.
8: Tak, no już teraz to jakby są takie czasy, nie, że już ciężko nie włączyć się w takie akcje, bo wszystkie programy, wszystko co się dzieje, to musi być zachowane oczywiście jakby Zielony Ład i wszystko co chronimy, mamy selektywne siatki, chronimy przyrodę. Powiem szczerze, bo mogę mówić szczerze, jest tego aż za dużo. Już w niektórych przypadkach właśnie przyroda i ptaki, inne ryby jak murświny, które też chronimy, mają większe prawa niż rybacy. My już zaczynamy jakby przechodzić tą kreskę w drugą stronę. Kormorany to jest największa grupa w Europie, a największe skupisko nad Zalewem Szczecińskim. Wyżerają nam rybę, niszczą nam przyrodę właśnie, a my musimy je chronić. I zaczynamy moim zdaniem przekraczać tą barierę, że to powinno być w pewnym momencie jednak już gdzieś nie ma równowagi. Kormoran zniszczy Zalew Szczeciński, nowe wyspy są opanowane, zniszczone za przeproszeniem fekaliami kormorana. Zresztą płynie się wszędzie, to są suche drzewa. Po prostu nie ma tutaj mądrej moim zdaniem polityki, żeby to jednak ograniczyć. A wszystko jest zganiane na tego rybaka, który tą 6-8-metrową łódeczką jedzie i złapie parę kilo ryby, to on jest tym największym szkodnikiem wedle ekologów i rządzących. Wolin to cały czas był kojarzony z rybołówstwem, no bo jak może być niekojarzony, jak Zalew Szczeciński, piękne miejsce. Kiedyś tej ryby naprawdę tutaj było, tu funkcjonowały takie jednostki jak niewody, 2 takie kutry zbijały jedną taką sieć ciągnioną i po prostu łapały wszystko, co przepływało. To było w tonach, naprawdę, jak opowiadam tutaj teściu i rybacy. Mój teściu, tak jak mówiłem, ma 80 lat, jest tu rybak, pan Lewandowski, który ma 93 lata, jeszcze pływa razem z synem. To co teraz jest, to jest dosłownie procent ryby, która tutaj była. Zalew Szczeciński cały czas jest uważany za jedno z lepszych miejsc w Polsce, jeżeli właśnie chodzi o ryby, o różnorodność ryb i wielkość. Chociaż tak naprawdę ekonomicznie już w rybołówstwie to się jakby nie zgadza, bo tych ryb, żeby przeżyć, to rybak musi prowadzić inną działalność na tą chwilę, bo z samych ryb jest bardzo ciężko, nie?
7: A jak jest przyrządzona ulubiona ryba prezesa?
8: A, ulubiona bardzo prosta. Najlepsza moja ryba to mały okonek, posolony, popieprzony i na patelnię. 8 sztuk mieści się na mojej patelni. To jest sam raz na kolację czy na obiad. Nie mam dużych wymagań, ale to jest moim zdaniem najlepsza ryba w Zalewie Szczecińskim. Cudziutki, mały okonek, usmażony.
7: No to niewyszukane. A jakie plany? Czy są teraz, no już poza pielgrzymką, o której rozmawialiśmy, jakieś plany i marzenia związane z rozwojem stowarzyszenia i tego miejsca, portu rybackiego?
8: No plany mamy, tak jak mówiłem, plany mamy, żeby się utrzymać i żeby to rybołówstwo trwało. Mamy duży jakby wpływ na to też. Jestem w komitecie monitorującym, który tam przygotowuje plany na rybołówstwo. Teraz jestem jedynym przedstawicielem do ustalenia budżetu od strony społecznej z rybołówstwa na lata 28-34. Walczymy, żeby środki na różnego rodzaju programy, pomoc, modernizację jednostki, czy tak jakieś wykluczenia i klęski, czy złota alga, czy coś, żebyśmy mieli zabezpieczone środki, bo bez tego rybołówstwo nie przetrwa. I myślę, że jako stowarzyszenie mamy otwarte drzwi, wszędzie możemy rozmawiać, jesteśmy często w ministerstwie, na różnych spotkaniach, zapraszamy departament do nas, także mamy ciągły kontakt. No i to jest teraz bardzo potrzebne, bo będzie ten nowy budżet właśnie na lata 28-34, jeżeli tu się uda zabezpieczyć pieniądze na te 7 lat, no to jeszcze do 34-35 roku rybaków będziemy widzieć, może nie w dużej liczbie, ale przetrwamy. I to jest jakby nasz cel teraz, żeby przetrwać. Jak mogę powiedzieć jeszcze coś do mieszkańców, słuchajcie, jedźcie naszą rybę. Nie często ona się zdarza, bo tak jak mówię, warunki atmosferyczne, nie zawsze możemy być na wodzie, ale ta nasza ryba, a te ryby w Dino, w Biedronkach i różnych hipermarketach, to jest niebo a ziemia. Każdy, który spróbuje węgorza z Zalewu Szczecińskiego, już nigdy nie kupi węgorza hodowanego z Holandii, z Chin i z innych państw ściąganych do nas. On jest taki sam piękny, tak samo, nawet bardziej równy, ale smak to niebo a ziemia. Naprawdę próbujcie i chodźcie do portu, kupujcie ryby bezpośrednio od rybaków.
7: To był apel prezesa Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków Jacka Kowalczyka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
6: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9 i teraz zapraszamy na wiadomości.
9: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska BIS. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
10: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
9: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pań zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Przelotne opady deszczu w najbliższym czasie w okolicach Trójmiasta, a także Poznania. Potem opady mogą dotrzeć do centrum. Tu 19 stopni, to jest średnia temperatura dla każdego większego miasta w Polsce. Dla małego zresztą też. Ile litrów wody trzeba wypijać dziennie? Specjaliści znów zajęli się tematem. Wyniki ich badań i obserwacji za chwilę u nas. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam pięknie, fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek. Tilafi Warszawa, to muzycznie już teraz, a potem trzeba chwilę poczekać, żeby się przekonać, co będzie.

przykład, nie wiem, ogórki, rzodkiewkę wcina codziennie, cały czas, no to też pewnie tych szklanek wody może trochę mniej wypijać. Dlatego puenta jest taka, że najlepiej zdać się na uczucie pragnienia, poziom energii, kolor moczu. No to ja sięgam sobie po zieloną herbatę, ale wodę też tu mam. Maria Montale.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
13: Prawda?
5: No.
13: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A dziś dzień całowania chłopaków w usta. Tak, dlatego w Złotej Piątce całuśne piosenki.
1: Złota Piątka.
0: No to teraz amerykańsko-hiszpańska współpraca Enrique Iglesias i Whitney Houston w nagraniu, w którym ciągle słychać m.in. słowa Dame un beso para siempre, co oznacza daj mi pocałunek na zawsze. Co ciekawe, artyści nagrywali swoje partie wokalne osobno na różnych kontynentach, ale spotkali się później na planie teledysku do Could I Have This Kiss Forever. No i Enrique był Whitney oczarowany, zresztą to była jego jedna z ulubionych wokalistek. Może nawet słychać to trochę w tym nagraniu.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze.

66. urodziny będzie obchodziła we wrześniu śpiewająca tę piosenkę Jennifer Rush, ale swoją wersję miała także Celine Dion, która wczoraj zagrała pierwszy po 6 latach koncert. W Paryżu wystąpiła. Power of Love też wykonała przepięknie, ale ważnym momentem wieczoru było przemówienie Celine, gdzie opowiedziała ze łzami w oczach o swojej walce z chorobą i o tym powrocie na scenę. Obiecałam, że wrócę. I oto znowu stoję na scenie. Śpiewam dla was i dla siebie. To dzięki waszemu wsparciu, miłości. Dziękuję. No, bardzo emocjonalny to był wieczór, ale dała Celine Dion radę. Od dzisiejszego poranka podsłuchuję sobie fragmenty tego koncertu. W formie Celine Dion jest dobry i to jest najlepsza informacja muzyczna niedzieli.

0: Doktor Alban w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o dronie, który spadł tuż przy polskiej granicy na stację benzynową. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
7: 13 dzień września, godzina 10 na zegarach, Radio Złote Przeboje w głośnikach i wiadomości mamy dla Was.
8: Dron spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
9: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3. piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
10: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Padła z okna mieszczącego się na 3. piętrze.
8: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja, dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open. W singlu kobiet wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawione w Nowym Jorku Niemiec Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Najwięcej słońca na razie na wschodzie kraju, ale po południu to się zmieni. Pokapie w Wielkopolsce, a potem także w Szczecinie. 17 stopni w Gdańsku, Koszalinie 18, w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach 19, w Warszawie, Poznaniu, Katowicach. A propos ważnych informacji, to będzie w najbliższym czasie u nas o diecie planetarnej, czyli zamieszaniu w polskich szkołach na stołówkach.
11: Radio Złote Przeboje.
7: 3 minuty po godzinie 10:00 budzicie się z najlepszym radiem w Polsce.
12: Zaprasza Kacper Sosnowski.
7: I Patrick Swayze nam pięknie zaśpiewa.

Holland Oates w Radiu Złote Przeboje, a teraz awantura w szkolnych stołówkach. Po kilkunastu dniach diety planetarnej, czyli takiej zdrowszej, bardziej warzywnej, propozycji dla najmłodszych, bo tam mięso jest w menu dwa razy w tygodniu, a tak to są nowe pomysły obiadowe. No to efekt jest taki, że dzieci zostawiają dużą część dań i dojadają obiady w domu, albo są wypisywane ze stołówki, bo zawsze był... Nie, zawsze był dobrze znany schabowy z ziemniakami, a teraz częściej to kotlet z cukinii czy paluszki rybne. No, można się przyzwyczaić, choć po warzywnych cudeńkach to człowiek się szybciej robi głodny, prawda? No.

0: Złota Piątka.
1: Tak, tak, w Radiu Złote Przeboje, bo dzisiaj w związku z dniem całowania chłopaka w usta piosenki o całowaniu. No to idealna piosenka na dzisiejsze święto, o której lider grupy Red Set Fred powiedział tak. Miałem dziewczynę Vicky, kłóciliśmy się i powiedziała do mnie: nie gadaj, tylko się całuj. Spodobało nam się ta fraza, spodobał nam się tytuł do tej piosenki. Potem gitarzysta zagrał fajną partię gitary, powstała zwrotka. No i tyle, tak się ten wielki przebój Don't Talk, Just Kiss narodził. No to do mnie ktoś może powiedzieć: nie gadaj, tylko graj, prawda? I to też będzie dobra koncepcja, bardzo proszę. Kiss.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Jest, słuchajcie, nowy wokalista w nowej budce Suflera. Po odejściu Jacka Kawalca, znamy historię, do budki przeprowadził się na stałe Krzysztof Wałecki z oddziału zamkniętego. On w oddziale był tak od połowy lat 90. No i teraz przeszedł do budki. Tak powiedział: nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. Wiele się przez ten czas nauczyłem i jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału zamkniętego i proszę trzymać kciuki za mnie. No to trzymamy, ale tą starą budkę gramy. Tu akurat to śpiewał Romuald Czystaw. Nie wierz nigdy kobiecie.

0: Falco w Radiu Złote Przeboje, niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. W naszych wiadomościach powiemy wam o kolejnej próbie człowieka pająka, który starał się wdrapać na najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. To była dzisiejsza akcja w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
17: Pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
18: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
17: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel.
19: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
17: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dziś nad Polską trochę słońca, to głównie na wschodzie, i trochę chmur, to głównie na zachodzie. Pokapie od zachodniopomorskiego przez Wielkopolskę. Po południu na termometrach niemal wszędzie będzie w okolicach 19 stopni, więc nie będę tu się na poszczególne miasta rozdrabniał z tymi liczbami. Witam, jak zwykle w niedzielę sprawdziłem dla Was pogodę na najbliższe dni. Czy czeka nas czas ciepłych dni, czy też może ktoś przez deszcze będzie nie w humorze? Radio Złote Przeboje. O tym wszystkim zaraz na pewno powiem. Krzysztof Kiliański i Kaja, to już teraz.
20: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. No czujemy się, jakby był środek wakacji, prawda? No to... Pogoda na ten tydzień. Specjalnie dla was sprawdziłem, jak to będzie wyglądać. Środek tygodnia, czyli środa. Najcieplejsza nawet do 25 stopni. Koniec roboczego tygodnia deszczowy, ale następny weekend, ostatni weekend lata, raczej słoneczny z 20 stopniami na termometrach. Także lato na koniec jeszcze się do nas łagodnie uśmiechnie. Blue Hotel. A to już Chris Isaak.

0: Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje. A ja z okazji dnia całowania chłopaka w usta podarowuję wam piosenki o całowaniu.
1: Złota piątka.
0: Szup, szup, song. Ta melodia ma, uwaga, 63 lata. No, kilku artystów się od tego czasu za nią brało, między innymi w 90 roku Cher, która grała w filmie Syreny. Akcja filmu toczy się w latach 60., więc słyszymy w tym obrazie muzykę z tamtej epoki właśnie, ale bardzo zajęta w tym czasie Cher nagrała też swoją wersję przeboju, który w filmie pojawia się dopiero na napisach końcowych. No, trochę trzeba na to nagranie poczekać. No to gramy wyznanie o tym, że to coś jest w jego pocałunku.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Mon.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje. A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej piosenki o całowaniu. No to będzie Sixpence None the Richer w nagraniu Kiss Me, czyli Pocałuj Mnie. Dlaczego piosenka odniosła taki sukces? Otóż pod koniec lat 90. to był taki czas wzmożonej produkcji wielu filmów i seriali telewizyjnych, a ich producenci szukali nowych nagrań, którymi chętnie ilustrowali swoje produkcje. A że w filmach sporo się zwykle całują, no to utwór Kiss Me był wzięty kilka razy, choćby do serialu Jezioro Marzeń. Pamiętamy, był bardzo popularny ten serial w Polsce. Ale również brano go do innych filmowych produkcji. I tak się osłuchiwał, zaskarbiał sobie uznanie słuchaczy i został z nami do dziś. To Kiss Me.

Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie południe w naszych wiadomościach o rosyjskim dronie, który uderzył w pociąg jadący do Warszawy. To było tuż przed granicą z Polską. Szczegóły w tej ważnej sprawie w wiadomościach już za chwilę, a potem przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 km przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
6: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
7: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd TIR, który stał przy stacji benzynowej.
5: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Chrebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
8: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
5: We wtorek ma odbyć się sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
9: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
5: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Do końca dnia na północy kraju i w centrum proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej o 12 było w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej w Warszawie 19.

3 minuty po godzinie 12. To z wielką przyjemnością pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. Będziemy wspólnie do 16. No a ja mam dla Was ocean tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek idealna piosenka na to wczesne niedzielne popołudnie. No gdyby pogoda tak dopisała na całego, to można by ją sobie było posłuchać leżąc na hamaku w cieniu drzew. Manam i kocham cię, kochanie moje.

Kilka lat temu zgodziła się nagrać specjalną kołysankę, która została wydana na certyfikowanej przez lekarzy płycie służącej do terapii osób cierpiących na bezsenność. Des Reef to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, to już prawie 12 minut po godzinie 12. To teraz pora na ikonę muzyki pop, soul i R&B lat 80. Ale zanim zaczął ten artysta

piosenka z filmu Gorączka sobotniej nocy, który, słuchajcie, przy mikroskopijnym budżecie wynoszącym zaledwie 3,5 miliona dolarów zarobił w tamtym okresie ponad 238 milionów dolarów. Na piosenki do tego filmu zespół Bee Gees nagrał w ciągu 3 tygodni. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie i największe gwiazdy muzyki lat 80. i 90. To teraz pora na wielką nieobecną, która pozostawiła po sobie ocean takich oto numerów jak choćby ten przed wami.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Nietypowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

od 1975 do 1990 roku nigdy ten zespół nie zagrał ani jednego koncertu na żywo. To The Alan Parsons Project w radiu Złote Przeboje, a my gramy dla was przez całą dobę te największe kawałki lat 80. i 90. Ja zawsze z wielką przyjemnością w weekendy sięgam po polskie płyty i to te z lat 80. To teraz pora na krążek Emu, wydany w 94 roku. Oczywiście chodzi o krążek zespołu Various Monks. To jest wyjątkowa płyta, bo właśnie na tej płycie debiutowała Anita Lipnicka, a przyznam wam się szczerze, że jedną z moich ulubionych piosenek zespołu Various Monks, krążka Emu, jest właśnie ta piosenka Zanim Zrozumiesz i Various Monks w Radiu Złote Przeboje. Takie polskie numery tylko u nas.

od blisko 50 lat na muzycznej scenie i ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Zespół Toto cały czas koncertuje i to w różnych zakątkach świata. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie za 3 minuty u nas. Tylko sprawdzone wiadomości, a po nich powracamy do tych niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. Zostańcie z nami. She was born in November.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach. Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach. Nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezar Jaszczyk.
5: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozję było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
5: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
4: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia parasole na pewno przydadzą się mieszkańcom Polski północnej i centralnej. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 15 stopni, a najcieplej w Warszawie i we Wrocławiu, tam do 19. Minuty po godzinie 13 w niektórych polskich domach już słychać ten charakterystyczny niedzielny stukot, czyli bicie tak zwanych schabowych na niedzielny obiad. No to żeby ten obiad był dobrze doprawiony, to ja dorzucę wam garść przypraw w postaci tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 16, a już teraz Ace of Base.

0: Artysta, artysta, który kiedyś za złożenie fałszywych zeznań, za niby włamanie do własnego mieszkania dostał pracę społeczną ponad 200 godzin. To Boy George, najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. No, a w tej godzinie jeszcze sprawdzę dla Was, co działo się na szczytach list przebojów 13 września w latach 80. i latach 90. No, a teraz pora na gwiazdę, która gdyby nie współpraca z Budką Suflera, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jej muzyczna kariera.
1: Nieważne.
0: Urszula już teraz.

Gdyby nie mamusia, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego kariera, bo to właśnie ona znalazła w gazecie ogłoszenie o castingu do nowego boys bandu Take That. To był Robbie Williams w radiu Złote Przeboje. No a my przez całą dobę gramy dla was te największe kawałki lat 80. i 90. To już prawie 28 minut po godzinie 13, a w to niedzielne popołudnie, jak co tydzień, sprawdzam dla was, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. i 90. i to równocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. To na dobry początek Anglia, 13 dzień września 87 roku. To był, słuchajcie, numer jeden na tamtejszych listach przebojów. Michael Jackson, jego płyta Bad, a także piosenka Bad windowała bardzo szybko na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. 13 września 1995 roku, za to w Stanach Zjednoczonych numerem jeden okazał się ten artysta. To słynny Coolio i piosenka, która równocześnie pojawiła się w filmie Młodzi Gniewni. To tyle historii. No a teraz zastrzyk energii na te kolejne godziny końcówki weekendu. Przed wami Bellini, no i słynna Samba de Janeiro.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Reklama.

przyjemnie kołysze was takimi genialnymi kawałkami z lat 80. To słynna La Luna w radiu Złote Przeboje, a po godzinie 14 wspólnie sprawdzimy, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo u nich cały czas naprawdę dużo się dzieje. Teraz za 12 minut będzie 14, tu radio Złote Przeboje, w to niedzielne popołudnie. To teraz przed nami zespół, którego kostiumy zawsze były pełne przepychu, gorsetów, religijnych symboli, a także historycznych nawiązań do szwedzkich królów. Przed wami Army of Lovers.

0: Tak właśnie w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. Jestem kobietą, Edyta Górniak, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje. No i mamy dla was również także pilne informacje, nie tylko z Ukrainy, zatem bądźcie z nami.
1: Reklama. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę?
1: Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
12: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
11: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy port lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
13: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
11: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
14: Pogoda.
0: Jeśli mieszkacie na północy czy też w centrum kraju, a wybieracie się na niedzielno popołudniowy spacer, to koniecznie ze sobą zabierzcie parasole w tych rejonach Polski. A jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej na Helu 16, najcieplej we Wrocławiu 21.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Minuty po godzinie 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego sielankowego, niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo gorąco. Jeszcze w tej godzinie sprawdzę dla was, co słychać u gwiazd muzyki lat 80. i 90. No a na dobry początek zrobimy trochę hałasu i to z Tiną Turner. To będzie jej słynna

Hanoweru, Kolonii, Amsterdamu. Ta lista europejskich miast jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. Za to ten artysta kilka dni temu w mediach społecznościowych ogłosił, że wkrótce mnóstwo muzyki ode mnie pracuje nad kilkoma płytami. Bruce Springsteen szykuje się do wydania dwóch albumów. Na razie nie zdradził dat emisji tych krążków, ale powiedział, że w każdej chwili może to uczynić. Tylko na razie chce trzymać swoich fanów w takiej lekkiej niepewności. A w Radiu Złote Przeboje teraz piosenka i wakacyjne wspomnienia w jednym wielkim przeboju. No to wspominamy lato i wakacje 2026. Summer Jam.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic.
1: Przydomek Natalii mu znajomi z dzieciństwa, ponieważ jego ówczesna fryzura przypominała im kudłatego z serialu Scooby-Doo. To Shaggy, jego słynne Boom Boom Bastik w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w to niedzielne popołudnie. Za 27 minut będzie 15, a to teraz pora na gwiazdę, która bardzo dobrze radzi sobie nie tylko przed kamerą, ale także przed mikrofonem. W jej żyłach płynie trochę polskiej krwi, bo dziadkowie byli Żydami pochodzącymi właśnie z terenów polskich. Przed wami w radiu Złote Przeboje Barbara Streisand.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Nowy sezon. Nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że gdyby nie muzyka, to przejąłby rodzinny interes, czyli produkcję rzemieślniczych lodów. To był Chris Rea w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, słuchajcie, która tak właśnie przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Beata Kozidrak, Taka Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: się zasłuchałem w tej piosence. Taka Warszawa, Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje, do tych cudownych, melancholijnych, także numerów z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie za 2,5 minuty.
1: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Premier na popołudnie zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanica można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanica można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
11: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
10: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titanicu. Jest na przykład palarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Pogoda.
9: Do końca dnia na północy i w centrum kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej jest na Helu. Tam zaledwie 15 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Teraz termometry tam pokazują nawet do 21.
13: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: To już prawie 4 minuty po godzinie 15. No idealny moment na to, żeby nareszcie zrobić sobie niedzielną popołudniową siestę. To wy wygodnie wykładacie się na swoich ulubionych sofach, a ja do uszu wlewać wam będę te najpiękniejsze kawałki z lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka prosto z filmu Nakarmić Kruki, to Żanet.

Sporo Hałasona robiliśmy tym numerem w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który próbował swoich sił także w kinie, ale z nie najlepszym skutkiem. To Eagle Eye Cherry w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystkę, która zanim zaczęła śpiewać, trenowała taniec towarzyski. No i słuchajcie, wygrywała prawie wszystkie konkursy. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Cheryl Cole.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.

0: Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

Trudno się oderwać od takich dźwięków. To niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Paft, Mafini i David Bowie. This is not America. Prosto z filmu Sokół i Koka. To już prawie z 29 minut po godzinie 15. To teraz pora na artystę, który kochał koty do tego stopnia, słuchajcie, że w swoim domu potrafił opiekować się nawet 10 mruczkami jednocześnie. Co ważne, artysta nigdy nie kupował tych kotów. Był ogromnym zwolennikiem adopcji. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Freddie Mercury.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Powiało takim jesiennym chłodem, bo to Frozen i Madonna w Radiu Złote Przeboje, ale cieszmy się jeszcze tym, że mamy lato, a z tego, co tutaj widzę, to kolega już sobie zaserwował tak, pyszną kawę, niedzielne ciasto, no to takie niedzielne popołudnie to można zaczynać z wielką przyjemnością. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć, no bo trzeba się zrelaksować.
0: No właśnie.
1: Przyjemności mieć odrobinę.
0: Z tego, co wiem, to zaskoczysz muzyką po godzinie 16, zgadza się?
1: Tak jest, zaskoczę również tym, że podobno Muńka Staszczyka mylą z Kazikiem Staszewskim. O. Ciekawe, bardzo ciekawe i podobno tak się dzieje na niektórych festiwalach, o czym też zdradzi dzisiaj po godzinie 16 Muniek Staszczyk.
0: To gorąco zapraszam na to niedzielne, późne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego wieczoru wam życzę i popołudnia, a na koniec ode mnie Kadża Gugu i Limal.

0: Język, który uwielbiam, którego uczyłem się w liceum, chociaż szczerze mówiąc już tak dużo nie pamiętam, ale to może akurat pomysł, żeby na jesień wrócić i się trochę podszkolić. Più bella cosa, Eros Ramazzotti w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę najświeższe wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem też zagram dla Was świetną muzykę. Będzie Enrique Iglesias, zagram Manam, a także Czesława Niemena.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić Twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na Ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Nie było Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w którym na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
18: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
17: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
10: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
19: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie. Wyśmienite.
20: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
19: Zdanie.
17: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnic. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne SOR-y. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo. Zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Dzień dobry, 13 września, Mariusz Estermaszczyk jestem i mam dla Was świetną muzykę, ponieważ pojawi się w Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, będzie manam, a teraz też coś dla mojego taty, bo niebawem ma urodziny, więc mała prywata. Bardzo proszę, Czesław Niemen.

Jest coś takiego optymistycznego w tych piosenkach Enrique Iglesiasa, no bo fantastycznie się tego słucha podczas niedzielnego popołudnia, niezależnie od tego, czy odpoczywacie na kanapie, czy też przebijacie się samochodem przez jakąś trasę, wracając do domu. Natomiast proszę Państwa, obecnie trwa taki socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcia przerobione przez sztuczną inteligencję w stylu lat 80. i przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dość sztucznie. Zresztą lat 80. podrobić się nie da. A w Radiu Złote Przeboje właśnie kawałek i zespół, który zdecydowanie się z nimi kojarzy, więc w Radiu Złote Przeboje prawdziwe lata 80. Eurythmics, dajcie głośniej When Tomorrow Comes.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.

Są takie zespoły, że zbiera się ich wszystkie płyty i myślę, że spokojnie tak mogę powiedzieć o grupie Depeche Mode, która przed chwilą pojawiła się w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jedna z brytyjskich stacji radiowych zrobiła głosowanie wśród swoich słuchaczy na największą ikonę muzyki do wszechczasów. No i proszę, w takiej dziesiątce, ich dziesiątce znaleźli się Elvis Presley, Celine Dion, Phil Collins, Wham, Elton John, ABBA, Whitney Houston, Queen, a pierwsze miejsce zajął Michael Jackson. No, nie było tam akurat miejsca dla Shaky Stevensa, chociaż wydaje mi się, że gdybyśmy my to zrobili, takie głosowanie, no to jest taka szansa, że znalazłby się wysoko. To słuchamy już teraz w radiu Złote Przeboje. You Drive Me Crazy.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

to jest numer, przy którym nie da się być obojętnym, bo od razu człowiek robi głośniej. To był Michael Jackson i Billie Jean, natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas na piosenkę również wyjątkową. Owszem, ten numer podbijał listy przeboju w latach 90., ale jego wyjątkowość wiąże się z wykonaniem na żywo, ponieważ Nick Cave i Kylie Minogue od 1996 roku, czyli dawno, zagrali ten numer 3 razy, a więc jak łatwo policzyć, raz na dekadę. I ten ostatni raz miał miejsce w minione wakacje w nadmorskim Brighton w Anglii, więc mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę każdemu, kto był na tym koncercie. A w Radiu Złote Przeboje taka namiastka tego występu. Słuchamy Where the Wild Roses Grow.

0: do nucenia pod nosem, w samochodzie, podczas spaceru czy też innych aktywności. Wszystko, czego dziś chce Izabela Trojanowska. Dobijamy do godziny 17 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości tam o polskich siatkarzach. Również sprawdzimy też pogodę na początek tygodnia.
1: Złote przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
15: Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
16: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
15: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Zarówno niedziela, jak i jutro, poniedziałek będą wyglądać praktycznie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur i trochę opadów deszczu i temperatury około 18-20 stopni. Jak dobrze spędzicie czas, jak dobrze spędzicie resztkę tego weekendu? Z Radiem Złote Przeboje, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie i za chwilę m.in. The Cars, a wcześniej Budka Suflera.

podróżowania i nie tylko. Poleca się Radio Złote Przeboje, The Cars i Drive. Natomiast mam zacną informację. Otóż to będzie wielka gratka dla fanów lat 90. dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty Spice 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zebrane zostaną wszystkie single grupy. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać, i największą atrakcją będzie singiel Do You Think About Me. Jest to jedno z najwcześniejszych nagrań spajsetek zespołu Spice Girls i utwór przeleżał przez te lata w szufladzie, więc będzie szansa usłyszeć ten kawałek po wielu, wielu latach. Ja zacieram ręce, bo to może być naprawdę ciekawy prezent. Natomiast w Radiu Złote Przeboje dajmy głośniej już teraz Sophie Alix Baxter.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.

zespół o naprawdę skomplikowanej historii, a więc Mili Vanilli w Radiu Złote Przeboje podczas tego późnego już popołudnia, niedzielnego popołudnia. No, na pewno kojarzycie tę piosenkę?

okazuje się, że Dajdo w przyszłym roku ma wrócić do koncertowania oraz też z nową płytą, a mało czasu to nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Artystka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rolo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc czekamy na rok 2027 i Dajdo, i gramy Ace of Base.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

W Radiu Złote Przeboje, In Excess, Suicide Blonde, a więc piosenka, której inspiracją była Kylie Minogue. Wokalistka była wówczas w związku z Michaelem Hutchinsem zespołu In Excess. I co ciekawe, jest to też ostatni utwór, jaki Hutchins wykonał na żywo podczas koncertu we wrześniu w 1997 roku, a niestety dwa miesiące później odebrał sobie życie. ABBA teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przeboje Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. I też pamiętajcie, że Radia Złote Przeboje możecie słuchać mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a potem też świetna muzyka na wieczór. Między innymi będzie Shade, a także Mother Talking.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie,
3: jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Polski premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
16: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
15: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do Starego Smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
17: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
15: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jeszcze może popadać deszcz zarówno na północy i w centrum oraz na zachodzie, a jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to też mógłbym powiedzieć dokładnie to samo, zarówno jeśli chodzi o temperaturę oraz przelotne opady deszczu. Nie wiem, czy też tak mieliście, ale ja w niedzielę wieczorem zawsze byłem zestresowany, bo rano w poniedziałek trzeba było wstawać do szkoły. A jaki był stosunek do szkoły Andrzeja Krzywego z Demono? No to tego dowiecie się za parę chwil w Radiu Złote Przeboje, ale wcześniej Toni Braxton.

0: Madness w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a już teraz z racji, że mamy wrzesień, połowę września, to o szkole, o chodzeniu do szkoły opowiada Andrzej Krzywy.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie. Bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani. Więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my słuchamy Andrzeja Krzywego, sędzia Dredd. I po co tyle pytań w Radiu Złote Przeboje?

Te bardzo nastrojowo w Radiu Złote Przeboje Shadena, proszę Państwa, na początku lat 80. wybuchła moda na Modern Talking. Byli swego rodzaju fenomenem, po jednej stronie Dieter Bohlen, perfekcjonista, bardzo bezpośredni, nastawiony na kontrolę całego procesu twórczego, to on pisał i produkował niemal wszystko, traktując projekt jak maszynkę do tworzenia hitów, a po drugiej stronie Thomas Anders, bardziej wrażliwy wokalista, dbający o wizerunek, styl czy też interpretację, który często czuł się bardziej twarzą niż współtwórcą. No i ta różnica charakterów prowadziła do niekończących się sprzeczek w zespole, na trasach koncertowych. Dochodziło do sytuacji, w których obaj praktycznie się unikali poza sceną. Nie była to taka klasyczna przyjaźń artystów, raczej taka szorstka, bym powiedział. No ale wróćmy do muzyki. Modern Talking należeli do fali tak zwanego Eurodisco, Eurodance, która w latach 80. i 90. przejęła pałeczkę po klasycznym disco lat 70. kojarzonym na przykład z Donną Summer czy też Bee Gees. I w przeciwieństwie do amerykańskiego disco, Eurodisco było bardziej elektroniczne, chłodne w brzmieniu i też nastawione na radiowe przeboje, czego dowodem jest m.in. ten kawałek z 86 roku. Już teraz Modern Talking, Atlantis is Calling.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: I tak zdecydowanie można się odprężyć za kółkiem, wracając na przykład po weekendzie do domu. Hot Chocolate w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, teraz o siatkówce, o miłości do siatkówki opowiada Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają, lubię oglądać ligę włoską, tam są zawodniczki, które ja lubię, Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem, interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy, trenowałam 10 lat, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu, mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe, pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin, tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę Dzika, Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz... A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz Edyta Bartosiewicz. Sen.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
11: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
10: Czy to konieczne?
11: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
12: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Reklama.
8: Niby weekend powoli się kończy, ale ten humor sobie jeszcze jednak warto poprawić. Można też, nawet jeśli jesteście w pokoju na kanapie, nieco się pobudzić i rozbudzić. Zwłaszcza, że już teraz w Radiu Złote Przeboje DJ Bobo, There's a Party.

0: Kawałek, który też możemy kojarzyć z Atomic Kitten, Eternal Flame, The Bangles w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. A teraz tak o początkach zespołu Wilki opowiada i wspomina Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, a część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykarzami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy solowego Roberta Gawlińskiego. Nie stało się nic.

0: To ja mówię, wiesz co, Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu.
0: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek, Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk, Staszewski. No jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą. No to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, to przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
0: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
0: Troszkę krócej.
1: To krócej. A ja z pewnością tylko dodam, że na pewno teraz w Radiu Złote Przeboje Muniek i Tilaw, Syn Miasta.

0: sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Zawsze ciężko mi zdecydować, czy lepsza jest wersja Faith No More z takim bardzo niskim, ciepłym głosem Mike'a Pattona, czy właśnie wersja The Commodores Easy Like Sunday Morning podczas tego niedzielnego wieczoru. Z Radiem Złote Przeboje, no proszę Państwa, za niecały miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future i jest ona poświęcona Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap życia właśnie Turinga. Od jego dzieciństwa, lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie i pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie lata jego życia. Więc czekamy, to może być naprawdę ciekawy materiał, zwłaszcza w czasach AI. Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień? Już teraz, za chwilę też OMD, a także Kasia Nosowska do godziny 20. No i ja, Mariusz Tylmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanej resztki weekendu.

0: istotne przede wszystkim ta przemoc psychiczna, bo z nią się bardzo często policjanci spotykają. Policjanci prowadzą działania profilaktyczne w szkołach mające na celu przede wszystkim ukazanie potrzeb dzisiejszej młodzieży, potrzeb w postaci dostrzeżenia tego, czego te dzieci, ta młodzież potrzebuje. My tutaj apelujemy cały czas do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co dzieje się w bliskim otoczeniu naszych pociech. Bądźmy partnerami dla naszych dzieci i wszelkie sygnały, które mogłyby sugerować, że jest nawet najmniejszy problem w szkole, bierzmy pod uwagę, rozmawiajmy z naszymi dziećmi. W przypadku dalszych wątpliwości kontaktujmy się, czy to z nauczycielem, czy z pedagogiem szkolnym, czy nawet z dyrekcją. Hejt i mowa nienawiści to jest ogromne wyzwanie dla nie tylko policjantów, ale przede wszystkim dla rodziców w dobie dzisiejszej nowoczesnej, multimedialnej rzeczywistości, w dobie komunikatorów. Rozmawiajmy, szanowni państwo, przede wszystkim z naszymi dziećmi. Sprawdzajmy w miarę możliwości to, z kim komunikują się nasze dzieci, bo zagrożenie jest przeogromne. Ja sam nie jestem zwolennikiem wprowadzania komunikatorów w życie młodych ludzi, bo one mogą powodować zbieranie się grup i też różnego rodzaju powodowanie sytuacji, które miałyby na celu na przykład wykluczanie osób, które nie są lubiane, stygmatyzowanie, no i powodowanie różnego rodzaju sytuacji, które uszczuplają komfort psychiczny tej osoby. Szanowni państwo, obserwujmy, reagujmy i wspierajmy. To są trzy kluczowe słowa, które w dzisiejszych czasach mogłyby wspierać nasze dzieci.
1: Gościem w naszym magazynie był podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie. A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia w naszym regionie, które były przede wszystkim ważne, ale również ciekawe.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
3: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
1: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
5: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
1: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Grzybobranie. O tym będziemy teraz mówić. To rytuał, który dla wielu z nas oznacza chwilę ciszy w lesie, szelest liści pod nogami.

0: ten wyjątkowy dreszcz emocji, gdy pod ściółką uda się dostrzec brązowy kapelusz. Dla innych to wspólne wyprawy z rodziną, kosze pełne zbiorów i zapach suszonych prawdziwków unoszący się w kuchni. Jesienne wypady w poszukiwaniu darów lasów potrafią zrelaksować i to porządnie. O grzybobraniu, o zbieraniu grzybów w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, o tym, jakie grzyby zbierać i wszelkie inne ciekawostki, zdradzi nam Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO. Pani Ewa jest starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
0: Chyba się nie pomylę, jeżeli powiem, że w Polsce przez cały rok można zbierać grzyby. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda pozwala, że warunki pogodowe są sprzyjające. Myślę również o zimie, do tego dojdziemy. Ale najpierw chciałbym zapytać panią, na co trzeba szczególną uwagę zwrócić, wybierając się do lasu, żeby wszystko było w porządku z nami i z lasem?
2: Wybierając się do lasu na grzyby, najlepiej jest najpierw sprawdzić pogodę. Musimy sprawdzić, czy niezapowiadany jest deszcz, czy niezapowiadane są silne wiatry. Oczywiście podyktowane jest to względami naszego bezpieczeństwa. Jeśli pogoda jest niesprzyjająca, nie zalecamy wybierać się na grzybobranie, bo nie będzie to po prostu dla nas przyjemne.
0: No pewnie. Co trzeba zabrać ze sobą, wybierając się na grzyby? Pewnie wytrawni grzybiarze teraz kręcą z niedowierzaniem głową, bo przecież doskonale o tym wiedzą, ale nasi słuchacze to nie wszyscy, że tak powiem, zawodowi grzybiarze. Są też tacy, którzy dopiero może chcieliby się wybrać na grzyby, więc przypomnijmy to.
2: Trzeba zabrać ze sobą na pewno pozytywne nastawienie, ale oprócz tego takie podstawowe wyposażenie grzybiarza, czyli wiklinowy koszyk, ostry nożyk. Może to być też płaszcz przeciwdeszczowy, jeśli faktycznie jest jesień i gdzieś tam te przelotne deszcze przechodzą. Na pewno wodę, na pewno coś do przekąszenia, żebyśmy nie stracili zapału i energii w trakcie grzybobrania. No i taki przedmiot naszych czasów, czyli telefon. Jednak telefon jest bardzo pomocny, no z różnych względów.
0: No jasne, to jest bardzo ważne to, co pani powiedziała.

ubrania dość rutynowo. Idą po prostu do lasu, można powiedzieć w ciemno, nie, bo zgubili drogę, bo ten las, do którego weszli, nagle nie jest tym lasem, do którego chodzili, nie jest im znajomy. I jeśli nie mają telefonu ze sobą, to już może być problem. Natomiast jest z tego wyjście, ponieważ las jest oznaczony adresami. Te adresy można odnaleźć na tak zwanych słupkach oddziałowych. To są takie kamienie, na których

0: te elementy, które możemy zniszczyć. Na pewno omijamy grzyby, których nie zbieramy, nie niszczymy ich, nie płoszymy też zwierząt, czyli staramy się poruszać cicho, raczej spokojnie. Nie możemy też wchodzić w niektóre miejsca, bo jednak te miejsca ze względu na nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lasu zostały jakby wyłączone. Są to uprawy leśne, ogrodzenia leśne, nie możemy wchodzić w te ogrodzenia. Są to drzewostany nasienne i ostoje zwierzyny, które są oznakowane tablicami. Są to rezerwaty przyrody. Tam się nie zapuszczamy. Nie zapuszczamy się też na tereny podmokłe, czy też w takie przegęszczone lasy, w których trudno jest nam się zorientować. No i też w takich miejscach zazwyczaj grzybów, które poszukujemy, nie ma.
1: Przypomnień nigdy za wiele. Chodzi o to, żeby wybierając się na grzyby, zamiast koszyka pełnego grzybów, nie wrócić z koszykiem, w którym będzie mandat. I myślę tutaj o wjeżdżaniu samochodem do lasu, a tego robić nie wolno.
0: Tak jest. Są drogi udostępnione dla ruchu pojazdami. Są one oznakowane. Natomiast najbezpieczniej jest zatrzymać swój pojazd, samochód czy też motor na parkingu leśnym lub na miejscu postoju pojazdów przygotowanym specjalnie do tego celu i dalej pójść pieszo. Mandaty? No może nie mandat, ale jeśli spotkamy strażnika leśnego na swojej drodze, to na pewno będzie chciał z nami o tym porozmawiać.
1: Na pewno nie wolno rozpalać ogniska w lesie, prawda? Podczas grzybobrania to jest raczej rzadkość albo w ogóle chyba niespotykane, ale powiedzmy jeszcze o tym też.
0: Tak, nie rozpalamy ognia w lesie. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa pożarowego. Być może, że w okresie jesiennym to zagrożenie pożarowe nie jest aż tak duże jak w okresie letnim czy wiosennym, ale mimo wszystko rozpalanie ognisk w miejscach niewyznaczonych do tego celu jest zabronione. Nie wyrzucamy także niedopałków papierosów, bo to jest najczęstsza zmora i przyczyna powstawania pożarów w lesie, czyli działalność człowieka.
1: Pani rzecznik, a czy można pójść na grzyby z psem?
0: Oczywiście, że można, tylko musimy sobie zadać pytanie, czy takie grzybobranie z psem będzie dla nas przyjemne i dla naszego pupila, ponieważ pies musi być na smyczy. Nie możemy go puszczać luzem. Tak więc, czy zbieranie grzybów jedną ręką, trzymanie koszyka i jeszcze trzymanie psa na smyczy będzie tym, czego byśmy oczekiwali? Może na czas grzybobrania zostawmy po prostu naszego pupila w domu.
1: Najbezpieczniej, oczywiście. Zaczynając nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłem o zbieraniu grzybów przez cały rok, również w zimie. I być może wyda się to komuś, poza oczywiście wytrawnymi grzybiarzami, dziwne, to jednak nie ma w tym przesady, pod warunkiem chyba, że zima nie jest zbyt sroga. Proszę powiedzieć, jak to jest? Czy w zimie można zbierać grzyby? Czy rosną grzyby w lasach Pomorza Zachodniego?
0: Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ osobiście nigdy nie próbowałam zbierać grzybów zimą ze względu na warunki pogodowe czy też terenowe. Aczkolwiek wiem, że istnieją takie grzyby jak boczniaki, które właśnie w chłodnych temperaturach porastają pnie drzew i tego typu grzyby jesteśmy w stanie spotkać o tej porze roku, no i nie zebrać.
1: Nie wybierała się pani nigdy na grzyby, nie zbierała pani grzybów, podobno to jest bardzo relaksujące zajęcie.
0: Zimą nie, natomiast jesienią jak najbardziej. Oczywiście, że to jest bardzo relaksujące zajęcie. Wszystkim gorąco polecamy kontakt z naturą właśnie poprzez grzybobranie. Można pooddychać świeżym powietrzem, można oderwać się od codziennych obowiązków, skupić się tylko na wędrówkach czy też poszukiwaniu grzybów. Można na chwilę zapomnieć o naszych problemach i kłopotach i naprawdę się zrelaksować.
1: Ja chciałem zapytać jeszcze o grzyby rurkowe. Przeczytałem, że to są grzyby, które są najbezpieczniejsze, ponieważ jeśli ktoś nie ma pewności, czy to jest grzyb jadalny, czy też trujący, no to ryzyko zatrucia jest mniejsze. Jak to wygląda?
0: To prawda. W teorii najłatwiej, najprościej jest zbierać grzyby, które mają tak zwane

0: gąbkę pod kapeluszem, czyli grzyby kapeluszowe z hymenoforem pod spodem, tak profesjonalnie. Mhm. Natomiast wśród tych gatunków, czy też rodzajów grzybów, niestety można natknąć się na grzyby, które są co najmniej niejadalne. Dlatego tutaj byłabym mimo wszystko ostrożna i najlepiej byłoby zaopatrzyć się w atlas do grzybów. Jest teraz bardzo dużo różnych publikacji, które bardzo fajnie porównują grzyby jadalne do niejadalnych, te podobne do siebie bardzo, właśnie również te z rurkami pod kapeluszem.
1: Jest takie pytanie, pani rzecznik, które no chyba od wielu, wielu lat pada w przypadku rozmowy o grzybobraniu i pewnie różne są szkoły wśród grzybiarzy. Czy grzyby należy wykręcać czy wycinać?
0: Spodziewałam się tego pytania. I szczerze mówiąc, nawet trochę o tym poczytałam. Ci właśnie najbardziej doświadczeni grzybiarze podpowiadają, żeby jednak grzyby delikatnie wykręcać ze ściółki. Natomiast jeśli jest to trudne, bo grzyb jest mocno zakotwiczony, można je ściąć przy samej powierzchni ściółki, tak żeby nie uszkodzić grzybni.
1: A poproszę teraz o kilka dobrych rad dla grzybiarzy, tych doświadczonych, ale też tych, którzy chcieliby wybrać się na grzyby pierwszy raz.
0: Radziłabym wszystkim grzybiarzom, żeby mimo wszystko nie wybierać się samemu do lasu, żeby zawsze być z kimś, bo to zawsze raźniej i można się wesprzeć w sytuacjach kryzysowych, żeby nie popadać w rutynę, żeby być czujnym i zbierać grzyby tylko takie, których jesteśmy pewni. Nawet jeśli sprawdzamy w atlasie, a mamy cień wątpliwości, pozostawić dany egzemplarz w lesie, nic jakby to nie zmieni w naszych zasobach, a będziemy na pewno bezpieczniejsi i spokojniejsi, że się nie zatrujemy. Jeśli chodzi na przykład o kleszcze, to jest temat też, który dotyka całego roku i przed tymi kleszczami warto się zabezpieczać nawet podczas jesieni, podczas grzybobrania, czyli odpowiedni ubiór, długie rękawy, długie nogawki, zakryte obuwie, najlepiej kalosze, no i jakiś preparat odstraszający komary i kleszcze.
1: O zbieraniu grzybów w naszych lasach, w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie opowiadała Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Z tego co widzę już teraz na parkingach przy lasach, widać samochody, widać też ludzi, którzy wychodzą z lasu z koszykami. Jak jest w środku, jeszcze nie wiem. Nie wybrałem się jeszcze na grzybobranie. No ale cóż, wszystko przede mną, wszystko przed nami, bo jeśli ktoś nie lubi zbierać grzybów, albo się boi zbierać, bo i tak przecież bywa, no to las zawsze jest fantastycznym miejscem na relaks.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Będziemy teraz rozmawiać o pracy ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, ale porozmawiamy też o tym, czy my, mieszkańcy Pomorza Zachodniego, potrafimy udzielić pierwszej pomocy. Jak powinniśmy się zachować w wielu sytuacjach? Spójrzmy na to z punktu widzenia zawodowca, czyli ratownika medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. W naszej audycji gościem jest dr Karolina Gil.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od trudnych sytuacji, z którymi spotykają się ekipy wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, z którymi spotykają się albo i nie, no to zaraz się okaże. Zanim dotknę sedna, to chciałbym zapytać o nieuzasadnione wezwania karetek pogotowia. Słyszałem, że to jest plaga. Jak to wygląda w województwie zachodniopomorskim?
3: Niestety, muszę się z tym zgodzić. Ludzie bardzo często nie do końca wiedzą, w jakich sytuacjach należy wezwać zespół ratownictwa medycznego, a w jakich przypadkach można się udać samodzielnie, na przykład na SOR, izbę przyjęć, bądź po prostu do lekarza pierwszego kontaktu lub do nocnej świątecznej opieki lekarskiej.
1: Czy jest dużo takich wezwań, czy umiarkowanie?
3: Wydaje mi się, że tak. że te karetki bardzo często robią wizyty, z którymi pacjent mógłby się udać do lekarza pierwszego kontaktu.
1: Jak temu przeciwdziałać? Co zrobić? Uświadamiać, edukować?
3: Wydaje mi się, że największą rolę będzie odgrywała tutaj edukacja. To przede wszystkim przekazywanie społeczeństwu, do jakich stanów należałoby wezwać zespół ratownictwa medycznego, bo to bardzo często nie wynika z tego, że ktoś ma taki widzimisię, żeby wezwać karetkę, tylko raczej wynika albo z niewiedzy, albo z braku możliwości dostania się do
1: lekarza. Specjalisty, no właśnie. Pani doktor, starsi ludzie narzekają, że młodzież siedzi z nosem w telefonach komórkowych. No niestety czasem dzieje się to dosłownie, stąd też mamy wiele wypadków, na przykład na przejściach dla pieszych. Czy takie sytuacje też zdarzają się na Pomorzu Zachodnim? Pani wyjeżdżała do takich sytuacji? Do potrąceń właśnie związanych z takim zagapieniem się w telefon?
3: Może nie bardzo często, ale zdarzają się wyjazdy do osób potrąconych na przejściu. Tak jak pan słusznie zauważył, niestety osoby, które wchodzą na przejście dla pieszych, nie rozglądają się. Oczywiście kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa, ale jednak pieszy, wchodząc na jezdnię, też powinien się rozejrzeć, no bo tak naprawdę, jeżeli samochód w nas uderzy, no to tak na dobrą sprawę, to nam się stanie większa krzywda niż temu samochodowi.
1: Widziałem kiedyś taki bardzo wstrząsający filmik wyprodukowany na zlecenie bodajże policji w Szwajcarii, który jest tak wstrząsający i dotyka właśnie

0: A w różnych miejscach są też takie sytuacje, kiedy na moje pytanie o kopertę życia w lodówce niektórzy ludzie zdziwieni mówią, ale o co chodzi? Proszę powiedzieć, czy koperty życia w lodówce na Pomorzu Zachodnim to jest norma, czy to jest coś, co trzeba rozwijać?
1: Ja się z tym nie spotkałam. Wiem, że takie coś istnieje, ale ja osobiście się z tym nie spotkałam. Musimy pamiętać, że my jako pracownicy ochrony zdrowia nie możemy przeszukiwać mieszkań pacjentów. Nie możemy grzebać po lodówkach, żeby coś znaleźć, jakąś dokumentację. Dokumentacja powinna być pozostawiona, no, najlepiej w miejscu widocznym, żebyśmy mogli bez problemu się z nią zapoznać, a nie żebyśmy musieli jej szukać.
0: Groźna temperatura, teraz o tym chciałbym chwilę porozmawiać i nie mam na myśli wyłącznie upałów, choć to przychodzi nam przede wszystkim na myśl, ale również wychłodzenie organizmu, bo przecież takie sytuacje mamy przez cały rok, albo jest wyjątkowo gorąco, słyszymy ostrzeżenia i namawiania do nawadniania, do unikania otwartych przestrzeni nasłonecznionych. To samo dotyczy okresów zimowych, kiedy pojawia się zima ostra, mroźna, śnieżna, z dużymi przymrozkami, zwłaszcza nad ranem. Proszę powiedzieć, jak zapobiegać? To są proste sprawy, ale ja bym chciał, żeby pani doktor przypomniała to.
1: Przede wszystkim powinniśmy się stosować do tego, co nam mówią, nie wiem, w wiadomościach, w radio, żeby faktycznie, czy jeżeli chodzi o wysokie temperatury, czy o niskie, w miarę możliwości nie wychodzić z mieszkania. Jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to tutaj kluczowe jest nawadnianie, staranie się, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie wychodzić na słońce, nosić oczywiście nakrycie głowy. Jeżeli chodzi o niskie temperatury, to odpowiedni ubiór i też to tak naprawdę dbanie o siebie i ten komfort taki termiczny.
0: Chciałbym zapytać o najczęstsze powody wyjazdów karetek pogotowia w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i w ogóle na Pomorzu Zachodnim w ostatnich kilku latach. Czy to jest uzależnione od pory roku, a może od czegoś innego?
1: Bardzo często jeździmy i do wypadków komunikacyjnych, do urazów, do omdleń. Wydaje mi się, że poniekąd jest to troszkę związane z porą roku. Jeżeli chodzi o omdlenia, no to tutaj temperatura ma kluczowe znaczenie. Jeżeli chodzi zaś o urazy, no tutaj jednak ten sezon zimowy, gdzie bardzo często jest ślisko, chwila nieuwagi, jakieś potknięcie i nieszczęście gotowe.
0: Wspomnieliśmy, kilka razy padło takie słowo edukacja. Zauważyłem, że jesteście bardzo aktywni jako Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w mediach społecznościowych i fajnie, bo dużo się dzieje, dużo kolorowych obrazków, dużo informacji. Chciałbym zapytać, jak ludzie są tym zainteresowani? Co dają takie wydarzenia?
1: Wydaje mi się, że zainteresowanie społeczeństwa jest coraz większe, że ludzie wiedzą o tym, że się coś wydarzyć, mogą być świadkami jakiegoś zdarzenia i że tak naprawdę od nich będzie zależało to, czy dana osoba przeżyje, czy nie. Więc to, ta świadomość ludzi jest coraz większa i zauważyłam, że są zainteresowani i dorośli, ale również dzieci.
0: Doktor Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 8 września przypada Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. No to świetna okazja, żeby podziękować ratownikom medycznym nie tylko w Szczecinie, nie tylko w województwie zachodniopomorskim za ich codzienną gotowość do ratowania ludzkiego życia. A ja myślę, że nie trzeba czekać specjalnie na ten jeden konkretny dzień, żeby podziękować, ale też wesprzeć i zrozumieć pracę ratownika medycznego, a przede wszystkim nie przeszkadzać im w pracy. To są zawodowcy, to są profesjonaliści, którzy pracują z pasją, z powołania, wiedzą, co robią, wiedzą, co i jak mają zrobić. My po prostu pozwólmy im działać, między innymi chociażby tworząc korytarze życia na naszych zachodniopomorskich drogach, żeby ułatwić przejazd karetki pogotowia. Profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie jest bardzo bogaty. Jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo porad, bardzo ciekawych i praktycznych, przydatnych informacji również dotyczących oczywiście AED, jak stosować, kiedy

0: używać, gdzie szukać AED. Między innymi właśnie takie informacje znajdziemy na profilu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Oczywiście stacja ma też swoją stronę internetową www.39.szczecin.pl.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Dziś jesteśmy w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Jesteśmy wirtualnie, oczywiście łączymy się z dr Karoliną Gil, ratownikiem medycznym właśnie w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Teraz będziemy rozmawiać o przekazywaniu wiedzy, o szkoleniach, o pogadankach, między innymi z dziećmi.
1: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
0: Czy dzieci podczas spotkań z wami, przy okazji różnego rodzaju eventów, spotkań, zaskakują pytaniami albo swoją dojrzałością?
2: Czy zaskakują pytaniami? No dzieci, wydaje mi się, że te swoje pytania mają takie bardzo szczere i to, co je ciekawi, to nie mają problemu, żeby o to zapytać. Teraz nie przychodzi mi na myśl żadne takie pytanie, no ale dzieci mają to do siebie, że one wszystko mówią z rozbrajającą szczerością. Dzieci są taką specyficzną bardzo grupą, ale też bardzo aktywną, bardzo zaangażowaną i no, skupiającą się na tym, co mają do zrobienia.
0: I ważne też jest to, kto i w jaki sposób pokazuje, prezentuje. Ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ratownik medyczny pokazywał działanie AED dzieciom i w ogóle pierwszą pomoc. Wokół niego siedziało

0: z tym, gdzie takie AED są w pobliżu naszego miejsca pracy bądź miejsca zamieszkania, żeby w razie czego wiedzieć, gdzie tego AED szukać.
1: Puentą naszej rozmowy, pani doktor, niech będzie moje ostatnie pytanie. Już kiedyś je zadałem, bo już rozmawialiśmy przecież. Zadałem pani trudne, chociaż na pozór bardzo proste pytanie i do dzisiaj pamiętam odpowiedź. Mam ją z tyłu głowy. Pani doktor, jak czuje się człowiek, który uratuje komuś życie? Jakie to jest uczucie? No to, pani to zrobiła wiele razy.
0: To jest uczucie nie do opisania.
1: Właśnie to są te słowa, które zostały w mojej głowie.
0: No bo to aż mam ciarki teraz, ale naprawdę, jeżeli raz się komuś uratuje życie, to zostaje naprawdę z tyłu głowy i ta świadomość tego, że kogoś uratowaliśmy, to jest coś, co napędza i wydaje mi się, że chyba nie ma lepszego uczucia niż świadomość tego, że kogoś się uratowało i dzięki nam ktoś może żyć. Bo tak naprawdę to, co ja też zawsze powtarzam na szkoleniach, to tak najistotniejszymi osobami w tym całym systemie to są tak naprawdę świadkowie zdarzenia, bo możemy mieć najlepsze szpitale, najlepiej wyposażone, najnowocześniejsze karetki, najlepszych medyków, ale to i tak nie będzie potrzebne, jeżeli osoba, która jest świadkiem zdarzenia, jeżeli ona nie zadzwoni i nie udzieli tej pomocy, bo karetki nie jeżdżą po mieście i nie szukają pacjentów, my dostajemy wezwanie w momencie, kiedy ktoś zadzwoni. Więc tak naprawdę kluczową rolę odgrywają tutaj świadkowie zdarzenia, którzy informują o danej sytuacji.
1: No tak, bo przecież nawet jeżeli zauważymy na przystanku autobusowym śpiącego człowieka, być może bezdomnego, nie wiemy tego, a jest minus 15 stopni i widzimy to z okna autobusu i zadzwonimy na 112, to prawdopodobnie uratujemy mu życie, również w taki sposób.
0: Co do wykonywania telefonów, jadąc autobusem albo samochodem, albo będąc w mieszkaniu i widząc coś z okna, oczywiście, jeżeli wezwiemy, to zazwyczaj ta karetka będzie zadysponowana. Ja jednak zachęcam bardzo często ludzi, żeby poświęcili chwilę czasu i żeby sprawdzili, czy ta osoba jest przytomna i czy oddycha, bo oczywiście samo wykonanie telefonu jest ważne, ale jeżeli na przykład u danej osoby wystąpi nagłe zatrzymanie krążenia, to tutaj jest bardzo ważny czas i dobrze by było zatrzymać się, poświęcić tą chwilę, bo tak jak mówię, jeżeli się okaże, że jest nagłe zatrzymanie krążenia, to najważniejszych jest tak naprawdę te pierwsze 5 minut, więc żeby już tutaj zacząć działać i tej osobie pomóc.
1: I znowu się czegoś nauczyłem, pani doktor, bo o tym nie pomyślałem, a to przecież jest takie, nie powiedziałbym może proste, ale tak oczywiste. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja myślę, że nasi słuchacze na Pomorzu Zachodnim, niektórzy przynajmniej, też się nad tym zastanowią. Pięknie dziękuję za tą rozmowę, pani doktor.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Tak, każde spotkanie z dr Karoliną Gil jest nie tylko bardzo pouczające i bardzo przydatne nam wszystkim, ale również, jak słyszeliśmy, bardzo sympatyczne. Dr Karolina Gil jest ratownikiem medycznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Wierzę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo tematów medycznych jest przecież bardzo dużo. Chciałbym jeszcze przypomnieć o dwóch miejscach. Jedno to profil Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, gdzie można pooglądać wiele, wiele zdjęć z różnych akcji, z różnych sytuacji dotyczących właśnie ratowników medycznych, ekip wyjazdowych. Jest też strona internetowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Ta strona to www.39.szczecin.pl. 39.szczecin.pl. Na tej stronie również jest sporo informacji bardzo przydatnych. Są również dane różnego rodzaju. Wielu z nas takie informacje, takie liczby zainteresują. www.39.szczecin.pl.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
4: Ostatnio sporo mówimy o rybołówstwie w naszym regionie, a związane jest to z targami rybnymi, które przez cały sezon odbywały się w różnych miejscowościach. Dziś i jutro ostatnia odsłona tego cyklu w Świnoujściu. Tymczasem w niedzielę w Dziwnowie niezwykły jubileusz. Wydarzenie poświęcone historii rybołówstwa morskiego i spółdzielni pracy Bellona. W programie m.in. wystawa fotografii, wspomnienia, projekcja filmu i poczęstunek. Więcej o wydarzeniu Bellona, spotkanie z historią po 80 latach w rozmowie z Łukaszem Dziochem, burmistrzem Dziwnowa. Ula Myszkinis, zapraszam.
3: Nie możesz tego przegapić.
5: Zapraszamy do Dziwnowa, bo to w tą najbliższą niedzielę, 13 września, część projektu realizowane przez Stowarzyszenie Nasz Dziwnów. Projektu, który polega na odkopywaniu, poszanowaniu tradycji, krzewieniu, że tak powiem, dobrej historii. A jednym z tych punktów to jest właśnie 80-lecie powołania spółdzielni przetwórstwa rybołówstwa Bellona w Dziwnowie. Akurat wypada 16 września jakby założenie tej spółdzielni. Jest to taka szansa, aby pokazać gminę Dziwnów od strony właśnie rybołówstwa, tej tradycji, która tutaj dość mocno się u nas zakorzeniła. I w ramach tego spotkania, na których zapraszam oczywiście wszystkich, nie tylko tych, którzy tam pracowali,

0: Już nie zrobimy wywiadu niestety, więc staramy się wybiec troszeczkę przed nieubłagalnym upływem czasu i pozbierać te dane, tak aby je można właśnie przedstawić naszym młodszym mieszkańcom naszej gminy, żeby pokazać jak wyglądały, jak trudne były to czasy tak naprawdę początku gminy Dziwnów. No i żeby też przybliżyć tak naprawdę taką fajną historię, jak prawie że jak żywa lekcja historii, bo to będą nagrania. Później w ramach tego projektu finalnie powstanie też album, który będzie też zawierał takie właśnie skróconą historię gminy Dziwnów w oparciu właśnie o te pierwsze początki od 1946 roku. Pozostaną u nas w archiwach, tak aby można było jeszcze z tych wywiadów później można zasięgnąć informacji, która nie zawsze krąży, jest spisana nasza lokalna historia.
1: Pięknie mówił pan o lokalnej historii, ale historię tworzymy też dziś, jutro. W Dziwnowie powstały piękne nowe bulwary. Czy są już oba zupełnie wykończone?
0: Powiedziałbym, że oba są niemalże całkiem gotowe. Szlifujemy ostatnie elementy, aczkolwiek w żaden sposób to nie przeszkadza mieszkańcom i turystom w pełni korzystać z tych dwóch bulwarów, bo tak jak patrzę i jestem po południu, czasami przechodzę, to żadnej ławki wolnej nie znajdziesz, więc wydaje się, że bulwary stały się dużą atrakcją, ani ławki, ani leżaczka nie oświadczymy, więc chyba to był dobry kierunek, dobry strzał, ale jeszcze nie skończyliśmy, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, więc nie chcę zdradzać wszystkiego, ponieważ nie wszystkie rzeczy na pewno będę w stanie zrealizować. Pomysłów jest dużo, aczkolwiek zmierzamy raczej do tego, żeby teraz już realizować takie inwestycje i bliżej mieszkańca, które będą mogły być wykorzystywane przez mieszkańców, ale też które będą bardzo z dużą korzyścią dla turystów. Teraz mamy wrzesień, taki okres bardziej spokojny i dobrze by było, gdyby mieszkańcy, śledząc nasze strony internetowe i ogłoszenia, zgłaszali się do lekarzy, bo mamy prowadzoną profilaktykę w gminie Dziwnów, zarówno tą osteoporozę, jak i związane choroby z płucami, więc zapraszam wszystkich mieszkańców do przebadania się. Jeśli ktoś by chciał i miał taką możliwość, to proszę się zgłaszać. Są to badania nieodpłatne, realizowane w ramach NFZ-u z dopłatą z kasy gminnej. Do tego mamy jeszcze też lekarzy, którzy przyjmują w ośrodku zdrowia, więc dbajmy o zdrowie, bo tylko jedno mamy. I w tej akurat takim okresie, można powiedzieć, posezonowego pędu, to dobre miejsce, moment, żeby się przebadać. To jest taki apel do naszych mieszkańców.
1: A żeby dbać o zdrowie, apelował burmistrz Dziwnowa Łukasz Cioch. Ja przypomnę, że Bellona, spotkanie z historią po 80 latach, to wydarzenie, które odbędzie się w hali w Porcie Rybackim w Dziwnowie w niedzielę o 14. Wstępy wolny. Wcześniej, bo w sobotę, inne ciekawe wydarzenie, tym razem w Świnoujściu. W kawiarni i galerii El Papa Cafe Hemingway wydarzenie. Kolejna już wystawa poświęcona Elzie Hildegardzie von Freytag-Loringhoffen. Zapytałam właścicielkę El Papy, Elżbietę Jańczak, jak w tym roku będzie wyglądać wydarzenie.
2: Nie możesz tego przegapić.
3: Proszę Państwa, jeżeli największa skandalistka wszechczasów, urodzona w Świnoujściu, Elza von Freytag-Loringhoffen, pojawi się po raz szósty w kawiarni, to znaczy, że będzie to wielkie wydarzenie. W tej wystawie bierze udział 13 wspaniałych artystów, nie tylko z wyspy, są również z zagranicy. Zagra wspaniały zespół Sarcastic Monks, ale teraz o Elzie. Elza baronessa von Freytag-Loringhoffen urodziła się w Świnoujściu w 1874 roku. Była niezwykłą kobietą, bardzo kontrowersyjną. Jak sama nazwa mówi, dadaistka. Więc nie bała się kreacji, awangardy. Od dziecka była niezwykłą osobowością. Paliła papierosy, potrafiła być bardzo wybuchowa, nadwrażliwa, ale jednocześnie już w wieku 13 lat pisała swoje wiersze, które zachwycały później. Kształciła się w Niemczech, uczyła się malarstwa, poezji, dorabiała małymi rolami w teatrze. No i oczywiście była zanurzona.

0: Ona w artystycznym świecie berlińskiej bohemy. Była niezwykła, jeśli chodzi o zachowanie, jak również o ubiór w Nowym Jorku, gdzie pokazywała siebie w stroju niezwykłym, bo w tamtych czasach żadna kobieta sobie nie pozwoliła zamiast bluzki, biustonosza nosić puszki od konserw. Więc wywoływała niezwykłe zainteresowanie, potrafiła ogolić sobie głowę, pomalować ją na czerwień, owijała się arkuszem z czarnej krepy. Absolutnie czuła się w tym wszystkim wspaniale. Nasi artyści, którzy celebrują Elzę, przybliżają, wykonują tak niezwykłe prace, które są w tej chwili objęte tajemnicą, także bardzo Państwa zapraszam do odwiedzenia El Papy. I jeszcze powiem taką historię, jak nas kiedyś goście pytali, czy bywał Hemingway w Świnoujściu, jako że był przyjacielem Elzy, mówiliśmy być może, bo przecież dwoje przyjaciół mogli przyjechać do Świnoujścia, oczywiście teoria. Natomiast od 4 lat, jeśli nas pytają goście, czy bywał Hemingway, to z radością odpowiadamy tak, był w Świnoujściu i odwiedził naszą kawiarnię, co jest prawdą, bo Hemingway odwiedził Świnoujście i naszą kawiarnię 4 lata temu, ale był to John Hemingway. Nasza wystawa zachwyca, zadziwia i gorszy, tak jak Elza. Bardzo się cieszę, że właśnie w naszej kawiarence po raz 6 jest ta wystawa. Na co dzień w naszej kawiarni możecie Państwo zobaczyć, podziwiać, być zaskoczeni pracami naszego artysty Tomka Sudoła, który w sposób bardzo wyjątkowy prezentuje Elzę, czyli Elza jest zawsze z nami na co dzień i z tego się cieszymy. Bardzo serdecznie zapraszam. W tym roku wystąpią wspaniali artyści, też nowi artyści, których zapraszamy. To jest Adamczyk, Baranowska, Grimm, Kołowiecki, Anetka Kruk, January Kor, wspaniały nasz artysta, który jest w ogóle pomysłodawcą tych wydarzeń w El Papie. Miller, Sudoł, Asia Wawrzynkiewicz, Pon Moc, Marian Zwierzyński, wspaniały artysta, jeden z najwspanialszych w Świnoujściu i nie tylko, bo w świecie jego obrazy fruwają na wszystkich kontynentach. Także jeżeli tylko będziecie albo po prostu specjalnie przyjedziecie do nas w sobotę, myślę, że będziecie zachwyceni, zaskoczeni i szczęśliwi.
1: A co ciekawego jeszcze będzie działo się w El Papa Cafe Hemingway jesienią?
0: W październiku, prawdopodobnie 14 października, odbędzie się u nas wystawa marynistyczna, myślę, że najstarszego wspaniałego malarza Jerzego Pawełczyka. Będą to marynistyczne obrazy sprzed wielu lat. Prace Jerzego zachwycają, jeśli chodzi o kunsz artystyczny, ale też o przekazywanie widoków marynistycznych. Tam woda, jak obserwujemy wodę, tu czujemy tą bryzę, jak moczy nam nogi, jak słońce świeci nad morzem, to czujemy jego promienie. Jest to wspaniały artysta i nasza wystawa w październiku będzie na pewno przewspaniała. Będzie w grudniu jeszcze niezwykła wystawa, o której tylko mogę w tej chwili powiedzieć, że udział będzie brało 20 artystów z Polski i nie tylko. Jeszcze na razie jest to tajemnicą, kto. Przybywajcie w grudniu, przybywajcie teraz, jesteście blisko, czy w Świnoujściu, czy w Wolinie. Serdecznie zapraszam, bo to niezwykłe miejsce, miejsce sztuki i kultury.
1: A ja z mikrofonem zawędrowałam w to miejsce, do kawiarni i galerii El Papa Cafe Hemingway w Świnoujściu. A dobrym duchem galerii jest Elżbieta Jańczak.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Zajrzyjmy jeszcze do Kamienia Pomorskiego, gdzie rozpoczęły się zachodniopomorskie dni dziedzictwa. Od piątku w Muzeum Ziemi Kamieńskiej można oglądać światy utracone, światy ocalone, malarstwo Dariusza Milińskiego. Na jego obrazach znajdziemy świat fantastycznych postaci, symboliki i odniesień do pamięci oraz przemijania. W środę z kolei o godzinie 17:00 wykład Odzyskane skarby, złoty typariusz biskupa Mikołaja Boka von Schippenbeila. Spotkanie poprowadzi dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej Grzegorz Kurka, a bohaterem będzie jeden z najcenniejszych średniowiecznych zabytków odnalezionych na Pomorzu Zachodnim. Kolejne wydarzenie w ramach Dni Dziedzictwa to zwiedzanie dworku von Kleista. W sobotę 19 września o godzinie 12:00 Błażej Bubnowicz oprowadzi uczestników po zabytkowym obiekcie, opowie o ratowaniu dworku, jego konserwacji i współczesnej funkcji. 23 września z kolei wody pamiętają ratowanie dziedzictwa z Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego i lokalnych rzek. To spotkanie, na którym Grzegorz Kurka opowie o wydobyciu wraku XIX-wiecznego żaglowca, który można obecnie oglądać na Kamieńskiej Marinie. Cykl zakończy 14 października wykład Dziedzictwo w zagrożeniu, kto chroni zabytki podczas wojen i katastrof.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Studenci jeszcze mają wolne, ale wielkimi krokami zbliża się też ich inauguracja roku. Młodzi mieszkańcy Wolina, Dziwnowa, Świnoujścia, Międzyzdrojów czy Kamienia Pomorskiego często wybierają Politechnikę Morską w Szczecinie. Z oczywistych względów. Mieszkamy nad morzem. Jak wyglądał tegoroczny nabór i co wkrótce zmieni się na Politechnice, o tym z Anną Malec, rzeczniczką uczelni, rozmawiała Małgosia Mura.
2: To warto wiedzieć.
3: Jak wyglądał tegoroczny nabór? Było podobno rekordowo.
4: Zarejestrowało się o 36% więcej kandydatów w porównaniu do ubiegłego roku, także to jest naprawdę bardzo dla nas korzystny wynik. To oznacza, że około 2660 mniej więcej kandydatów wyraziło chęć studiowania na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Bardzo się cieszymy, bo Politechnika Morska ma bardzo ciekawą ofertę, która jest bardzo perspektywiczna. To jest rzecz, którą zawsze podkreślamy, bo mamy po prostu przykłady naszych absolwentów, którzy robią świetne kariery i zawsze też podajemy te przykłady, bo są to osoby, które nas też zachwycają tym, w jaki sposób kierują swoją karierą. O tym może za chwilę, ale powiem może, jakie kierunki cieszyły się największą popularnością. Tutaj zaskoczenia dla nas nie było, bo jak co roku flagowy kierunek, czyli nawigacja, to jest ten kierunek, który najczęściej jest wybierany przez kandydatów, ale też logistyka, automatyka i robotyka, geodezja i kartografia, czy też kierunek związany z morskimi elektrowniami wiatrowymi. To są te kierunki, takie numer jeden. No i mechatronika jeszcze, to też jest popularne wśród kandydatów kierunek. Także cieszymy się i faktycznie ta rejestracja przebiegła bardzo dobrze w tym roku.
3: Też z takich ciekawych wiem, że jest zainteresowanie hydrografią. Co to jest?
4: Tak, hydrografia to jest kierunek, to też jest ciekawe, że jest tak duże zainteresowanie już teraz, dlatego że hydrografia to jest kierunek, który jest na naszym nowym wydziale. No i to jest wydział, który funkcjonuje od zeszłego roku, także tym bardziej fajnie, że kandydaci są zainteresowani tym kierunkiem. Kierunek, który wspiera gospodarkę morską, po którym kandydaci mogą robić, studenci mogą robić ciekawe badania, badać dna oceanów, dna mórz. To też łączy się z tym, że Politechnika Morska czeka na nowy statek naukowo-badawczy, a więc hydrografowie będą jak najbardziej potrzebni, bo na tym statku właśnie będzie można przeprowadzać bardzo zaawansowane badania, także właśnie dna mórz i oceanów.
3: Z tego co wiem, bo też się tym chwalicie w social mediach, u was można nie tylko studiować kierunki takie ściśle, bym powiedziała, nawodne, ale także te, w których działa się na ziemi, na stałym gruncie.
4: Tak, zdecydowanie. Politechnika Morska to są dwie nogi, dwie silnie stojące na ziemi nogi, czyli ta noga pływająca i noga lądowa, że tak się wyrażę kolokwialnie. I faktycznie Te kierunki lądowe też cieszą się dużą popularnością. To jest między innymi logistyka, transport. To są kierunki, które też mogą służyć gospodarce morskiej. To są osoby, które potem pracują w branży morskiej, ale właśnie pozostając na lądzie, nie wchodząc na statek, nie wypływając w rejsy, ale cały czas służąc gospodarce morskiej, czy też właśnie temu sektorowi offshore, który bardzo prężnie się rozwija. I faktycznie mamy już wśród naszych kandydatów osoby, które takie kariery

0: naszej uczelni, która właśnie w taki sposób się realizuje, wyjeżdża na 6-tygodniowe rejsy, pracuje na statkach offshore'owych, no i właśnie jest elektroautomatykiem. Prowadzi też swój profil na Instagramie, na który można zajrzeć i zobaczyć, w jaki sposób pokazuje swoją codzienną pracę, swoją rzeczywistość. Ma naprawdę już mnóstwo fanów i my też tam podglądamy, sprawdzamy, w jaki sposób pracuje. Mamy też wśród naszych absolwentek dziewczynę, która jest pierwszym kapitanem statków SAR. To jest dziewczyna, która jako pierwsza zdobyła właśnie taki tytuł, taką możliwość pracy, która jest ratownikiem morskim i dowodzi takimi jednostkami. Też bardzo, bardzo ciekawa kariera. Mamy wśród naszych absolwentek także właśnie osobę, która została nominowana do tytułu menedżerki roku, a zajmuje się właśnie tą branżą logistyczną, transportową na lądzie, ale to nie tylko kobiety, to oczywiście też mężczyźni, którzy robią świetne kariery. Na przykład mamy wśród naszych absolwentów pana, bo już nie chłopaka, to jest już mężczyzna, który pracuje od wielu lat na morzu, a który zajmuje się budową największych platform na Morzu Północnym. Będzie dowodził już niedługo, będzie pierwszym człowiekiem na świecie, który będzie dowodził taką platformą. Także to jest ogromne wyróżnienie. On pracuje akurat dla firmy niemieckiej, ale jest naszym absolwentem, także też często podkreśla właśnie swój związek z Politechniką. Mamy też, niedawno poznaliśmy naszego absolwenta, który dowodzi największymi pasażerskimi statkami na świecie. Z powodzeniem właśnie też realizuje swoją karierę w takim sektorze. Jest kapitanem, można powiedzieć, takiego pływającego miasta, bo pracuje na statkach, które mogą zabierać około 9000 pasażerów na pokład. To jest i załoga, i pasażerowie właśnie. A więc są takie największe statki na świecie. Także no, świetna też kariera. Bardzo ciekawa, wiele ciekawych miejsc też zwiedził. To też często w ogóle podkreślają absolwenci, którzy zdecydowali się na karierę pływającą, że to jest nie tylko taka rzeczywistość, która daje im po prostu bardzo dobry dochód, bo to są też dobre pieniądze, ale też właśnie możliwość zwiedzenia świata, poznania wielu ciekawych ludzi.
1: Przeważają mężczyźni czy kobiety u was na uczelni?
0: Cały czas przeważają mężczyźni, ale kobiety też są i też są i na kierunkach pływających, i na kierunkach lądowych, chociaż właśnie kobiet więcej jest na tych kierunkach lądowych.
1: Trafiają do was studenci, siła przetarg na budowę nowego statku szkolno-badawczego. Co to będzie?
0: Tak, do 6 października trwa przetarg, a więc czekamy na zgłoszenia. To jest tak naprawdę no, jeden z najważniejszych, największych takich etapów inwestycyjnych Politechniki Morskiej, na które czekaliśmy od wielu lat. Statek naukowo-badawczy, który ma zastąpić nawigatora już wysłużonego. Będzie to statek naprawdę imponujący, bo będzie miał około 100 metrów długości. 86 osób będzie mógł pomieścić, osiągnie zasięg aż 10 000 mil morskich i będzie mógł prowadzić rejsy, które będą trwały nawet 60 dni bez zawijania do portu. To są takie dane, które no, robią wrażenie, ale największe wrażenie robi to, że to będzie bardzo, bardzo nowoczesna jednostka, która będzie mogła prowadzić zaawansowane badania. To będzie statek, który będzie służył nie tylko studentom Politechniki Morskiej, ale całemu środowisku naukowemu polskiemu. Nie tylko naukowcom z Politechniki Morskiej, ale także naukowcom z innych jednostek badawczych. A więc myślę, że to będzie naprawdę bardzo dobra rzecz, która przysłuży się nie tylko właśnie uczelni, ale także środowisku naukowemu Polski.
1: Macie już pieniądze na ten statek?
0: Statek jest finansowany z programu wieloletniego Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029. Taka długa nazwa programu, ale tak, zabezpieczonych jest na realizację tej inwestycji 625 milionów złotych.
1: A proszę powiedzieć, co w tej chwili studenci Politechniki Morskiej mają do dyspozycji, jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia no, morskie?
0: Teraz trwa w ogóle kandydatka. To też jest taka nazwa na szkolenia indywidualne techniki ratunkowe i pożarowe. To są te szkolenia, które teraz kandydaci przechodzą. To jest taka rzecz, którą organizujemy każdego roku regularnie dla studentów tak zwanych kierunków pływających. I to jest rzecz, która wygląda bardzo ciekawie też dla samych studentów, jak rozmawialiśmy z nimi w tym roku, bo byliśmy podpatrzeć, jak sobie radzą. No to widzieliśmy z jednej strony takie zaciekawienie, z drugiej strony taki respekt przed tym, co się właśnie wydarza, bo faktycznie gdybyśmy spojrzeli na to z zewnątrz takim okiem laika, to faktycznie wygląda to jak kadry z filmu akcji, a to są po prostu szkolenia dla przyszłych naszych studentów tych kierunków pływających. Oni uczą się tam właśnie tych indywidualnych technik ratunkowych.

0: i pożarowych. No to jest rzecz bardzo dla nich wymagająca też fizycznie, bo wskakują do basenu naszego przeciwpożarowego, próbują się wydostać z płonącego helikoptera w pełnym zadymieniu. Oczywiście wszystko jest w bardzo bezpiecznych warunkach, są w kombinezonach wymaganych do właśnie prowadzenia takich ćwiczeń. No ale dla nich to naprawdę jest rzecz, dzięki której mogą posmakować tego życia na morzu i życia studenckiego też, no bo poznają się, integrują, sprawdzają, z kim będą studiować, no ale przede wszystkim zdobywają naprawdę ogromną dawkę wiedzy i umiejętności.
1: A potem jak wygląda ta praktyka?
0: W zależności od kierunku. Studenci mają do dyspozycji oczywiście studia na uczelni technicznej, to jest z jednej strony teoria, a właśnie z drugiej strony praktyka, więc w zależności od kierunku, jaki wybiorą, no to odbywają albo praktyki na nawigatorze, mają też praktyki w symulatorach, które są na naszej uczelni dostępne właśnie dla tych kierunków. Niedawno otworzyliśmy Akademickie Centrum Symulatorów. To jest jedno z najnowocześniejszych centrów w Europie i jedyne takie w Polsce centrum symulatorów. Podczas tych praktyk, podczas ćwiczeń w takim centrum, studenci odwzorowują jak najbardziej realne warunki na morzu, różne awaryjne sytuacje i w maszynowni, i na mostku, także no, bardzo imponująca rzecz dla nich. Oni też faktycznie czekają na te ćwiczenia w takim akademickim centrum symulatorów, bo dzięki temu naprawdę wchodzą przygotowani na statek. Po prostu wchodzą i dla nich statek już nie jest taką rzeczywistością, w której zastanawiają się, co gdzie jest i czego dotknąć, żeby niczego nie popsuć, tylko faktycznie na takich symulatorach, w bezpiecznych uczelnianych warunkach. Ćwiczą bardzo zaawansowane, bardzo skomplikowane manewry, sytuacje awaryjne. Wiedzą już, jak się poruszać, czego używać i na statek wchodząc są już w miarę przygotowani. Także też myślę, że bardzo cenna dla nich rzecz.
1: Ci studenci nowi teraz, jak pani wspomniała, szkolą się z takich no, ekstremalnych rzeczy, ale też wiem, że będzie trening do inauguracji. Co to takiego?
0: Będą dni takie adaptacyjne, które są co roku dla studentów przygotowane. To jest taki czas, kiedy mogą poznać uczelnię, mogą poznać zasady funkcjonujące na uczelni. To są ważne dni obowiązkowe dla każdego studenta, ale właśnie będą też treningi przed inauguracją, bo myślę, że kto z państwa widział inaugurację roku akademickiego Politechniki Morskiej, ten wie, że jest to po prostu bardzo widowiskowy czas. To są właśnie te treningi, które przygotowują do tego, żeby to wszystko wyglądało imponująco i zachwycająco.
2: Z pewnością jak zwykle imponująca będzie inauguracja roku akademickiego Politechniki Morskiej. A z rzecznikiem uczelni Anną Malec rozmawiała Małgorzata Mura.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W gminie Dziwnów niezwykle prężnie działa koło gospodyń wiejskich Fregata. Panie i panowie z koła w Międzywodziu biorą udział w przeróżnych projektach. Jesienią realizują aż 3. Więcej na ten temat Ewa Brzezińska-Trzebińska z KGW Fregata.
3: Blisko mieszkańców.
4: Dwa projekty, Aktywni i Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia oraz drugi projekt mamy Bezpiecznie Dziś, Bezpiecznie Jutro. To są tożsame takie dwa projekty, które koło gospodyń realizuje, tylko jeden z nich jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Dziwnów i na terenie tylko i wyłącznie Dziwnowa. Natomiast Aktywni i Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia na terenie Międzywodzia. I mamy takie elementy wspólne, które będziemy realizować. Pierwszy to jest, który już został ogłoszony, to jest konkurs plastyczny dla klas 1-3, Straż Pożarna w oczach dziecka. My napisaliśmy dwa projekty, które mają na celu między innymi właśnie radzenie sobie w sytuacjach różnych zagrożeń, czyli będziemy uczyć naszych mieszkańców pierwszej pomocy, czyli resuscytacji, zabezpieczenia miejsca czy wzywania pomocy. Będziemy mieli również wyjazd na strzelnicę do Chynowa, gdzie będziemy właśnie uczyć się strzelać, będziemy uczyć się odbezpieczania broni. Mamy taki punkt projektu, więc myślę, że to w ogóle będzie bardzo atrakcyjne. 30 osób pojedzie na takie zajęcia i 30 osób będzie się uczyło strzelania, no, normalnie to tak jak żołnierze. Na tym to będzie polegało. Nigdy nie byłam na strzelnicy w Chynowie, więc byliśmy raz w Dziwnowie tylko, więc myślę, że to będzie strzelanie do celu, do tarczy. Więc to jest dla dorosłych. Dla dorosłych również mamy spotkanie z psychologiem, który ma nam powiedzieć, jak powinniśmy zachowywać się w momencie właśnie zagrożenia wojną, bo tutaj tak naprawdę chodzi o przygotowanie mieszkańców na wypadek wojny. mamy takie czasy, jakie mamy, więc musimy się wszystkiego nauczyć, dowiedzieć. Jeszcze mamy jedne warsztaty, będą to warsztaty właśnie tej pierwszej pomocy. Tutaj mamy mieć z goglami VR. Będziemy uczyć się resuscytacji na fantomach, będziemy uczyć się, jak to się wzywa pomoc, czyli to zabezpieczenie miejsca. Cały taki, to jest cały cykl jakby takiego wzywania pierwszej pomocy i tej resuscytacji. Każdy uczestnik warsztatów z pierwszej pomocy otrzyma od nas jeszcze apteczkę takiej pierwszej pomocy, którą będzie miał właśnie w domu na wypadek różnych zagrożeń. Być może jeszcze przyjdzie na to spotkanie do nas żołnierz, który pokaże nam, jak wygląda plecak ewakuacyjny, czyli co się w nim mieści, czyli co powinniśmy w ogóle mieć na podorędziu, czyli pod ręką, jak powinniśmy być zabezpieczeni. Będzie to na pewno bardzo ciekawy element. Dla dzieci i dla klas 1-3 oraz dla dzieci z przedszkola w Dziwnowie mamy już otwarty konkurs plastyczny Straż Pożarna w oczach dziecka, ponieważ dla dzieci to tak naprawdę pierwszą taką okazją do pierwszej pomocy są strażacy, czyli druhowie z ochotniczych straż pożarnych, bo są tatusiowie, bo są bracia, bo są wujkowie, dziadkowie, więc tutaj można powiedzieć, że ten pierwszy ich kontakt to jest właśnie w straży pożarnej. Jeszcze pójdziemy do straży pożarnej, każde dziecko pewnie wsiądzie w samochód, zobaczy je mundur, wyposażenie i ten konkurs trwa przez cały październik. Cały w ogóle projekt jeden i drugi, czyli pierwszy projekt Aktywni Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia, a drugi projekt Bezpieczni Dziś, Bezpieczni Jutro trwają przez 2 miesiące, wrzesień i październik. A kończy się to wszystko piknikiem podsumowującym ze strażakami. Będzie rozdanie nagród właśnie za konkurs plastyczny. Będą również działania z pierwszej pomocy, ale już nie może resuscytacja, ale na przykład jak się ktoś skaleczy, jak ktoś zwichnie nogę, jak tu zabezpieczyć bandażem, chustą, bo te apteczki, które dostaną nasi mieszkańcy, to mamy jeszcze 2 dodatkowe właśnie na użytek tego projektu, czyli na takie działania stricte już, na takie ćwiczenia terenowe. Dla dzieci również będą jeszcze strzelanie z łuku. No i oczywiście mamy piknik, czyli mamy kiełbaskę, mamy ognisko i po prostu oprawę muzyczną. Czyli takie będzie podsumowanie całego projektu. I to są projekty, które nasze koło realizuje razem z Stowarzyszeniem Nasz Dziwnów. Natomiast kolejny projekt jest to też dosyć ciekawy. Realizujemy projekt od września do listopada. Tytuł tego projektu jest to Zmieniamy świat małymi krokami, który polega na tym, aby wspierać, promować wolontariat. U nas w szkole w Dziwnowie działa również mały taki klubik wolontariacki i my chcemy jakby poszerzyć działalność tego wolontariatu. Przyjadą do nas pracownicy, koordynatorzy z Centrum Wolontariatu ze Świnoujścia, którzy poprowadzą zajęcia z klasami ósmymi, ponieważ klasy ósme po prostu potrzebują tej świadomości, co mogą później robić w przyszłości, że to nie tylko pracą człowiek żyje, ale również działalnością społeczną, właśnie wolontariacką, czy ze starszymi, czy z dziećmi, w różnych okolicznościach, w różnych, przecież młodzież jeździ również do domów opieki społecznej, pomaga, czy starszym osobom, więc tutaj przyjadą, poopowiadają, jak to wygląda, część dzieci naszych, część młodzieży, można powiedzieć, idzie do szkoły do Świnoujścia, więc być może ktoś z nich tam się też znajdzie w Centrum Wolontariatu w Świnoujściu. Tutaj chcemy właśnie jakby poszerzyć również to, żeby nasi uczniowie starszych klas pomagali w nauce młodszym dzieciom, bo potrzeba jest w szkole, potrzeba w świetlicach środowiskowych i tutaj chcemy ukierunkować dzieci właśnie na pomoc w nauce. Na razie to można powiedzieć, na ten rok jest to pomoc w nauce. Kolejny element to jest również, przecież jeździmy również do schronisk dla bezdomnych zwierząt, więc tutaj przyjedzie do nas pani kierowniczka ze schroniska w Sosnowicach, która również przekaże informacje dzieciakom i młodzieży, jak to wygląda, jak wygląda praca w takim schronisku, bo tam również pracują wolontariusze. To, że jest pani kierownik, to, że jest dział kadr, ale większość takiej pracy fizycznej wykonują wolontariusze. Wiem, że też nasza młodzież, rodziny nawet całe z gminy Dziwnów jeżdżą, pomagają, biorą udział w różnych rajdach. Teraz jest rajd
5: na sześciu łapach.
4: Na sześciu łapach, więc pewnie wielu z naszych tutaj mieszkańców również tam będzie, bo widziałam kiedyś zdjęcia, jak to świetnie wygląda. Po tym spotkaniu z panią kierownik, po kilku, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach jedziemy do schroniska, bierzemy nasze dzieci, bierzemy naszą młodzież i jedziemy w teren i działamy, czyli pomagamy w sprzątaniu, pomagamy w boksach, pomagamy w wyprowadzaniu psów. Pojadą dzieci młodsze, pojadą dzieci starsze, pojadą członkowie koła gospodyń Fregata z Międzywodzia. Tu w międzyczasie zrobimy zbiórkę na rzecz schroniska, czyli karmę, być może koce. Nie wiem, pani kierownik powiedziała, że nam przekaże, co mamy zebrać, więc taką wielką akcję zorganizujemy i z tym wszystkim tam pojedziemy. Jeszcze jest jeden element, który jest w tym projekcie. Jest to konkurs plastyczny dla dzieci klas 1-3 na obsiakach. I wygrane prace zostaną umieszczone w kalendarzu na przyszły rok. Jest to będzie taka forma nagrody dla uczestników konkursu. Ale chyba najpiękniejszą niespodziankę szykuję, no to już zdradzę, ją miałam nie zdradzać. Dla dzieci z klas 1-3 mamy w planie animaloterapię, ponieważ mamy też, jest dogoterapia, jest, różne są terapie, ale tutaj mamy terapię ze zwierzątkami. Przyjedzie do nas pani z pieskiem oraz króliczkami, która po prostu, te króliczki będą sobie chodziły, w każdej klasie będzie po pół godzinki. Właśnie to jest taki też element ciekawy, że zwierzątka można mieć w domu, ale pani popowiada, jak się opiekować, jak to wszystko właśnie działa. Więc myślę, że bardzo ciekawie zapowiada się jesień w Międzywodziu i w Dziwnowie. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursach, do udziału w przedsięwzięciach, w warsztatach pierwszej pomocy. Powiem tak, jeżeli chodzi o wyjazd do Chynowa na zajęcia terenowo-strzeleckie, mamy tylko i wyłącznie kilkadziesiąt miejsc, które już są zajęte, ponieważ no, tu pojadą osoby dorosłe, które już się zadeklarowały. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty pierwszej pomocy, o spotkanie z psychologiem, o pikniki, wszystko zapraszamy, wszystko jest otwarte, każdy może przyjść, każdy może spróbować swoich sił, swojej wiedzy, bo będą z nami przecież fachowcy. Trzeba się cały czas uczyć, dokształcać, trzeba cały czas no, być na bieżąco z każdą nowością. Może przyjdzie wojna, nie przyjdzie wojna, ale jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, to są wypadki, to są urazy, to i tak samo w szkole, czy na ulicy nawet ktoś upadnie, to trzeba wiedzieć, jak się zachować. To są naprawdę bardzo ciekawe propozycje dla nas i dla mieszkańców.
2: Rozumiem, że będziecie informować o poszczególnych wydarzeniach.
4: Ponieważ mam jeden wspólny plakat, który już jest udostępniony w internecie, proszę na naszym profilu facebookowym śledzić. Przed każdym wydarzeniem będę jeszcze opisywała konkrety, kto, co i jak i kiedy. Będę przypominała, będę również pisała, kto nam to wszystko, kto nas uczy, kto nas zabezpiecza. Na pewno ochotnicze straże pożarne i z Dziwnowa, i z Międzywodzia będą brały w tym udział. Będzie Stowarzyszenie Pogranicznik.
2: Czyli bardzo wiele osób się zaangażuje.
4: Tak, bo każdy projekt to nie tylko dwie, trzy osoby. To jest masa i to są też wolontariusze. To właśnie tak jak mówiłam o projekcie o wolontariackim, to my tak samo przecież członkowie koła gospodyń czy stowarzyszenia nie biorą żadnego wynagrodzenia. To są wolontariusze, którzy poświęcają swój czas na działania społeczne i my już jakby to znamy, ale chcemy w to wszystko teraz włączyć jeszcze dzieci, młodzież, rodziców, dziadków, żeby również brali we wszystkim udział, a później nam pomagali przy kolejnych projektach. Poprzez działanie. Najlepsza nauka to jest niestety, ale działanie, poprzez działanie.
5: A jeżeli na wasze warsztaty chciałby przyjechać mieszkaniec innej gminy, na przykład gminy Wolin Ościennej, to jest taka możliwość, czy to tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Dziwnów?
4: Powiem tak, no projekty, jak jeżeli piszemy, to piszemy dla mieszkańców Międzywodzia czy gminy Dziwnów, ale jeżeli będzie miejsce, ja również podam swój numer telefonu na Facebooku. Jeżeli będzie tylko miejsce, to jak najbardziej. Zapraszamy każdego, kto będzie chciał uczestniczyć w warsztatach czy pierwszej pomocy, czy spotkanie z psychologiem. Tylko mamy już zamkniętą listę zajęć terenowo-strzeleckich.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: O jesiennych projektach, które na terenie gminy Dziwnów będzie realizować Koło Gospodyń Wiejskich Fregata, mówiła Ewa Trzebińska-Brzezińska. A jednym z tych projektów jest ten dotyczący wolontariatu. I przy wolontariacie pozostańmy. Szkolne koła wolontariatu mogą już starać się o mini-granty na realizację swoich inicjatyw poprzez konkurs Pomoże, Pomoże Inicjatywy. To nowy pomysł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej na ten temat Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu.
3: Co jest grane w Wolinie? Blisko mieszkańców.
6: Chcemy, żeby młodzi ludzie mogli realizować swoje pomysły w praktyce. Dlatego wystartował nowy konkurs Pomoże, Pomoże Inicjatywy, który daje szkolnym kołom wolontariatu konkretne finansowe wsparcie i przestrzeń do działania. Do działania na rzecz klas, szkół, lokalnych społeczności. Zespoły wolontariuszy mogą ubiegać się o mini-granty w wysokości od 2 do 3 tysięcy zł. Na realizację swoich inicjatyw. To praktyczna lekcja odpowiedzialności, współpracy i sprawczości dla naszej zachodniopomorskiej młodzieży. Jako Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczyliśmy na realizację pomysłów kół wolontariatu łącznie 70 tysięcy złotych. Każde koło może zgłosić dowolną liczbę inicjatyw, ale dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najlepiej oceniony projekt. Młodzież może przeznaczyć środki na przykład na działania społeczne, edukacyjne, akcje ekologiczne, pomoc potrzebującym, ale to młodzi ludzie decydują, co jest ważne i potrzebne w ich najbliższym otoczeniu. Za przeprowadzenie tego konkursu odpowiada Stowarzyszenie Polites, które ma duże doświadczenie we wspieraniu wolontariatu i na co dzień działa razem ze szkolnymi kołami wolontariatu. Dlatego wszystkie informacje dotyczące tego konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Polites. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi z pomysłami.
2: A zapraszała Emilia Wolf z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W Gdańsku zakończyły się targi rybne i spożywcze Polfish. Gminę Wolin wspólnie z samorządem reprezentowało na targach Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków. Była to okazja do zaprezentowania potencjału lokalnej branży rybackiej, choć z tym bywa różnie, mówi prezes Jacek Kowalczyk. Zapraszam do wysłuchania dłuższej rozmowy z prezesem na temat rybactwa i rybołówstwa.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
1: Mówi się, że rybactwo na zachodnim Pomorzu już troszeczkę podupada. Czy zgodziłby się pan z tym stwierdzeniem?
7: No to już nawet nie muszę się zgadzać, to jest fakt. Rzeczywiście walczymy, żeby rybactwo jeszcze istniało i żeby może jeszcze nasze dzieci mogły też powiedzieć, że w Wolinie i w innych miejscowościach jest port rybacki i rybacy istnieją.
1: A ilu rybaków jeszcze jest w Wolinie? Jak wygląda takie codzienne życie portu?
7: W Wolinie na tą chwilę mamy 16 łodzi, czyli 16 właścicieli rybaków. Jeżeli jest ryba, a to jest podstawa i jest dobra pogoda, co teraz jest też ciężko, bo co chwilę wieje, no to wypływamy, jak teraz można powiedzieć, o godzinie 4-3 o tej porze wypływamy, łapiemy okonia na tą chwilę, węgorza, płyniemy, świt, słońce wstaje, wystawiamy sieci, musimy wyciągnąć te sieci za 2-3 godziny, wybrać, przywieźć do portu, zważyć, sprzedać. I taki codzienny dzień rybaka.
1: To założył stowarzyszenie i ilu w tej chwili macie członków?
7: Założycielem tutaj była nasza miejscowa pani Henryka Polusińska. Ja przejąłem tą funkcję po pani prezes. Członków cały czas od założenia jesteśmy największą organizacją w Polsce. Zrzeszaliśmy 130 rybaków, czyli 130 łodzi mieliśmy pod sobą teraz ze względu na różne programy i właśnie problemy w rybołówstwie. Dużo ludzi odeszło, sprzedało, zezłomowało się i na tą chwilę mamy 73 czy 4 jednostki.
2: Realizujecie dużo projektów, z którego jest pan najbardziej dumny?
7: No taką chyba naszą wizytówką jest Wolin z rybą na talerzu, bo gdzie nie jestem, to ktoś Wolin kojarzy z tym projektem. To jest chyba nasza wizytówka. Zrobiliśmy mnóstwo fajnych eventów, imprez, spotkań w szkołach. No promowaliśmy tą rybę jak mogliśmy.
2: Pierwszy raz w 2026 roku odbyła się wodna pielgrzymka i właśnie tę wodną pielgrzymkę między innymi wy organizowaliście. Proszę nam o niej opowiedzieć i kto właściwie tak naprawdę wpadł na ten pomysł?
7: No, to jest taka, można powiedzieć, tak jak Wolin z rybą na talerzu, mówią, że to nasz taki projekt przewodny, także pielgrzymka może być tym drugim, albo za chwilę pierwszym. To był pomysł tutaj właśnie u mnie w porcie, w Wolinie. Mamy od przeszłego roku nowego księdza proboszcza Hieronima i tak się tu spotkaliśmy, poznawał ludzi w Wolinie i porozmawialiśmy o łodziach, coś tam weszliśmy na temat, że w Elblągu, na Zalewie Wiślanym, coś takiego się dzieje od lat, no to dlaczego mamy być gorsi. No i tak z niczego powstał pomysł, że może byśmy się przypłynęli w parę łodzi, a to w przeciągu miesiąca, dwóch bardzo ewoluowało i tych łodzi było bardzo dużo. Zamówiliśmy prom od Drag Queen i rzeczywiście zrobiło się takie bardzo poważne wydarzenie. W tym samym czasie utworzyliśmy nasz sztandar na 15-lecie naszego stowarzyszenia. Arcybiskup prowadził naszą pielgrzymkę, wiele fajnych osób i to się zaczyna robić tak, że mnóstwo pytań, mnóstwo zainteresowania i stwierdziliśmy z księdzem, z naszą panią burmistrz tutaj, która też pomagała bardzo z gminą i z przyległymi przystanią morską, muzeum, MPG-kiem. Przy organizacji pielgrzymki robi się teraz plan, że to będzie cykliczna impreza i dużo bardziej zacnie i chcemy, żeby to była pielgrzymka, która będzie odwiedzać różne porty tutaj w zasięgu oczywiście naszych łodzi i będziemy na pewno odwiedzać Stepnicę, Trzebież, Świnoujście, wszystko wokół naszego Zalewu Szczecińskiego, tak żeby to wciągnąć te wszystkie samorządy i naszą organizację. No i modlić się o lepsze połowy i o to, żeby to rybołówstwo przetrwało.
2: A co w sieciach znajduje się najczęściej? Jaka ryba jest łowiona?
7: Zalew Szczeciński, chociaż tak jak pani mówiłem, największa organizacja, Wolińskie Stowarzyszenie, my skupiamy rybaków z Morza Bałtyckiego, Zatoki Pomorskiej, z Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego. Ja poławiam na Zalewie Szczecińskim i tutaj na Zalewie Szczecińskim podstawową rybą jest na tą chwilę leszcz i okoń. Łapiemy też węgorza. Dochodzi do tego płotka. Płotka ryba niechciana, bo bardzo tania i nie zawsze ktoś od nas ją odbiera, no ale też bywa. No i to są takie podstawowe ryby. Kiedyś jeszcze był sandacz, ale przepraszam. Ale na tą chwilę przy różnych inwestycjach, które się dzieją na Zalewie Szczecińskim, to już jest ryba taka, że tak powiem, do zobaczenia i do zjedzenia samemu. Bardzo, że małe połowy, nie jest już ekonomiczna.
2: Czy pan rybactwem zajmował się przez całe życie? Czy to jest jakby druga odnoga pana pracy i pana zawodowego życia?
7: Nie, no jak poznałem żonę, to jej ojciec, mój teściu, był rybakiem, on rybakiem praktycznie był od urodzenia, można powiedzieć, bo spędzał, był rybakiem na Morzu Bałtyckim, teraz jest właśnie na Zalewie, w tej chwili ma 80 lat i zaraz po poznaniu, po ślubie często bywałem w weekendy, jak miałem wolny czas, pływałem i kiedyś sobie tak pomyślałem, fajnie by było, żeby Jacek, będziesz troszkę starszy, żebyś miał taką łódkę i był tak taki, to jest zawód inny, piękny, ciężki, ale codziennie jest co innego, codziennie możemy się spodziewać innej pogody i innego połowu w ogóle, no piękny zawód. No i tak sobie pomyślałem, że zaproponowałem teściowi, jakbyś słyszał, że ktoś będzie chciał sprzedać, ktoś odchodzi od zawodu. No i tak się kiedyś stało. Kolega mojego teścia zdecydował się sprzedać. 2 dni trwało załatwienie kredytu i od 15 lat jestem rybakiem.
5: Ale nie tylko takie hobby i praca zawodowa, można powiedzieć, bo pan także był prezesem naszej wolińskiej winety, a teraz jest pan prezesem honorowym. Czy nadal często bywa pan na boisku?
7: No tak, wszystkie mecze winety muszę być. To jest jakby kiedyś ktoś mi powiedział, że wineta Wolin to moje trzecie dziecko. No i tak chyba zostało. No jest to tam jakaś pasja. Pomagam rzeczywiście. Troszkę tam mieliśmy kryzys. Największe sukcesy właśnie winety Wolin to podczas, gdy byłem prezesem, graliśmy o baraże o drugą ligę z Odrą, Opole, Wolin, ulice zablokowane. No na taką małą mieścinę jak Wolin to było wydarzenie historyczne. Nie wiem, czy to się kiedyś powtórzy. Teraz wiadomo, pieniądze w piłce nożnej są podstawowym jakby budulcem i wineta spadła do A klasy, ale mamy dalej fajnych młodych chłopaków, którymi razem pomagam im i myślę, że osiągniemy jeszcze, może nie już drugą czy trzecią ligę, ale na tej czwartej lidze myślę, że to jest poziom, gdzie wineta powinna grać dalej.
5: Teraz też dużo nakładów pracy, że tak powiem, kładzie się na to, aby najmłodszych uczyć, prawda? I tutaj w winecie też się to dzieje.
7: Tak, tak. W winecie mamy mnóstwo grup młodzieżowych, mamy fajną grupę trenerów. Tak jak mówię, wszystko rozbija się o pieniądze, ale tutaj gmina Wolin z naszą panią burmistrz też dba o sport i myślę, że jak to tak dalej pójdzie, to wszystko z powrotem ładnie ułożymy i o winecie będzie jeszcze nieraz głośno.
2: Na temat działalności Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków, a także pasji prezesa do sportu, rozmawiałam w Wolińskim Porcie z Jackiem Kowalczykiem. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Zapraszam. Zostańcie z nami.
3: Co jest grane w Wolinie?
5: Wasze stowarzyszenie również włącza się w różne akcje związane z ochroną środowiska. Proszę nam powiedzieć o tej części działalności.
7: Tak, no już teraz to jakby są takie czasy, nie, że już ciężko nie włączyć się w takie akcje, bo wszystkie programy, wszystko co się dzieje, to musi być zachowane oczywiście jakby Zielony Ład i wszystko co chronimy, mamy selektywne siatki, chronimy przyrodę. Powiem szczerze, bo mogę mówić szczerze, jest tego aż za dużo. Już w niektórych przypadkach właśnie przyroda i ptaki, inne ryby jak murświny, które też chronimy, mają większe prawa niż rybacy. My już zaczynamy jakby przechodzić tą kreskę w drugą stronę. Kormorany to jest największa grupa w Europie, a największe skupisko nad Zalewem Szczecińskim. Wyżerają nam rybę, niszczą nam przyrodę właśnie, a my musimy je chronić. I zaczynamy moim zdaniem przekraczać tą barierę, że to powinno być w pewnym momencie jednak już gdzieś nie ma równowagi. Kormoran zniszczy Zalew Szczeciński, nowe wyspy są opanowane, zniszczone za przeproszeniem fekaliami kormorana. Zresztą płynie się wszędzie, to są suche drzewa. Po prostu nie ma tutaj mądrej moim zdaniem polityki, żeby to jednak ograniczyć. A wszystko jest zganiane na tego rybaka, który tą 6-8-metrową łódeczką jedzie i złapie parę kilo ryby, to on jest tym największym szkodnikiem wedle ekologów i rządzących. Wolin to cały czas był kojarzony z rybołówstwem, no bo no, jak może być niekojarzony, jak Zalew Szczeciński, piękne miejsce. Kiedyś tej ryby naprawdę tutaj było, tu funkcjonowały takie jednostki jak niewody, 2 takie kutry zbijały jedną taką sieć ciągnioną i po prostu łapały wszystko to, co przepływało. To było w tonach, naprawdę, jak opowiadam tutaj teściu i rybacy. Mój teściu, tak jak mówiłem, ma 80 lat, jest tu rybak, pan Lewandowski, który ma 93 lata, jeszcze pływa razem z synem. To co teraz jest, to jest dosłownie procent ryby, która tutaj była. Zalew Szczeciński cały czas jest uważany za jedno z lepszych miejsc w Polsce, jeżeli właśnie chodzi o ryby, o różnorodność ryb i wielkość. Chociaż tak naprawdę ekonomicznie już w rybołówstwie to się jakby nie zgadza, bo tych ryb, żeby przeżyć, to rybak musi prowadzić inną działalność na tą chwilę, bo z samych ryb jest bardzo ciężko, nie?
5: A jak jest przyrządzona ulubiona ryba prezesa?
7: A, ulubiona bardzo prosta. Najlepsza moja ryba to mały okonek, posolony, popieprzony i na patelnię. 8 sztuk mieści się na mojej patelni. To jest sam raz na kolację czy na obiad. Nie mam dużych wymagań, ale to jest moim zdaniem najlepsza ryba w Zalewie Szczecińskim. Cudziutki, mały okonek, usmażony.
5: No to niewyszukane. A jakie plany? Czy są teraz, no już poza pielgrzymką, o której rozmawialiśmy, jakieś plany i marzenia związane z rozwojem stowarzyszenia i tego miejsca, portu rybackiego?
7: No plany mamy, tak jak mówiłem, plany mamy, żeby się utrzymać i żeby to rybołówstwo trwało. Mamy duży jakby wpływ na to też. Jestem w komitecie monitorującym, który tam przygotowuje plany na rybołówstwo. Teraz jestem jedynym przedstawicielem do ustalenia budżetu od strony społecznej z rybołówstwa na lata 28-34. Walczymy, żeby środki na różnego rodzaju programy, pomoc, modernizację jednostki, czy tak jakieś wykluczenia i klęski, czy złota alga, czy coś, żebyśmy mieli zabezpieczone środki, bo bez tego rybołówstwo nie przetrwa. I myślę, że jako stowarzyszenie mamy otwarte drzwi, wszędzie możemy rozmawiać, jesteśmy często w ministerstwie, na różnych spotkaniach, zapraszamy departament do nas, także mamy ciągły kontakt. No i to jest teraz bardzo potrzebne, bo będzie ten nowy budżet właśnie na lata 28-34, jeżeli tu się uda zabezpieczyć pieniądze na te 7 lat, no to jeszcze do 34-35 roku rybaków będziemy widzieć. Może nie w dużej liczbie, ale przetrwamy. I to jest jakby nasz cel teraz, żeby przetrwać. Jak mogę powiedzieć jeszcze coś do mieszkańców, słuchajcie, jedźcie naszą rybę. Nie często ona się zdarza, bo tak jak mówię, warunki atmosferyczne, nie zawsze możemy być na wodzie, ale ta nasza ryba, a te ryby w Dino, w Biedronkach i różnych hipermarketach, to jest niebo a ziemia. Każdy, który spróbuje węgorza z Zalewu Szczecińskiego, już nigdy nie kupi węgorza hodowanego z Holandii, z Chin i z innych państw ściąganych do nas. On jest taki sam piękny, tak samo, nawet bardziej równy, ale smak to niebo a ziemia. Naprawdę próbujcie i chodźcie do portu, kupujcie ryby bezpośrednio od rybaków.
5: To był apel prezesa Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków Jacka Kowalczyka.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie.
8: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Bogdan Widawka, bardzo ciepło witam w naszym magazynie. Przed nami kilka bardzo ważnych, ale również ciekawych spraw, które chciałbym poruszyć. Już za moment porozmawiamy o elektrycznych hulajnogach i o korytarzu życia.
2: No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów.
1: W tej godzinie spotkamy się też z osobą, która reprezentuje chyba najbardziej sympatyczny zawód w Polsce.
3: Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze.
1: I już wiadomo, o jaki zawód chodzi. To oczywiście żart, ale poważne i bardzo ciekawe sprawy związane z pracą kominiarza jeszcze w tej godzinie w naszym magazynie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz porozmawiamy o bezpieczeństwie nie tylko na drogach, ale też niestety na chodnikach. Wszystko się zaraz wyjaśni. Podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, jest naszym pierwszym gościem w magazynie.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Korytarz życia. To jest temat, który wypływa co roku dość szeroko. Niektórzy kierowcy stosują się do korytarza życia, niektórzy no chyba jeszcze do końca nie rozumieją, na czym to polega. Czy kierowcy na Pomorzu Zachodnim stosują się do tej zasady?
2: Z moich obserwacji jako kierującego, który no często porusza się po drogach szybkiego ruchu na terenie Pomorza Zachodniego, mogę śmiało powiedzieć, że przypadki niestosowania się do przepisów dotyczących utworzenia korytarza życia, który no bez wątpienia toruje drogę dla służb w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, na przykład podczas wypadku drogowego. Raczej są to incydentalne przypadki, że kierujący się do tego nie stosują. Nie pamiętam w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy, żebym, czy ja prywatnie, czy też policjanci, którzy pełnią służbę na drodze, informowali o tego typu sytuacji. Natomiast wiemy, że ten korytarz życia jest korytarzem, który tak naprawdę w momencie, kiedy byłby zagrożony przez jeden lub zespół pojazdów, no przełożyłby na szale być może czyjeś życie i zdrowie. Dlatego tutaj oczywiście mogę śmiało chwalić kierujących, którzy poruszają się po naszych drogach, że stosują się do przepisu i ten korytarz życia w przypadku sytuacji newralgicznej jest stworzony.
1: Hulajnogi elektryczne, nie mogę nie zapytać o to, czy to jest poważny problem na Pomorzu Zachodnim. Mówię o przypadkach jazdy chodnikiem, między pieszymi, potrącenia, czy nawet pozostawianie hulajnóg na środku chodnika, no i w związku z tym jednak też powodowanie jakiegoś niebezpieczeństwa dla pieszych.
2: Panie rektorze, hulajnogi elektryczne to jest wynalazek, który no miał się przysłużyć przede wszystkim transportowi, szybszemu transportowi osób, ale czy aż tak szybkiemu, no to już możemy sobie zadać pytanie sami, jako osoby, które obserwują. No myślę, że jeszcze nie można tego nazwać problemem, natomiast można nazwać tę sytuację, że tych hulajnóg jest coraz więcej i prędkości są przekraczane podczas podróży tymi jednośladami jako wyzwanie dla policjantów. Szanowni Państwo, musimy mieć na uwadze jedną rzecz. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych. Mówię tutaj konkretnie o dzieciach. Jeżeli chcemy zrobić komuś prezent na święta, na komunię czy z okazji urodzin, zastanówmy się kilka razy, czy osoba, dla której taki prezent w postaci hulajnogi elektrycznej miałby być wręczony, ma odpowiednią korespondencję z wiekiem. My jako policjanci bardzo często obserwujemy bazowe wykroczenie, czyli poruszanie się dwóch osób na hulajnodze, na przykład miejskiej. Mówię tutaj o dużych aglomeracjach, Szczecin, bądź też duże miasto Koszalin czy Stargard. Proszę Państwa, to jest wykroczenie i na hulajnodze możemy poruszać się wyłącznie jako my kierujący, bez pasażera. To jest pierwsza sprawa. Pamiętajmy też o kaskach. Nie dla wszystkich te kaski są obowiązkowe, natomiast jeżeli już decydujemy się na taki pojazd, w którym środek ciężkości jest w specyficzny, zupełnie inny sposób umiejscowiony niż na przykład podczas jazdy rowerem czy motocyklem, załóżmy kask. Taka wywrotka może kosztować nas nie tylko utratę zdrowia, połamanie kończyn, różnego rodzaju otarcia, ale też utratę życia. To jest jeden aspekt sprawy związanej z jednośladami elektrycznymi, natomiast tutaj widzimy obecnie dużo większe wyzwanie dla nas, czyli pojazdy które przypominają swoją konstrukcją motocykl lub motorower. Są to pojazdy, które coraz częściej są nabywane przez użytkowników kilkunastoletnich. No, zapewne też są zakupowane przez rodziców. Natomiast, szanowni państwo, żeby takim pojazdem się poruszać, w większości przypadków potrzebne są uprawnienia w postaci co najmniej prawa jazdy kategorii AM, czyli dawnej karty motorowerowej. Ten pojazd, aby mógł się poruszać po jezdni, nie po chodniku, nie po ścieżce rowerowej, powinien być również zarejestrowany, posiadać tablicę rejestracyjną i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tylko w takim przypadku użytkownik tego pojazdu, który nim kieruje, powinien mieć również na głowie kask i poruszać się po jezdni, tak jak motorower czy motocykl.
1: O korytarzach życia, ale też o hulajnogach elektrycznych mówił podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Czy zapraszałem już dzisiaj do lasu? Chyba jeszcze nie, ale tam się teraz wybierzemy. Na grzyby. Ewa Simonowicz-Woźniewicz jest rzeczniczką nadleśnictwa RESCO, starszym specjalistą służby leśnej, zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. No to co, na grzyby.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Ja chciałem panią zapytać o pani ulubione grzyby, czy też jeden gatunek grzyba.
4: Tak, jest taki gatunek grzyba, jest to kania, inaczej sowa. Nie wszyscy je zbierają, natomiast ja je uwielbiam. Potrafię rozpoznawać, zresztą z mężem bardzo chętnie zbieramy, potem smażymy na patelni i się nimi zajadamy. Mąż nauczył zbierać mnie na przykład lejkowce dęte. Jest to grzyb, który jest bardzo charakterystyczny, ma fioletowy kolor, jest bardzo smaczny, ale też nie wszyscy potrafią je rozpoznawać. Także to zależy, kto jak się nauczył w dzieciństwie, jak mu rodzice pokazali. Jest mnóstwo grzybów, które naprawdę są bardzo smaczne, ale trzeba je umieć rozpoznawać.
1: No właśnie, ja między innymi dlatego nie wybieram się nigdy na grzyby, chociaż las uwielbiam i bardzo często zapuszczam się do lasu właśnie po to, żeby się zrelaksować. Natomiast na grzyby nie chodzę, dlatego że ja się po prostu boję, że zbiorę nie to, co trzeba. Czy takie obawy są jednak jednostkowe, czy spotyka się pani z takimi obawami właśnie szerzej?
4: Tak, ludzie mają obawy i z tego też powodu nie zbierają. To słyszymy często od ludzi odwiedzających lasy. Ale to jest bardzo dobre podejście, bo jeśli nie wiem, nie znam, po prostu nie zbieram grzybów. Grzyby można kupić w sklepach, przygotowane, wysuszone. Można też w razie wątpliwości zgłosić się do stacji sanepidu w naszym powiecie. Tam są grzyboznawcy, którzy pomogą w rozpoznawaniu grzybów. Natomiast ten temat wymaga bardzo dużej ostrożności.
1: Tak jest. Zapachniało lasem na naszej antenie, przyznam szczerze.
4: Super, bardzo się cieszę. Natomiast jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć, to mam taką niespodziankę dla wszystkich słuchaczy. Otóż chciałabym serdecznie zaprosić do udziału wszystkich miłośników grzybobrania w konkursie organizowanym przez Nadleśnictwo RESCO. Jest to kolejna edycja konkursu na największego grzyba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie pod odświeżoną nazwą Ale grzyb, szukamy olbrzyma. W myśl czterech zasad: znajdź, zmierz, zgłoś i zostań rekordzistą. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej Nadleśnictwa RESCO, jak również na stronie w mediach społecznościowych, także gorąco zapraszam, czekają atrakcyjne nagrody.
1: Jak długo potrwa ten konkurs, do kiedy?
4: Tak, konkurs trwa od 1 września do 31 października.
1: Ja chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać. No nie mogę takiego pytania nie zadać po pani zaproszeniu. Jakiego największego grzyba pani widziała?
4: No to był grzyb, który wygrał poprzednią edycję naszego konkursu. Była to kania, która miała przeolbrzymi kapelusz. Jak pan przesłał zdjęcie, to ten kapelusz miał kształt parasola nad jego głową, tak też sobie proszę wyobrazić, to było ponad metr długości obwodu tej kani. Także coś niesamowitego.
1: A czy wśród grzybiarzy jest podobna historia jak wśród wędkarzy? To znaczy, że wędkarze chwalą się swoimi okazami, grzybiarze też pewnie.
4: Tak, chwalą się. Jest mnóstwo stron na Facebooku, gdzie grzybiarze przechwalają się swoimi znaleziskami. Tak samo przychodzą do nas, pokazują, przesyłają zdjęcia. Jest to wspaniała pasja i naprawdę polecana dla każdego.
1: Na grzyby nas zapraszała, ale też do wzięcia udziału w konkursie Ewa Simonowicz-Woźniewicz, rzecznik nadleśnictwa RESCO, starszy specjalista służby leśnej. Pani Ewa zajmuje się ochroną lasu i edukacją przyrodniczo-leśną. Podam jeszcze adres strony internetowej, gdzie jest mnóstwo szczegółów na temat konkursu Ale Grzyb i zdjęcia też są: www.resco-szczecin-lasy.gov.pl.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: A teraz przypomnijmy sobie niektóre tylko wydarzenia ważne i ciekawe, które w mijającym tygodniu miały miejsce na Pomorzu Zachodnim.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To ma być sygnał alarmowy i protest przeciwko pogarszaniu się bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych apelował do prowadzących pociągi, by 11 września przez całą dobę pokonywali przejazdy z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Decyzja zapadła po serii groźnych zdarzeń na polskich torach, a bezpośrednim impulsem był środowy wypadek pociągu PKP Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Skład zderzył się w Sokolnikach Suchych na Mazowszu z ciężarówką wjeżdżającą na przejazd kolejowo-drogowy. Lokomotywa i część wagonów wykoleiły się, a pociągiem podróżowało około 120 osób. 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko, jedna osoba zmarła. Szeroko o tym informowała Szczecińska Wyborcza. Policja w Reczu sprawdza, jak mogło dojść do wypadku na gminnych dożynkach. Ranne zostały 4 osoby. Impreza odbyła się mimo ostrzeżeń o spodziewanym silnym wietrze. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
5: Najciężej ranny mężczyzna trafił do szpitala w Szczecinie w stanie ciężkim. Został przygnieciony drzewem. W wyniku upadku uderzył głową w ławkę. Organizator dożynek miał nie otrzymać informacji o spodziewanych trudnych warunkach pogodowych.
1: W ubiegłą sobotę wiatr wiał z prędkością do 85 km na godzinę. Z tego powodu odwołane zostały podobne imprezy w okolicznych gminach. Szczecin chce przywrócić popularność miejskiego roweru. Na użytkowników czekają konkursy z nagrodami. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę, a szkoły mogą zamówić rowery na lekcje WF-u. Mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
6: To jest taka alternatywa do takich, no może nie nudnych, ale bardziej z tradycyjnych, sztampowych lekcji WF-u. Tu wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły. Odbierzemy je potem po zajęciach.
1: Promocyjna akcja potrwa do końca miesiąca. Zmiany na torach kolejowych zachodniego Pomorza. Od 14 września wznowione zostają prace między Białogardem a Kołobrzegiem. Jak informuje spółka PKP, ruch pociągów na tym jednotorowym odcinku będzie wstrzymany do 12 grudnia. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół, a Woliński Park Narodowy zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i edukatorów na bezpłatny cykl 5 szkoleń przyrodniczych z wykładami, warsztatami i zajęciami w terenie. Pierwszeństwo mają nauczyciele z gmin sąsiadujących z parkiem, m.in. gminy Wolin. Przekazywanie wiedzy o przyrodzie mieszkańcom regionu jest niezwykle ważne, mówi Elżbieta Waliszewska-Lorent, główny specjalista do spraw edukacji Wolińskiego Parku.
7: Edukacja jest jednym z podstawowych zadań parku, oprócz ochrony przyrody i udostępniania turystycznego.
1: Nabór do projektu Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego Znam i Chronię potrwa do 14 września. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I, montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg jest już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Kolczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 km.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
1: To oczywiście jeszcze nie koniec naszego magazynu, właściwie dopiero go rozpoczęliśmy. Zapraszam do słuchania.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wzbudzają sympatię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przede wszystkim dbają o to, żebyśmy byli bezpieczni. kominiarze. O nich będziemy teraz rozmawiać, a raczej o jednym z nich. Daniel Okruch jest mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie. Będziemy rozmawiać o tym, czym zajmuje się kominiarz, ale też jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie. Zapraszam.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Regularne wizyty kominiarza to obowiązek właściciela lub zarządcy budynku i to wynika bezpośrednio z przepisów ustawy Prawo Budowlane, ale też przepisów przeciwpożarowych. Zacznijmy od odpowiedzi na najprostsze pytanie. Co to jest przegląd kominiarski i na czym on polega?
3: Przegląd kominiarski jest to w przepisach nazwane okresową kontrolą przewodów kominowych. Jest to określenie, czy przewody kominowe i urządzenia, które są do tych przewodów kominowych podłączone, nadają się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. W ramach polskiego prawa budowlanego wyróżniamy okresową kontrolę budynków, obiektów w sumie, które są wielkopowierzchniowe, czyli posiadają powyżej 1000 metrów kwadratowych powierzchni dachu bądź 2000 metrów kwadratowych zabudowy i je musimy przeglądać dwa razy w roku, do końca maja i do końca listopada, oraz pozostałe obiekty, które posiadają przewody kominowe, w nich robimy przeglądy, robimy tą okresową kontrolę przynajmniej raz w roku. Dodatkowo, poza czynnościami przeglądowymi, czyli sprawdzeniem drożności, sprawdzeniem stanu technicznego, istnieje jeszcze konieczność czyszczenia przewodów kominowych. Tu już wchodzą w życie przepisy przeciwpożarowe i one narzucają na nas w okresie użytkowania przynajmniej raz na 3 miesiące czyszczenie przewodów dymowych, czyli przewodów, do których podłączone są urządzenia na paliwo stałe, czyszczenie przewodów spalinowych, czyli tam, gdzie mamy podłączone kotły gazowe, kotły olejowe, tu w tym momencie raz na 6 miesięcy, co pół roku, i czyszczenie przewodów wentylacyjnych raz w roku. Wyjątkami są jeszcze pomieszczenia, gdzie jest zbiorowe żywienie. One mają odrębne przepisy, ale to jest dodatek aniżeli reguła i tutaj bardziej bym się raczej skupiał na tych rzeczach w domach jednorodzinnych czy wielorodzinnych, no bo to jest to nasz temat naszej rozmowy.
1: Słuchają nas słuchacze ze Szczecina, z okolic Szczecina, z kilkunastu miejscowości Pomorza Zachodniego i pewnie odpowiedź na to pytanie jest dla nich bardzo ważna, jak zresztą też inne, ale chciałbym pana teraz zapytać o to, kiedy najlepiej zlecić kontrolę przewodu kominowego. Mam na myśli porę roku. Czy to jest istotne?
3: Przeglądy są istotne, nawet przepisy narzucają, kiedy ten przegląd powinien się odbyć, bo normy nam narzucają, że przegląd powinien się odbyć wiosenną porą. Niestety jest to niemożliwe, żeby wszystkich zadowolić i dogodzić w danym terminie, tak? Przeglądy generalnie wykonywane są cały rok. Myślę, że najwięcej uzyskamy w momencie, kiedy jest chłodniej na dworze, cieplej w mieszkaniu, bo wtedy przewody grawitacyjne działają, no, wynika to z praw fizyki, ale zarówno wiosna, jesień czy zima pod względem skuteczności działania przewodów grawitacyjnych jest dobrym okresem do wykonywania kontroli. O tyle w porze letniej na stromych dachach jest po prostu bezpiecznie dla nas, jako dla osób, które wykonują kontrolę. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, narzucają przy stromiznach dachowych oraz przy dachach pokrytych łamliwym bądź tłukącym

0: pompą ciepła jest również obowiązkowe.
1: Tutaj trzeba byłoby rozgraniczyć, czy w budynku występują przewody kominowe. Należałoby sięgnąć do definicji, czym jest przewód kominowy i o ile w przypadku instalacji gazowej w budynku jest obowiązkowa, oprócz wizyty kominiarza, zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego, wizyta osoby posiadające uprawnienia dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wykonana próba szczelności instalacji gazowych również najmniej raz w roku, tak jak przewodów kominowych, czy w przypadku budynków wielkopowierzchniowych dwa razy do roku, jest elementem tego artykułu, jest konieczna. W przypadku pompy ciepła tu już nie mają zastosowania przewody kominowe, nie ma tu w tym momencie przewodu kominowego, więc taka okresowa kontrola już nie przewodu kominowego, ale tej instalacji wentylacji, bo coraz bardziej popularne mamy budynki, które nie posiadają w ogóle przewodów kominowych. Myślę tutaj o budynkach nowoczesnych, gdzie jest zastosowany system rekuperacji. W takim przypadku konieczna jest osoba posiadająca uprawnienia z branży sanitarnej, budowlane z branży sanitarnej, która może nam przegląd taki wykonać, bo ona nam po wystawieniu dokumentów, ten dokument będzie miał moc prawną. Przegląd wykonany w takim budynku przez osobę, która nie posiada tych uprawnień budowlanych, a posiada tylko i wyłącznie uprawnienia mistrza kominiarskiego, no już jest troszeczkę wykroczeniem poza swoje kompetencje.
0: Niewpuszczenie kominiarza na obowiązkowy przegląd przewodów dymowych, spalinowych czy wentylacyjnych to proszenie się o kłopoty, bo czekają nas wtedy w takich sytuacjach konsekwencje prawne i finansowe. Ja wiem, że kominiarz to jest osoba obdarzona wielką sympatią społeczeństwa, ale chciałem pana zapytać, czy spotkał się pan z taką sytuacją, że ktoś nie chciał pana wpuścić do domu, do mieszkania na przegląd?
1: Niejednokrotnie spotykamy się z odmowami. To, co pan przytoczył, faktycznie konsekwencje prawne i finansowe zgodnie z przepisami są. Aczkolwiek w mojej praktyce zawodowej już wieloletniej nie słyszałem o przypadku, który miał miejsce i faktycznie został potwierdzony, że ktoś, kto nie wpuścił kominiarza, dostał mandat. Albo powiedzmy w momencie, w którym trafiło to gdzieś tam na strogę sądową, nawet jakąś tam grzywnę. Nie spotkałem się po prostu z taką sytuacją. Obecnie największym batem jest fakt, że tych czynności zgodnie z artykułem 62 prawa budowlanego wymagają ubezpieczyciele. Jeżeli w budynku czy na lokalu ciąży wierzytelność bankowa bądź po prostu mamy swój lokal własnościowy, nasz własny i mamy go ubezpieczonego, no to w tym momencie ubezpieczyciel wymaga, bo karą dla nas jest niewypłacenie odszkodowania w momencie potrzeby, no bo nie dopełniliśmy ogólnych warunków ubezpieczenia i to jest moim zdaniem taki najczęstszy z przypadków. Powody odmów są różne. Czasami ktoś dochodzi do wniosku, że proszę pana, ja nie mam gazu, więc ja przeglądu nie potrzebuję. To jest błąd myślowy, dlatego że jeżeli w całym budynku na powiedzmy 30 lokali 28 posiada gaz, a dwa nie posiadają, w tych lokalach, które nie posiadają gazu, owszem, nie ma instalacji gazowej, ale jest instalacja wentylacji, która również podlega przeglądowi i powinna być wykonane, powinny być w nich przeglądy.
0: Różne są dachy, jak wiadomo, budynków. No, u nas na Pomorzu Zachodnim nie ma tak ostrych, spadzistych dachów, jak chociażby w górach, ale też bywają. Ale nie tylko o takie dachy mi teraz chodzi. Czy kominiarz może odmówić wejścia na dach, pomijając sprawę, o której pan już wspomniał, czyli infrastrukturę komunikacyjną, jeśli jej nie ma, ale z jakichś innych powodów?
1: Oczywiście, że możemy odmówić wyjścia na dach, tylko że w trosce o własne bezpieczeństwo tutaj BHP również nas obowiązuje. Również musimy patrzeć, że jeżeli widzimy dachy w agonalnych stanach, gdzie no, mimo zainstalowanej komunikacji dachowej bądź ten stan komunikacji dachowej już na pierwszy rzut oka nasz pokazuje, że ona nie jest dla nas bezpieczna, mamy prawo odmówić takiej kontroli. W kontaktach z nadzorem budowlanym usłyszeliśmy, że nie widzą oni problemów, w którym skorzystać można z jakichś zewnętrznych urządzeń typu podnośnik koszowy, żeby dostać się do komina, żeby wykonać usługę czy przegląd, no ale też takie wynajęcie takiego podnośnika bardzo mocno podraża cenę całego przeglądu, więc w przypadku

0: jednorazowego, incydentalnego wynajęcia awaryjnego, no to wchodzi w grę, ale jakby ktoś miał co roku wołać podnośnik, to po pierwszym czy drugim wynajmie zwraca mu się już koszt takiego dojścia. Co do samej odmowy, zdarzają się przypadki, gdzie przychodzimy, widzimy nieprawidłowości, które są błędami, które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu, tylko że no, osoba, właściciel, lokator, widząc młodego kontrolującego, od razu już wymawia mnóstwo epitetów pod kątem, że proszę pana, to jest dłużej, działa na dłużej, aniżeli pan na tym świecie żyje, to w tym momencie tego typu kontrole zaczynają się już troszeczkę niebezpiecznie zbliżać do elementów, gdzie występuje to zagrożenie zdrowia i życia. W prawie budowlanym jest jeszcze kolejny artykuł, że jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które zagrażają zdrowiu i życiu, osoba kontrolująca ma obowiązek powiadomić właściwy organ nadzoru. To jest przypadek, z którego korzystamy przede wszystkim w ostateczności, kiedy jest brak chęci współpracy czy z zarządcą, czy z właścicielem budynku. Od 2023 roku nastąpiła nowelizacja i zmiana w sposobie wykonywania przeglądów. Jedyną opcją legalną na chwilę i ważną przez przepisy prawa honorowaną jest wystawienie protokołu okresowej kontroli za pomocą systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, potocznie zwany CEB-em. Tylko i wyłącznie protokół, który do tego systemu został wpisany i za jego pomocą został wystawiony, jest prawnie honorowany i legalny. Wszelkiej maści dokumenty papierowe wystawiane dotychczas nie mają mocy prawnej i jeżeli ktoś zaprosił kominiarza, który wykonał przegląd u niego i zostawił mu tylko formę papierową takiego dokumentu bez wpisu do tego systemu, no po prostu musi się liczyć z tym, że taki przegląd jest nieważny. To tak jakbyśmy pojechali na stację diagnostyczną, diagnosta by nam przybił do dowodu rejestracyjnego pieczątkę, ale nie wprowadził do CEPiK-u tego przeglądu, no to ten przegląd jest po prostu nieważny.
1: A czy oprócz przeprowadzania rutynowych przeglądów i rutynowego na przykład czyszczenia trzeba jeszcze korzystać z usług kominiarza w innych przypadkach?
0: Kominiarze w dzisiejszych czasach nie tylko kontrolują i czyszczą przewody kominowe. Dużo naszych kolegów z branży rozszerzyło swoje działalności. Kominiarze montują wkłady kominowe do przewodów kominowych, budują nowe kominy, na przykład stalowe z jakichś systemów różnych producentów. Robimy również opinie pod kątem przyłączenia nowych urządzeń gazowych, wytyczamy wentylację. Sporo jest usług z zakresu kominiarstwa, które odbiegają od tych takich rutynowych, corocznych badań czy konserwacji okresowej przewodów kominowych. Część z naszych kolegów posiada uprawnienia gazownicze, również wykonuje szczelności instalacji gazowych. Część z nas zajmuje się remontami przewodów kominowych, tak jak frezowanie czy rozwiercanie przewodów kominowych, późniejszy montaż wkładów, uszczelnianie nieszczelnych przewodów kominowych metodą szlamowania, czyli tynkowanie od środka. Jest bardzo dużo gałęzi, które są takie około kominiarskie, czy związane z pracą na dachu. Możemy wykonywać z racji bycia tymi osobami, które gdzieś te instalacje naszych budynków oglądają.
1: Kominiarze oprócz tego, że fantastycznie wyglądają i niewątpliwie wzbudzają sympatię wszystkich mieszkańców, to jednak przede wszystkim dbają o to, żebyśmy w naszych mieszkaniach czuli się bezpiecznie, ale my też musimy coś od siebie dać. To coś przez duże C i jeszcze z podkreślnikiem, bo przecież obowiązują nas pewne zasady, obowiązują nas terminy i rodzaj wykonywanej przez kominiarza usługi. A o tym wszystkim, ale też o różnego rodzaju ciekawostkach związanych z pracą kominiarza opowiadał nam Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wyobrażenie kominiarza jako osoby, która ma linę na plecach i wybiera sadzę, jest chyba mocno nieaktualne. Kominiarze wykonują zawód zaufania publicznego, tak jak strażacy czy policjanci. O szczegółach pracy kominiarza, ale też o obowiązkach najemców, właścicieli mieszkań czy domów w województwie zachodniopomorskim rozmawiam z Danielem Okruchem, mistrzem kominiarskim, prezesem Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: A z jakimi najczęstszymi grzechami spotyka się pan podczas swojej pracy, tak z perspektywy czasu, jak pan na to popatrzy?
0: Najczęstszymi grzechami bardzo często brak dopływu powietrza z zewnątrz, czyli brak nawiewu powietrza do potrzeb wentylacji jest takim, powiedzmy, przepraszam za sformułowanie, grzechem głównym. W nowoczesnych budynkach, nowo projektowanych, w oknach bardzo często spotykamy nawiewniki. Jest to coś, co firmy od okien bardzo nie lubią, bo jest to zepsucie parametrów okna, obniżenie jego współczynnika przenikalności. A pod względem utraty ciepła owszem, ale z drugiej strony, jeżeli my nie zapewnimy tego dopływu powietrza do wentylacji czy do urządzeń, które są podłączone poza urządzeniami z zamkniętymi komorami spalania, takimi jak kotły kondensacyjne czy coraz częściej kominki z takim dodatkowym dopływem zewnętrznym powietrza, to w tym momencie przewody kominowe zaczynają te deficyty uzupełniać. Kolejnym grzechem jest ucieczka od przewodu kominowego, ucieczka od kominów murowanych na rzecz kominów systemowych, tylko że są to systemy, które nie do końca w mojej opinii zostały stworzone z myślą o dobrej wymianie powietrza, tylko bardziej o modzie. Myślę tutaj przede wszystkim o wszelkiej maści grzybkach dachówkowych. Niestety to wynika z mody, bo na protokołach sprawozdawczych czy takich, nazwijmy to, kończących budowę przed oddaniem budynku do użytku, bo i takimi rzeczami również się zajmujemy, słyszę, że proszę pana, komin brzydko wygląda. A tutaj proszę bardzo, elegancka dachóweczka, nie rzuca się w oczy, nie jest jakimś dodatkowym szpeceniem dachu. Nie jest to takie duże, powietrze będzie wymieniać. No mówię, no wie pani co, czytam pan, no trochę racji państwo macie, tak? Ale efekt będzie taki, że to jest z ceramiki, to się wygrzeje, to złapie temperaturę latem bardzo wysoką, nie będzie funkcjonować, zimą przemarznie, zacznie się wykraplać. Poza tym no, wysokości wylotu nie są zgodne z polską normą, no i zaczynają się problemy, bo pan projektant zaprojektował, pan wykonawca wykonał, a pan kominiarz mówi, że to jest źle zrobione, ja za to zapłaciłem pieniądze i kto mi teraz pomoże to naprawić. Tematy kominiarskie są tak rozległymi tematami, że można o nich naprawdę dużo i długo mówić.
1: Czy zawód kominiarza dzisiaj jest zagrożony? Jak pan uważa, czy młodzi ludzie na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w okolicach, czy oni się garną do tego zawodu, czy raczej z tym jest problem?
0: Znaczy, ja nie jestem człowiekiem starszej daty. Posiadam kolegów, którzy dopiero teraz zaczynają swoją przygodę z kominiarstwem. Nie jest to może jakoś bardzo mocno rozdmuchane. Praca kominiarza jest bardziej zawodem rodzinnym. Wielopokoleniowe rodziny kominiarzy. Sam jestem trzecim pokoleniem, które tutaj na szczecińskim rynku od lat 50. po dachach tutaj tych naszych szczecińskich przemierza. I uważam, że ani sztuczna inteligencja nie zastąpi zdrowego rozsądku. Wszelkie akcje organizowane czy przez Straż Pożarną, czy przez nasze środowisko kominiarskie, czy przez media nagłaśniane, szczególnie teraz w okresie takim przededniu, kiedy zaczniemy użytkować te nasze przewody kominowe na nowo w związku z nowym sezonem grzewczym, nie zastąpią nam zdrowego rozsądku i myślenia. Jeżeli przewody kominowe zaczynają działać wadliwie, jesteśmy mieszkańcami spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, posiadamy swojego zarządcę, zgłośmy, powiedzmy, że jest coś, co nam nie odpowiada, że tu wieje zimnym powietrzem albo przedostają się do nas zapachy od sąsiadów. jeżeli posiadamy jakiekolwiek urządzenie, czy stare, czy nowe, czy to jest na gaz, czy na opał, czy chociażby to jest pompa ciepła, ale nie funkcjonuje ono w sposób prawidłowy, wydaje z siebie dźwięki, które nie są dźwiękami nam znanymi, zaprośmy fachowca z danej branży, żeby się wypowiedział, zobaczył, sprawdził, zweryfikował, czy nasze bezpieczeństwo jest pełne, czy nie mamy jakiegoś większego kłopotu. Straż Pożarna bardzo mocno promuje czujniki tlenku węgla. W przypadku, w którym mieszkamy w budynkach, gdzie jest proces spalania gazu w postaci ogrzewania, czy ciepłej wody, czy ogrzewania mieszkania, to faktycznie taki czujnik tlenku węgla jest dla nas pożądany. My jako środowisko kominiarze nie negujemy czujek, oczywiście zalecamy je, żeby korzystać, żeby montować czujniki dymu, jak i również tlenku węgla, ale to jest tylko element składowa całego systemu. Czujka owszem, ale jako element składowy, nie zastępujący kontroli kominiarskich. W przypadku budynków, gdzie są same wentylacje, mamy ciepłą wodę miejską, ogrzewanie miejskie, no tutaj już zatrucie tlenkiem węgla, no to nie ma, to coś musiałoby ten tlenek wyemitować najpierw, żeby on byłby dla nas niebezpieczny. Jako kominiarz, jako członek Krajowej Izby Kominiarzy pojawiam się w przedszkolach u najmłodszych. Prowadzimy bardzo fajne takie spotkania z najmłodszymi naszymi mieszkańcami, obywatelami tutaj w regionie. Przekazujemy im nasze informacje. W większości przypadków te akcje dotychczas były skierowane, żeby w młodych ludziach zaszczepić te informacje, że to, co palimy w piecach, to spalamy, to my to później oddychamy, nie robi nam się z tym lepiej, tylko żyje nam się gorzej, że nie dbamy o środowisko, nie dbamy o naszą planetę. Jak docieramy do tych najmłodszych, to widać, że później w domach też się ciekawe dyskusje wywołują. Jedna z pani nauczycielek powiedziała, że po takiej naszej wizycie przyszedł jeden z tatusiów na następny dzień. Powiedział, że to jest nie do pomyślenia, że po takiej wizycie pana kominiarza po gadance dziecko wieczorem mu się położyło w kotłowni i powiedziało, że ono mu nie da spalić tego, co tam leżało, bo pan kominiarz powiedział, że to jest niebezpieczne. Pół żartem, pół serio, ale faktycznie budowanie świadomości wśród najmłodszych jest pewną misją. Uważam, że trzeba na nią znaleźć czas i tutaj próbować pokazać, w jaki sposób możemy sobie sami w sumie pomóc, zbudując informacje, zbudując bazę danych i wiadomości od najmłodszych lat, rzutujemy na to, co będziemy mieli w przyszłości.
1: Jak się przygotowywałem do tej rozmowy, pomyślałem sobie, nie zapytam o to, teraz mnie strasznie korci. Wie pan, o co chcę zapytać?
0: Pan próbuje.
1: Ja wiem i podpisuję się pod tym, że kominiarz to osoba bardzo sympatyczna, wzbudzająca sympatię i nie dlatego, albo nie tylko dlatego, że jest sympatyczna, uśmiechnięta i fantastycznie wygląda, ale dlatego, że dba o nasze bezpieczeństwo. I to jest bardzo ważne. Połączenie tych dwóch składników daje pełny obraz. Ja chcę pana zapytać, czy w dalszym ciągu na ulicy, jak pan przechadza się po ulicach szczecińskich, czy mieszkańcy, czy przechodnie zaczepiają pana, no w tym dobrym znaczeniu, i pytają o różne rzeczy, o guzikach nie wspomnę.
0: Jest to cały czas kultywowane, fakt, że to większość ludzi jednak starszej daty ma większy na to nacisk. Ja zawsze żartuję, bo to szczególnie u starszych ludzi było takie przeświadczenie: bądź grzeczny, bo przyjdzie kominiarz i cię zabierze. Nie wiem, skąd to się wzięło, może chodziło o to, że kominiarze gdzieś tam przychodzili, mieli worki ze sobą, jeździli rowerem, mieli drabinę, różne rzeczy. Ja też zawsze powtarzam, że mnie mama kiedyś kominiarzem straszyła, tylko używała troszeczkę innego sformułowania. Mówiła: czekaj, tata z roboty wróci. Więc tutaj to szczęście, bo zobaczyłem kominiarza, owszem, fakt, bardzo dużo moich kolegów z branży nie za bardzo z tradycją jest za pan brat, zamienili mundury 13-guzikowe z pasem na polary, cylindry zamienili na czapki, więc poza napisem na plecach kominiarz ciężko rozpoznać, czy to jest policjant, czy to jest kominiarz, bo to tutaj nas tak bardzo często mylono, szczególnie tak właśnie ubranych bardziej cywilnie. Ja się staram w okresie zimowym, opuszczając swój zakład pracy, wychodzić zawsze w mundurze, wychodzić ubrany w cylinder. Zauważyłem, że bardzo dużo drzwi ten strój otwiera, w odróżnieniu od opisanego przeze mnie wcześniej. Jest sympatyczniej. Też osoby, które widzą kogoś w cylindrze, tak jakoś bardziej podnoszą to, co mówię. Odnoszę wrażenie, że to dużo bardziej trafia, to, co mam do przekazania. Skąd się w ogóle wzięło powiedzenie, że kominiarz przynosi szczęście? To bardzo mocno nawiązuje do tego, co pan wcześniej powiedział. W XIV, XV, XVI wieku, kiedy już pojawiały się budynki mieszkalne, nie było tak jak dzisiaj w Szczecinie zakładów kominiarskich, tylko były grupy wędrowne, które się trudniły czyszczeniem przewodów kominowych. I chodzili od miasta do miasta, czyścili kominy i stąd to szczęście było brane pod uwagę, że po prostu jak przyszli kominiarze do miasta, to będziemy mieli szczęście, bo nie będzie pożaru. I to tak ewoluowało przez lata, gdzie na ten moment już w każdym mieście generalnie większym jest kilkudziesięciu kominiarzy. Zrzeszamy się, doszkalamy, żeby poszerzać swoje wiedzę, swoje kompetencje, żeby być na straży właśnie tego bezpieczeństwa, żeby każdy z lokatorów, każdy z mieszkańców mógł czuć się bezpiecznie w swoim domu. Oczywiście to wszystko są pobożne życzenia, ale w momencie, w którym wpuszczamy kominiarza, najlepiej, żeby to też była osoba, która po pierwsze jest miejscowa, nie jakaś przyjezdna, bo również są firmy, które trudnią się turystyką kominiarską i z województwa wielkopolskiego objeżdżają tydzień po tygodniu różne regiony naszego województwa, świadcząc usługi mniej lub bardziej rzetelnie w promocyjnych pieniądzach. No, tak jak w każdej branży, czasami się zdarzały oszustwa na kominiarza wśród starszych ludzi, no bo tak jak zawód zaufania, wpuszczają nas ludzie do domów. To jest ciężki moment dla nas, że jesteśmy posądzani o jakieś rzeczy, gdzie strój kominiarza, mundur kominiarza nie jest w żaden sposób zastrzeżony, można go sobie nabyć, uszyć, załatwić, wydrukować sobie w drukarni po kilkanaście groszy jakąś laurkę tytułem kalendarza na rok następny, wybrać się z handlem obnośnym dookoła po spółdzielni i jest gotowy patent na zarabianie. My jako kominiarze nigdy nie chodzimy po domach, tych kalendarzy nie sprzedajemy.
1: Jakie życzenia, takie najmilsze sercu, przyjmuje kominiarz?
0: Zawsze powtarzam, że trzeba być zdrowym i się uśmiechać. Resztę jakoś sobie załatwimy.
1: Tego życzę, panie Danielu. Pięknie dziękuję za tą rozmowę. Bardzo konkretna, ale też bardzo sympatyczna i to było słychać, że rozmawiam z człowiekiem z pasją.
0: Dziękuję bardzo. Miło usłyszeć.
1: Warto pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Przypomnijmy, że trzeba pamiętać o obowiązku, którego zaniedbanie może skończyć się nie tylko mandatem, ale też poważnymi problemami. Kontrola komina dla wielu osób wydaje się zwykłą formalnością, a w rzeczywistości to jeden z najważniejszych obowiązków związanych z utrzymaniem domu. Aktualny protokół potwierdza sprawność instalacji i może mieć decydujące znaczenie, jeśli, oby nie oczywiście, ale jeśli dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. O tym wszystkim, ale też o ciekawostkach związanych z pracą kominiarza mówił nam gość w audycji, Daniel Okruch, mistrz kominiarski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy Zachodniopomorskiego Oddziału w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie można zwiedzać wystawę Zatrzymane w locie. Autorem zdjęć jest Mariusz Mars Suwalski z Międzyzdrojów. Prawie wszystkie fotografie są wykonane techniką R2R, czyli zrobione zostały z pokładu innych statków powietrznych. Bohaterami większości zdjęć są samoloty polskiej armii i statki powietrzne sił zbrojnych państw sojuszniczych. Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim o pasji i technice wykonywania tych unikalnych zdjęć.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Panie Mariuszu, kiedy zaczął pan się interesować fotografią lotniczą, a może w ogóle fotografią?
4: Znaczy fotografia lotnicza, no to tak się może nie tyle fotografia, co zainteresowanie, to się już zaczęło jak od dzieciństwa, jak to tak się jest małym chłopcem, patrzy się w niebo i tam latają samoloty, to większość chłopców chce zostać pilotami, no jest to do zrealizowania dla nielicznych. U mnie się to potem rozwijało przez czytanie książek o lotnictwie, różnego rodzaju, potem oczywiście etap klejenia modeli, a potem, kiedy fotografia cyfrowa już jak gdyby weszła pod strzechy, więc kiedy no, stało się to troszkę wszystko łatwiejsze, nie trzeba było klisz, no można było to, powiedzmy, tą ilość zdjęć wykonać po prostu bardziej większą ilość zdjęć wykonać. No i pojawiły się możliwości wstępu do baz wojskowych, bo zniknęły zakazy fotografowania. No wtedy, powiedzmy, weszł ten element fotografii lotniczej do mojego życia. Do tej fotografii też zaprosił mnie mój przyjaciel Sławek Hesja-Krajniewski, który zajmował się tym troszkę wcześniej. Zaczęliśmy jeździć na pokazy.
3: I został pan jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air Action.
4: Czyli stowarzyszenie powstało w 2009 roku właśnie, żeby propagować tutaj troszkę fotografię lotniczą. Mając osobowość prawną, było nam łatwiej podjąć współpracę na przykład chociażby z siłami zbrojnymi, z siłami powietrznymi Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy tak zwanych członków zwyczajnych, sympatyków. Powiedzmy, ta grupa liczy łącznie około 60 osób.
3: Fotografią zajmuje się pan od wielu lat, tak jak mogliśmy usłyszeć. Czy przekazuje pan swoją wiedzę młodszemu pokoleniu?
4: Znaczy, no nie prowadzę warsztatów jakichś fotograficznych, jeżeli to rozumiemy przez szkolenie. Natomiast no wiele osób, wstępując do naszego stowarzyszenia, czy też nawet sympatyzując, to oczywiście też przystępują do nas, chcąc poprawić swój warsztat i to też jesteśmy w tym stowarzyszeniu po to, żeby tym młodym osobom coś podpowiedzieć, ułatwić, pomóc, naprowadzić na coś.
3: Do 27 września w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie będzie można oglądać wystawę pana zdjęć Zatrzymane w locie, a jeżeli ktoś nie trafi do Szczecina na tę wystawę, czy te zdjęcia będzie można obejrzeć gdzieś indziej, na przykład w Międzyzdrojach, gdzie pan mieszka?
4: Wystawa obejmuje 24 zdjęcia, które wykonałem na przestrzeni chyba ostatnich 11 lat, bo pierwsze zdjęcie pochodzi z 2015 roku. To zdecydowana większość tych zdjęć powstała podczas sesji tak zwanych air-to-air, czyli powietrze-powietrze, kiedy fotografuje się samoloty z pokładu innych samolotów, bo powiedzmy w trakcie rozwoju, nazwijmy to fotograficznym, człowiek chce więcej, więc z czasem jak gdyby fotografia z ziemi przestała wystarczyć i trzeba było wzbić się w niebo. I właśnie w 2001 roku miała miejsce pierwsza sesja typu air-to-air w moim wykonaniu. I oprócz jednego zdjęcia, wszystkie zdjęcia powstały w ten sposób, no, jak gdyby to było założeniem tej wystawy, bo jednak tego typu fotografie, przez to, że no, wykonanie ich jest trudno dostępne, znaczy no może nie jest dostępne tak masowo, zawsze wzbudza większe zainteresowanie. Natomiast co do dalszych lotów wystawy, tak, no są planowane inne ekspozycje, to znaczy na pewno będzie jeszcze jedno miejsce w Szczecinie, w siedzibie Związku Polskich Artystów Fotografików. Wystawa będzie potem prezentowana jeszcze w październiku, listopadzie, termin tutaj jest ustalany. Na pewno wystawa będzie prezentowana w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świnie. Zresztą baza też jest tu jak gdyby współorganizatorem tej wystawy, bo przez wiele lat to właśnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świnie była takim moim lotniczym domem. Czy w Międzyzdrojach? No być może, kiedy ta wystawa jest oczywiście, to już będę się starał o jakieś nowe lokalizacje, no bo skoro powstała, to już nie po to, żeby po tym leżała w garażu.
3: Oczywiście. A czy liczył pan kiedyś, ile pan zrobił zdjęć?
4: Nie, bo to jest chyba niepoliczalne praktycznie, bo no, w dobie aparatów cyfrowych, kiedy dysponuje się odpowiednio dużą kartą pamięci, ta liczba zdjęć jest olbrzymia, bo tu praktycznie nie jesteśmy ograniczeni liczbą 36 klatek jak na tradycyjnym filmie fotograficznym, więc podczas takich dużych, jakiejś dużej imprezy typu jak powiedzmy Airshow Radom czy jakieś Leszno, to mówimy tu już o tysiącach zdjęć podczas jednej imprezy, tak? 5, 9 nawet tysięcy zdjęć podczas jednej imprezy, a takich imprez było dużo, więc chyba łączna suma jest nie do policzenia, ile tych zdjęć zostało wykonanych.
3: A ile czasu potem poświęca pan na to, aby te zdjęcia przejrzeć i wybrać te najważniejsze?
4: No to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim w tej fotografii cyfrowej, bo kiedy zrobi się tyle zdjęć, trzeba je potem przejrzeć. Więc to jest na pewno najtrudniejszy element, zwłaszcza, że bardzo często te zdjęcia trzeba gdzieś szybko dostarczyć. Jeżeli na przykład jest jakaś sesja fotograficzna organizowana przez siły powietrzne, wiadomo, że oczekują tego materiału w miarę szybko, w miarę sprawnie, ale często się potem do tych zdjęć wraca, do tej sesji po jakimś czasie, nie są to tygodnie, nieraz miesiące, nieraz i lata, żeby coś tam jeszcze na spokojnie, bez emocji, już takich, bez tej presji czasu przejrzeć, tak? Ale powiedzmy po takiej jakiejś imprezie, no to wiadomo, no jeszcze jest dom, jeszcze jest praca, ale wykorzystuje się każdą chwilę wolną, no to i tak powiedzmy to jest kwestia tygodnia, żeby przejrzeć, żeby te zdjęcia troszkę przygotować do publikacji.
3: A co dla pana jest najpiękniejsze właśnie w takich sesjach z pokładu samolotu robionych i jakie emocje temu towarzyszą?
4: Emocje są bardzo duże. Ten poziom adrenaliny i dopaminy no na pewno jest na bardzo wysokim poziomie. Emocje to chyba bardziej przychodzą po sesji, bo w trakcie sesji jednak człowiek jest bardzo skupiony na tym, co wykonuje, tak? Bardzo ważne są względy bezpieczeństwa, więc tutaj przed sesją trzeba przygotować odpowiednio sprzęt, przygotować siebie, zabezpieczenia, jak gdyby sprawdzić, czy to wszystko jest na pewno tak, jak powinno być i człowiek, i tutaj trzeba się naprawdę skupić, bo przy tego typu fotografii to nie ma jak gdyby miejsca na pomyłkę, tak? A kiedy ta sesja się już zaczyna, człowiek jest jak gdyby skupiony na wykonaniu zadania, mówiąc po wojskowemu, czyli na zrobieniu jak najlepszego materiału, choć nie ukrywam, że czasem, kiedy ta modelka, ten samolot za nami jest dłuższy jakiś czas, już powiedzmy duża ilość zdjęć została zrobiona, no to nadchodzi ten moment, że troszkę ten aparat się od oka opuszcza i tylko się człowiek tak delektuje widokiem, który ma przed sobą.
3: I jeszcze może banalne pytanie, ale czy ma pan ulubione zdjęcie? Takie, które kocha pan najbardziej, albo które kosztowało najwięcej tej adrenaliny, o której pan mówił?
4: Znaczy nie, jednego takiego zdjęcia nie ma, tak? Bo to zdjęcie na wystawie jest tylko cząstka tych zdjęć. Nie ukrywam, że wybór zdjęć na wystawę tylko 24 był bardzo ciężkim wyborem. Praktycznie każde z tych zdjęć ma dla mnie olbrzymi bagaż emocji, przeżyć i praktycznie o każdym z tych zdjęć mógłbym długo opowiadać emocje różne, od bardzo pozytywnych po powiedzmy nawet smutne, tak, bo takie też się zdarzają, chociażby jak na wystawie zdjęcie z roku 2023 jest zdjęcie z treningu majora Macieja Slaba Krakowiana, a dwa lata później podczas treningu zginął w katastrofie lotniczej, rozbił się w zeszłym roku, więc to są wyszły nam wspaniałe zdjęcia wcześniej i czasem do nich się wraca, ale to są emocje w takiej euforii, że udało się zrobić tak wspaniałe zdjęcia pomieszane z głębokim smutkiem, że już więcej takich zdjęć nie zrobimy, tak? Ale w większości są to jednak pozytywne emocje, tak.
3: Czy ma pan jakieś marzenie związane z samolotem, którego zdjęcia jeszcze pan nie robił?
4: Samolotem, no są takie samoloty, które, dla których by człowiek pojechał na drugi koniec świata, bo zresztą no, nie ukrywam, że nasze stowarzyszenie jeździ po Kazach i po Europie i po świecie, więc jest na pewno F-117 amerykański, no czy gdyby jakiś egzemplarz znalazł się zdatny do lotu i zaczął latać na pokazach, to podobno ma się zdarzyć kultowy F-14, czyli ten samolot z pierwszej serii Top Guna, no to chyba mnie nie powstrzymało nic, żeby do tej Ameryki nie pojechać, tak? Natomiast chyba takie najbardziej wymarzone to jest miejsce, z którego bym chciał jeszcze zdjęcia móc zrobić, choć jest to marzenie, nie wiem, czy wykonalne, czyli znaleźć się na pokładzie lotniskowca, tak?
3: Jeszcze życzę na koniec jak najwięcej tych startów, no i tyle samo startów, co lądowań. Nie wiem, czy tak się życzy pilotom.
4: Ale nam też, tak, to pilotom, ale no nam też, tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.
1: Ula Myszkinis rozmawiała z Mariuszem Suwalskim z Międzyzdrojów, autorem zdjęć, które są pokazane na wystawie Zatrzymane w locie w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Tą wystawę można zwiedzać do 27 września.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: A teraz o nadstawienie ucha proszę wszystkie panie. Nina Kaczmarek jest założycielką szczecińskiego klubu kobiet. Kobietowo opowie o pewnym ważnym wydarzeniu.
2: Co słychać na Pomorzu Zachodnim?
5: Nasze najbliższe spotkanie jest 18 września teraz. Nazywa się Kobiece Inspiracje pod tytułem Babskie Sprawy i tam mamy spotkanie z naszą przewodniczką szczecińską, Małgosią Dudą, i ona opowie o Sedonia i Sedina, o dwóch babkach ze Szczecina, więc myślę, że te korzenie mogą bardzo fajnie pokazać, jak się zmieniło postrzeganie kobiecości i jej roli społecznej na przestrzeni lat, ale będziemy miały też takie spojrzenie na nowoczesną kobietę, bo mamy naszą szczecińską raperkę Julię Suchy, Queen Cute, która będzie ze swoją mamą. Jej mama opowie, jak to jest wspierać córkę w takim dorastaniu i wejściu w rynek show biznesu, a sama Julia zrobi występ. I będzie Sylwia Matcza, która opowie o kobiecej stronie biznesu. Ona opowie o tym, jak to wygląda w biznesie ze strony kobiety. I tam z tymi paniami można się spotkać, bezpośrednio porozmawiać, zapytać, się śmieje dotknąć, tak zmaterializować sobie, że o wow, to jest prawdziwa kobieta, która gdzieś tam kiedyś miała marzenia i ona te marzenia spełnia, bo. I tutaj możemy się dowiedzieć, dlaczego i jak to przełożyć na własne życie. To jest 18 września 2026 roku. Wydarzenie nazywa się Kobiece Inspiracje, edycja 9. Można sobie wygooglować albo u nas na stronie znaleźć. Bardzo szczecińscy goście i myślę, że to jest też takie wsparcie dla tych naszych prelegentek, które będą, bo jak one zobaczą, że inne kobiety przyjdą je zobaczyć, to one też wyjdą z tego wydarzenia z poczuciem, o, well done, powinnam robić to dalej.
1: A zapraszała i zachęcała Nina Kaczmarek, założycielka szczecińskiego klubu kobiet Kobietowo.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I w naszym magazynie jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Do pojazdów komunikacji miejskiej trafi ponad 270 takich urządzeń, mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski.
6: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. Jeżeli chodzi o duże miasta w Polsce, będziemy mieli największe to pokrycie, jeżeli chodzi o transport publiczny.
1: A pieniądze na defibrylatory pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Przypomnę, Szczecin to pierwsze duże miasto, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory, czyli urządzenia ratujące życie, zwane również AED. W sumie takich urządzeń, które trafią do pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie, będzie 270, a te urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje. This is your

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.